0: Good night.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kiedy Helenka Kowalska wsiadała w Łodzi do pociągu mającego zawieźć ją wprost do Warszawy, płakała tak bardzo, że wuj, który odprowadzał ją na dworzec, powiedział później: gdybyż ten pociąg stanął, to bym ją chyba zabrał. Miała wtedy 19 lat. Jechała do Warszawy, by tam wstąpić do klasztoru. Tyle tylko, że nie dość, iż nie wiedziała, do jakiego zgromadzenia ma pójść i nie miała żadnego wiana wymaganego wówczas od kandydatek, a w Warszawie do tego nikogo nie znała, to jeszcze na dodatek sprzeciwiali się tej decyzji jej rodzice. Na pozór cała ta wyprawa zakrawała więc na czyste szaleństwo i stąd te helenkowe łzy. Jednak pomimo tych łez i pomimo poczucia kompletnego zagubienia, ta dziewczyna się nie cofnęła. Przecież w tę właśnie podróż w nieznane wysyłał ją sam Pan Jezus. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć na zabawie w parku, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szaty.

0: lat, całego okrytego ranami, który powiedział mi te słowa: dokąd mnie będziesz zwodzić? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka. Znikło sprzed moich oczu towarzystwo, w którym się znajdowałam, a pozostał Jezus i ja. Pozostał zresztą do końca jej życia, bo te słowa pochodzą przecież z dzienniczka dzisiejszej patronki, świętej Faustyny Kowalskiej, która wezwanie Jezu, ufam Tobie, uczyniła mottem swojego życia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Jest poniedziałek, 5 października, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 14 ton odpadów zebrali poznaniacy w czasie tegorocznej akcji sprzątania świata. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebudowy poznańskiej areny. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski. Radzą eksperci. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać poznaniakom, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Przez 3 tygodnie września poznaniacy łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
3: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady i każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
2: Poznań do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze, oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy poznańskiej areny. Dokumenty przedprojektowe będą podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj. Po przebudowie do obiektu będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Mniej butelek i puszek w lasach. To zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski zauważa, że w poznańskich lasach komunalnych mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania.
4: Widać to w śmietnikach, tak, że jednak nie ma tylu przepełnionych śmietników, bo te butelki jednak zapełniały w szybkim tempie te śmietniki.
2: Pracownicy lasów nie mają jeszcze ostatecznych danych, o ile mniej śmieci jest zbieranych, ale Łukasz Polakowski przekonuje, że ich ilość zmniejsza się o kilka ton. Odpadów jest jednak dalej sporo.
4: Pozostaje problem jednak tych małych takich opakowań szklanych, tak zwanych małpek, bądź też takich plastikowych, większych butelek, które nie są też w systemie kaucyjnym.
2: Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych. W Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
5: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
2: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Teraz około 9 na termometrze, na barometrze natomiast 1025 hektopaskali. Po południu wartość ciśnienia dość znacznie spadnie. Wiatr wieje słaby zachodni, w niektórych lokalizacjach mogą występować zamglenia.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tak więc zapowiada nam się całkiem sympatyczny, słoneczny dzień. Przy mikrofonie Tomek Wander, zapraszam na poranny program Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty Jan Bosko. Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą różańca świętego zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obroniono duszę przed wszelkim zasadzką szatana.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

The Cranberries to taka balladka dla tych, którzy chcą jeszcze sobie troszkę pospać, ale już włączyli radio, pobudkę mają powiedzmy dopiero za pół godziny. W kalendarzu 5 października, 278 dzień roku, mamy poniedziałek, czyli początek zupełnie nowego tygodnia. Jaki on będzie? No miejmy nadzieję, że będzie bardzo pozytywny. Imieninowe pozdrowienia przesyłamy oczywiście jak co dzień. Dzisiaj solenizantami są Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Gala. Pozdrawiamy serdecznie. No i przyspieszamy nieco muzycznie. To Club Tropicana, Duet Wem, czyli w Radiu Emaus zrobi się troszkę wakacyjnie, zamiast robić się coraz bardziej jesiennie. Prawie 22 minuty po 6.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

W Radiu Emaus już niebawem zbadam jakość powietrza. Podejrzewam, że nie będę miał dla was specjalnie dobrych informacji a propos jakości tego właśnie powietrza porannego w Poznaniu. O 7.30 przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie aspirant Martin Halasz, który będzie mówił o zagrożeniach związanych z rozpoczętym właśnie sezonem grzewczym. Martin Halasz przyjedzie do nas z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. O 9.15 słowo o słowie. Dziś profesor Jerzy Bralczyk parę słów powie o powidłach śliwkowych, oczywiście w kontekście poprawności językowej. Szczegóły po godzinie 9.00, tuż po felietonie profesora. Do zdobycia w naszym programie będą zaproszenia na targi Viva Seniorzy. Proszę nas słuchać bardzo uważnie.

0: smogu.
1: Tak jak mówiłem, jakość powietrza jest dziś niedobra. Złych wpływów na to dostarcza jeszcze poranna mgła, która gdzieniegdzie występuje. Powietrze osiągnęło wysoki poziom zanieczyszczenia, jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Jeżeli odczuwacie takie trudności i takie objawy jak trudności w oddychaniu czy drapanie w gardle, należy przebywanie na zewnątrz skrócić do minimum. Najbardziej szkodliwe są dzisiaj drobne cząstki stałe PM2,5, są na poziomie niedobrym. Cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu jest na poziomie umiarkowanym, a na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy. Tu Radio Emaus za kwadrans 7.

All That You Want, prosto ze Szwecji, kwartet Ace of Base. Cytat dnia na dziś brzmi: stojąc w miejscu, też można zabłądzić. Tak powiedział kiedyś Edward Stachura. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia na temat właśnie tego cytatu, no to podzielcie się ze mną. Numer naszej dyżurnej linii SMS-owej to 601 077 033. Za 8 minut wiadomości. Zapraszam.

0: Słuchajcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow, wow, wow! Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zbliża się ekumeniczne święto Biblii. Dwukadencyjność w samorządach jest niezgodna z prawem, mówili w Poznaniu politycy PSL-u. Ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu Teze oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Głównym z celów wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej z kościoła rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: Z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Dwukadencyjność w samorządach jest niezgodna z prawem. Takie hasło wygłaszali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu. Posłowie tej frakcji złożyli projekt ustawy w sprawie. Obecnie znajduje się on w Sejmie. Dwukadencyjność stoi w sprzeczności z Konstytucją, mówi poseł Krzysztof Paszyk.
4: Konstytucja przewiduje tylko w przypadku prezydenta Rzeczpospolitej kadencyjność. Inne organy nie są w taki sposób ograniczone. To, co jest dzisiaj wprowadzone, co obowiązuje, ta zasada limitu dwóch kadencji, ona odbiera przede wszystkim pełnię praw wyborczych mieszkańców tworzących lokalne wspólnoty.
2: Politycy PSL-u liczą na to, że jesienią uda się ustawę poddać pod głosowanie. Prawo o dwukadencyjności samorządów zostało wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku. Ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły poznaniaków i poznanianek można oddawać przez prawie 4 tygodnie do 30 października do godziny 12. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony więcej niż rok temu. By wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem lub mieszkanką. Nie ma też ograniczeń wiekowych, jedynie w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna. 6 listopada w zabytkowych wnętrzach Dworu Skrzynki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne, koncert prapremierowy najnowszego albumu Wyczółkowski Inspiracje w wykonaniu kwintetu Ares Hadzi Nikolał. Przedsięwzięcie stanowi artystyczny hołd złożony Leonowi Wyczółkowskiemu, wybitnemu malarzowi i grafikowi. Koncert wpisuje się w cykl działań realizowanych przez Instytut Skrzynki oraz Fundację Instytutu Skrzynki z okazji przebadającej w tym roku 90. rocznicy śmierci Leona Wyczółkowskiego. Projekt ukazuje niecodzienne połączenie dwóch światów, malarskiej wrażliwości i języka muzycznego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Druga połowa tygodnia, który dopiero się rozpoczął, będzie chłodna i mokra, tak więc cieszmy się promieniami słońca prognozowanymi na dziś przez synoptyków. Prognoza temperaturowa to 20 stopni Celsjusza. Zobaczymy i poczujemy tę temperaturę w okolicach godziny 15. Ciśnienie jest wysokie, po południu będzie spadać, teraz na termometrze 9 stopni, a na barometrze 1025 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest 5 po 7, 6 minut temu nad Wielkopolską wstało słońce. Czy ktoś już je widzi? Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus do godziny 10. Poniedziałek, 5 października. Nowy tydzień, nowe możliwości. Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Na dobry początek tej godziny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczony w prawie znał raczej odpowiedź na pytanie o to, kto nie jest jego bliźnim, niż kto nim może być. Oba te pytania są jednak szukaniem wymówek od stwierdzenia, że każdy zasługuje na miłość i pomoc. Ja także szukam czasem usprawiedliwienia, by nie nazwać bliźnim człowieka, którego Bóg stawia na mojej drodze, przez jego poglądy, nawyki, decyzje, których nie pochwalam. Kogo z najbliższego otoczenia jeszcze nie potrafię kochać tak jak siebie?

kalendarzu mamy 5 dzień października, poniedziałek, imieniny świętą Igor, Faustyna, Polinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktor i Gala. Już niebawem u nas przegląd prasy o 7.30. Jeszcze pozwolę sobie tutaj przytoczyć pogodowe przysłowie ludowe. W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. Proszę się rozglądać, jeśli tych liści jest mało, no to wiosna przyjdzie niestety do nas późno. A jeśli liści z drzewa spada dużo, czego byśmy sobie życzyli, no to wiosna przyjdzie do nas szybciutko, zanim się obejrzymy. Ale no po drodze jeszcze niestety czeka nas zima.

0: czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
3: Szczepan Twardoch, laureatem NIKE w tym roku, wybór jurorów i czytelników był zgodny. Obie nagrody powędrowały w ręce Twardocha za powieści Nul. Tę powieść swojego czasu rozdawaliśmy w naszych konkursach porannych i popołudniowych. Więcej o tym wyróżnieniu przeczytacie w dzisiejszym numerze Wyborczej na stronie 4 i 5. Na stronie 1 natomiast o tym, że coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje emerytury. Byli funkcjonariusze służb w PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Głos Wielkopolski pisze o nowym dworcu w Poznaniu. Fakty i mity o budowie, której tak potrzebujemy lub która jest nam zupełnie niepotrzebna. Na stronie 3 możemy o tym przeczytać. Słyszeliśmy Harmider na korytarzu, a to znaczy, że kurator oświaty podsumował tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Wiadomości są optymistyczne. Jakież to wiadomości? W Głosie Wielkopolskim przeczytamy na stronie 4. W kioskach jest już dostępny najnowszy numer Newsweeka, tutaj również o nagrodzie dla Szczepana Twardocha, a także o tym, że Karol Nawrocki jest w tarapatach, o tym w artykule Zadyszka Boksera. Łączy ich wizja rządowych posad i tylko. Dlatego Bosak i Mencen jeszcze się nie rozstali, o tym również w Newsweeku. Także możecie w tym wydaniu przeczytać o tym, że gdy nawiedzają nas nocne koszmary, to lepiej tych snów nie lekceważyć. Rzeczpospolita, gościem dzisiaj Rzeczpospolitej jest Rafał Modrzewski, współzałożyciel ASIE. Wszystkie pociski świata bez kosmicznej infrastruktury wspierającej są bezwartościowe. Na stronie 18 w Rzeczpospolitej przeczytamy o tym, że USA potrzebują bazy w Polsce. Stała obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju wpisuje się w nową strategię Pentagonu. Zapraszamy do lektury.

Słuchajcie porannego programu Radia Emaus, Sounder of a Lonely Hearts, to grupa Yes. I tak by sobie mogli jeszcze chwilę potrwać. Za 18 minut minie 8.

Najbliższą niedzielę, 11 października, rozpoczyna się prawie jubileuszowe ekumeniczne święto Biblii. Mówię prawie, bo to po raz 24 będziemy świętować. Prócz różnego rodzaju debat, nabożeństw i innych spotkań, mamy także elementy artystyczne. Najbliższą niedzielę, na sam początek, na samą inaugurację ekumenicznego święta Biblii, koncert Nowe w muzyce. Wystąpią studenci Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Ten koncert odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej. I też mamy akcent artystyczny na sam finał tegoż święta, ekumenicznego święta Biblii. 18 października, też w niedzielę, godzinie 18, tym razem w Auli Nowej Akademii Muzycznej, na scenie zaprezentuje się zespół TGD. Zapraszam serdecznie. O przebiegu będziemy informować oczywiście na bieżąco w naszych serwisach i nie tylko.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 5 października, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Lotnisko w Poznaniu stawia na wodór. Rozpoczął się remont na moście teatralnym w Poznaniu. Stolica Wielkopolskie przygotowuje się do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Port lotniczy w Poznaniu jako pierwszy w Polsce testuje możliwość wykorzystywania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. Trwają próby produkcji, magazynowania i wykorzystywania ekologicznego paliwa. Dyrektor strategii lotniska Ławica Marcin Drzecimski powiedział, że te rozwiązania mają się przełożyć na oszczędności w codziennym działaniu portu.
3: Ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię, nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS.
2: Zielona energia będzie produkowana na lotnisku. Prąd pochodzący z lokalnej farmy fotowoltaicznej zostanie przy pomocy specjalnego urządzenia przekształcony w wodór, gotowy do zatankowania pojazdów. Na razie wodorem są zasilane wózki widłowe wykorzystywane w porcie lotniczym. W przyszłości z tego paliwa mają korzystać m.in. pojazdy do wypychania samolotów. Od soboty poznańskie tramwaje znów kursują między Rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym. Tego samego dnia rozpoczął się remont na Moście Teatralnym. Prace będą prowadzone wyłącznie od strony ulicy Fredry, mówi Bartosz Trzebiatowski z ZTM w Poznaniu.
4: Tylko i wyłącznie ten przejazd w kierunku do centrum będzie zamknięty, natomiast w pozostałych kierunkach oczywiście ruch tramwajowy będzie jak najbardziej możliwy, czyli tramwaje na wprost w kierunku do Piątkowa, czy Winograd, na Sołacz jak najbardziej będą kursowały, tak samo w kierunku do Ogrodów, na Dąbrowskiego i z powrotem. Tutaj ten ruch będzie jak najbardziej dostępny.
2: Zawieszona została linia nocna 202. Przez ulicę Libelta objazdem będzie kursowało 6 nocnych linii autobusowych. Utrudnienia mają potrwać do 30 października. Zespół szkolno-przedszkolny powstanie w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie. Zapowiedział to wiceprezydent Maciej Grabionowski podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
2: Chodzi o przedszkole miejskie nr 21. W planowanych 3 oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabionowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji. 8 października w Poznaniu rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Organizowany jest co 5 lat w Poznaniu, gdzie o nagrody walczy 50 wybitnych młodych artystów z całego świata. Główna część wydarzenia, czyli przesłuchania konkursowe, odbywają się w Auli Uniwersyteckiej. Zwycięzca za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 50 000 euro. Organizatorem imprezy jest Poznańskie Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy to najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1935 roku w Warszawie. Po wojnie przeniesiono go jednak do Poznania. Inicjatorem międzynarodowych spotkań młodych skrzypków był bratanek Henryka, Adam Wieniawski.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Przed nami kolejny jesienny tydzień. Zakres maksymalnych temperatur będzie się wahał od 14 do 20 stopni Celsjusza. Pierwsza połowa tygodnia będzie zdecydowanie cieplejsza. Teraz około 9 stopni na termometrze. Temperatura wzrośnie dziś do 20. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1025 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
2: Jezus powiedział uczonemu w prawie, który wystawił go na próbę: Idź. Żeby osiągnąć życie wieczne, trzeba ruszyć z miejsca, wstać z kanapy, jak zauważył kiedyś papież Franciszek. Czasem jest to miejsce w sensie geograficznym, miejsce pracy, miasto lub jego peryferia. Czasem to miejsce jest bardziej wewnętrzne, to droga do przebaczenia, pokochania kogoś, przemyślenia swoich działań, zmiany zachowania wobec drugiego człowieka. Pomyśl, dokąd dziś Jezus chce, żebym poszedł?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Poznaniu i okolicach rozpoczął się sezon grzewczy. Będzie nam na pewno cieplej, ale w związku z tym możemy też być narażeni na pewne niebezpieczeństwa. O tych niebezpieczeństwach opowie nasz poranny gość, aspirant Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej. Ta rozmowa na naszej antenie już niebawem.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus.
4: Jest 8:30.
3: Poranny gość.
4: Poradnym gościem jest dziś pan Marcin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Choć jeszcze mamy ostatnio dość ciepłe dni na dworze, to jednak jak zwykle z początkiem października rozpoczął się sezon grzewczy, a to zawsze niesie jakieś tam niebezpieczeństwa. Z jakimi najczęściej zagrożeniami strażacy spotykają się właśnie w tym okresie?
6: Przede wszystkim od października zaczynamy, to jest taka umowna data sezonu grzewczego. On zaczyna się właśnie w październiku, kończy się pod koniec marca, dlatego że te 6 miesięcy to jest ten czas najintensywniejszej eksploatacji naszych urządzeń grzewczych, ale to nie tylko urządzenia, bo to i przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Więc faktycznie notujemy w tym jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym czasie więcej interwencji związanych z tlenkiem węgla, czyli czadem. Ale także tutaj pożary w budynkach mieszkalnych to również kolejne zagrożenie, które sobie tą jesienią tak mocniej definiujemy.
4: Mm-hmm. No właśnie, ten czad, tlenek węgla, nazywany też cichym zabójcą. Dlaczego jest tak niebezpieczny i jak można rozpoznać zagrożenie?
6: No to może zacznę od tej drugiej części, jak można rozpoznać. No właśnie ze względu na to, że czad jest gazem w zasadzie bezwonnym, niewyczuwalnym przez ludzkie zmysły, nie widać go tak jak dymu, to mówimy o nim, że to jest śmiertelny zabójca. Tylko czujka, czujnik tlenku węgla, czyli to urządzenie, do którego montażu zachęcamy, jest w stanie je skutecznie w naszym domu rozpoznać. I to jest bardzo ważne, bo to, jakie jest ryzyko i skąd się bierze czad, to jedna sprawa, ale druga, w momencie, kiedy już faktycznie mamy w domu to zagrożenie, no to przy takim niewidzialnym wrogu, można powiedzieć, no tylko to urządzenie w postaci czujki tlenku węgla jest w stanie nam pomóc, a czad powstaje w wyniku, no tak ogólnie mówiąc, niepełnego procesu spalania. Czyli jeśli w naszych piecach mamy materiał palny, tam zachodzi proces spalania, niewystarczająca ilość tlenu powoduje, że zamiast dwutlenek węgla powstaje tlenek węgla, czyli czad. No i właśnie ze względu na to, że on pojawia się w tym procesie spalania, jest dla nas tak bardzo niebezpieczny.
4: Kto i gdzie powinien taką czujkę zamontować?
6: Przede wszystkim mówimy tutaj o mieszkaniach, gdzie mamy urządzenia grzewcze, czy mamy urządzenia, które, no, w których zachodzi właśnie ten proces spalania, o którym wspomniałem. Jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, wciąż funkcjonuje wiele takich urządzeń jak Junkersy przysłowiowe. To są urządzenia grzewcze, one podgrzewają wodę. Ale tam, w tym Junkersie, który jest zamocowany na przykład w łazience, najczęściej w łazience, jest płomyk. Kiedy odkręcamy ciepłą wodę, ten płomień staje się większy, no i w ten sposób nam ogrzewa czy podgrzewa tą wodę, z której korzystamy. No i tam właśnie też jest ten proces spalania. I teraz w takiej łazience, która jest nieodpowiednio wentylowana, gdzie no być może nie są wyczyszczone przewody wentylacyjne, kominowe, albo są wręcz zatkane, tak powiem, kratki wentylacyjne, bo i z takimi sytuacjami się spotykamy jako strażacy, gromadzi się dużo właśnie tych produktów tego spalania, czyli na przykład no, to powietrze jest wzbogacone o ten śmiertelny tlenek węgla. No i to właśnie w łazienkach, gdzie mamy do czynienia z Junkersem, najwięcej odnotowujemy osób poszkodowanych, ale to nie tylko łazienki, bo tak naprawdę każdy piec, który wykorzystuje paliwo stałe tutaj w tym procesie, gdzie no, chcemy ogrzać nasze domy, no tam wszędzie, gdzie to paliwo stałe i otwarta komora spalania, tam faktycznie jest to ryzyko, że ten tlenek węgla po prostu może się ulotnić. Więc w miejscach, gdzie mamy takie urządzenia grzewcze, powinna ta czujka tlenku węgla się faktycznie znaleźć.
4: A czy takie piece dwufunkcyjne, które teraz często występują w nowszych mieszkaniach, One są podobno zamknięte, ale tam też w takim pomieszczeniu należałoby taką czujkę umieścić jednak mimo wszystko?
6: No, największą grupą ryzyka są faktycznie te urządzenia, gdzie mamy komorę otwartą. I tam to w tej naszej statystyce widzimy, a tylko może dodam w tym miejscu, że 440 interwencji, niespełna dokładnie 439, to tylko wynik na początku tego okresu grzewczego, biorąc pod uwagę cały rok
4: już
6: kalendarzowy.
4: Już tyle było, tak?
6: Ale biorąc pod uwagę cały rok kalendarzowy, czyli w zasadzie ocieramy się jeszcze o końcówkę tamtego sezonu grzewczego, natomiast zawsze patrzymy, jaki jest punkt wyjścia. I w tym roku punkt wyjścia to jest 439 interwencji, ponad 90 osób poszkodowanych, tylko jeśli chodzi o tlenek węgla. Ale dodam, że w zeszłym roku o tej porze było około 220 zgłoszeń, czyli o połowę mniej. I też o połowę mniej było osób poszkodowanych. Czym to jest spowodowane? No tym, że mieliśmy ciepłe lato i też latem występował paradoksalnie efekt podtrucia się tlenkiem węgla, dlatego że latem, kiedy mamy ciepłe masy powietrza zalegające w naszych domach, w dzień zamykamy okna, bo nie chcemy, żeby ciepłe powietrze wdzierało się do środka. I tak mówimy, my strażacy też o tym mówimy, że tak trzeba robić, szczególnie jeśli chodzi o seniorów. Ale zapominamy, że wieczorem trzeba te domy wentylować. Tak samo jak w sezonie grzewczym mówimy o kratkach wentylacyjnych, o przewodach właśnie tych wentylacyjnych, żeby były drożne. Tak samo latem zapominaliśmy o tym, żeby otwierać okna. Ale lato już za nami. Jesteśmy dzisiaj w jesieni, więc zwracamy uwagę, że ta statystyka na początek tego roku czy tego sezonu grzewczego jest niebezpieczna. I wrócę tylko do pytania o te piece dwufunkcyjne. Mhm. Pamiętajmy o tym, że ta czujka, że jeśli nie jesteśmy pewni też do końca, jeśli czujemy, że też jakieś zagrożenie w naszym domu nam towarzyszy, to zawsze warto taką czujkę mieć. Dodam tylko, że nie mówimy tylko o czujkach tlenku węgla, ale także o czujkach dymu. Albo może nawet i przede wszystkim też o czujkach dymu, dlatego że z ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla jest miejsca, gdzie dochodzi do procesu spalania i eksploatujemy urządzenia grzewcze, natomiast jeśli chodzi o ryzyko powstania pożaru, no to mamy różne przyczyny pożaru i w sezonie grzewczym niestety też więcej pożarów domów notujemy, a już znów powiem niestety statystycznie w Wielkopolsce na 1600 różnych pożarów w budynkach mieszkalnych, gdzie kilkadziesiąt osób kolejnych już zostało poszkodowanych, to jest o prawie 20 punktów procentowych wzrost w stosunku do zeszłego roku, czyli widzimy, że to zagrożenie pożarowe również w naszych domach jest niestety wciąż realne.
4: No właśnie, czujki, czad i pożary to dwa takie najczęściej występujące zagrożenia. Jak często na przykład należy kontrolować kominy, przewody wentylacyjne? Bo to też jest ważne.
6: Tak, to jest ważne. To tak jak przed chwilą mówiliśmy o czujkach, które dla niektórych osób są takiego też rodzaju amuletem, a to nie jest wcale tak. Czujka ma nas ostrzec przed zagrożeniem, które występuje, ale czujka nie będzie jakimś magicznym urządzeniem, które nas uchroni przed zagrożeniem. Trzeba spojrzeć na źródło zagrożeń i trzeba mieć świadomość, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Strażacy ochotnicy prowadzą taki program Czujka dymu pod każdą strzechą. I tam w ramach tego programu, oczywiście tych programów jest wiele. Budujemy bezpieczeństwo, to jest program przez wielkopolskich strażaków prowadzony wspólnie z Caritas i z Fundacją Barka i Związkiem Deweloperów. Czujka dymu właśnie pod każdą strzechą, czujka na straży twojego bezpieczeństwa. Tych programów jest dużo. Można w ramach nich otrzymać czujki, ale przy okazji tego właśnie, kiedy mamy szansę przekazać mieszkańcom czujki, mówimy o źródłach zagrożenia. I strażacy ochotnicy w ramach swojego programu robią takie domowe testy bezpieczeństwa pożarowego. Taki test można zaprosić strażaków do domu, oni taki test przeprowadzą, oczywiście ci, którzy w ramach tego programu działają. O co chodzi? Chodzi o to, żeby sprawdzić, z jakimi zagrożeniami w ogóle możemy mieć do czynienia w naszym domu. Tak? Bo tlenek węgla to jedno z tych zagrożeń, ale mówiliśmy o pożarach w budynkach mieszkalnych, a tych powodów, dlaczego ten pożar powstaje, jest wiele. Więc jeśli zrobimy sobie taki domowy test bezpieczeństwa pożarowego, to sprawdzimy w ogóle, z czym mamy do czynienia. No bo jedni mają instalacje gazowe, inni mają jeszcze piec grzewczy, w którym na przykład to palenisko rozpala się drewnem. Jeszcze inni mają instalację fotowoltaiczną. W niektórych domach mieszkają nasi seniorzy, na których też trzeba mieć taką szczególną baczność czy uwagę, bo bywa, że ze względu na swój sędziwy wiek, no czasem rozpraszają się, zapominają i zwykłe żelazko, naprawdę zwykłe przysłowiowe żelazko pozostawione rozgrzane, no może być tym powodem czy tym źródłem powstania pożaru. Dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na to, żeby właśnie pamiętać o tych źródłach. I jednymi z tych powodów, dlaczego dochodzi do tego różnego rodzaju zagrożeń, jest niewłaściwe albo brak konserwacji naszych różnych urządzeń, instalacji w domu. I teraz, jeśli byśmy mieli sobie popatrzeć na przepisy, no to przede wszystkim prawo budowlane mówi o tym, że każdy zarządca czy właściciel jest zobowiązany do odpowiedniego utrzymywania swojego dobytku, w tym stanu technicznego właśnie tych różnych urządzeń, instalacji, tego, co ma wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Raz w roku powinniśmy sprawdzać przewody wentylacyjne, ich stan techniczny. Czy one są drożne, czy nie ma żadnych pęknięć, tak samo na kominie. Powinniśmy raz w roku wyczyścić w ogóle te przewody wentylacyjne, tak żeby mieć pewność, że ta swoboda wymiany powietrza jest właściwa. Tą ocenę stanu technicznego powinien przeprowadzić kominiarz, więc naturalnie powinniśmy go zaprosić. Oczywiście na naszej stronie Komendy Wojewódzkiej, także na stronach komend powiatowych, miejskich, Państwowej Straży Pożarnej są wykazy specjalnie przygotowane dla naszych mieszkańców. Można wejść, zobaczyć, kto na danym terenie działa. Ten wykaz jest otwarty. Każdy z podmiotów, który prowadzi taką działalność prewencyjnie kominiarską, powiedzmy, może się dopisać. No i to jest dla naszych mieszkańców, żeby jak maksymalnie tutaj jak najbardziej ułatwić im dostęp do tej pomocy. Natomiast raz na 3 miesiące powinniśmy czyścić przewody wentylacyjne, spalinowe. Możemy sami znów wyczyścić przewody dymowe albo zaprosić kominiarza, żeby to zrobił.
4: Raz na 3 miesiące?
6: Raz na kwartał, tak. Raz na trzy miesiące, dokładnie. To jeśli chodzi o oczyszczenie. No i o tym powinniśmy pamiętać. Czyli przynajmniej raz w roku sprawdzenie stanu technicznego naszych przewodów i wyczyszczenie przewodów wentylacyjnych, a raz na 3 miesiące, jeśli chodzi o czyszczenie tych przewodów dymowych, spalinowych, które teraz szczególnie w okresie jesienno-zimowym będą eksploatowane.
4: Pan powiedział, że czujka nie zabezpieczy nas przed zagrożeniem. No to właśnie w jakim momencie ono zaczyna działać? Zdążymy uciec? Zabezpieczyć się w jakiś sposób?
6: Tak, czujka nam zasygnalizuje zagrożenie, natomiast tak jak mówiliśmy, zwracamy uwagę na źródła zagrożeń. Natomiast jeśli już to źródło zagrożenia jest powiedzmy aktywne z jakiegoś względu dochodzi do zatrucia się, czy do podtrucia się tlenkiem węgla, albo mamy jakieś zarzewie ognia, no to czujka ze względu na swoją specyfikę działania nas tutaj zaalarmuje. Pamiętajmy, że czujkę tlenku węgla montujemy na wysokości naszej głowy, czyli tlenek węgla to jest taki gaz, który się wije swobodnie w naszym pomieszczeniu. I jeśli na przykład chcemy taką czujkę zamontować w sypialni, a w nocy przypomnijmy, że nasze zmysły są uśpione, więc to jest jedno z tych pomieszczeń, sypialnia czy wejście do sypialni, gdzie ta czujka tlenku węgla też mogłaby się znaleźć, żeby w nocy nas obudziła i wybudziła, no to nawet na wysokości głowy, jak leżymy, to nawet na komodzie, tak jak jesteśmy w łóżku, to jest taka wysokość, na której możemy tą czujkę zamontować albo na ścianie, albo położyć po prostu na jakimś meblu. Natomiast jeśli mówimy o czujce dymu, montujemy ją wysoko, dlatego że dym zaczyna w pomieszczeniach zalegać od góry i schodzi na dół. Bardzo często dzieci na różnych akcjach ewakuacyjnych, edukacyjnych uczymy, żeby po czworaku wychodzić, przechodzić, jeśli mówimy o pożarze. No, dzieje się to nie bez powodu, bo to na dole właśnie znajdziemy tlen, na dole znajdziemy widoczność do swobodnej ewakuacji w momencie, kiedy już dużo tego dymu nagromadzi się w naszym pomieszczeniu, więc czujka dymu od sufitu, najlepiej na suficie albo na górnych częściach naszego pomieszczenia na ścianach. Tlenek węgla, jeszcze raz to jest gaz niewidoczny, bez wody, więc tylko czujka czadu, czujka tlenku węgla jest w stanie go rozpoznać. Czujka dymu, dym widzimy, czujemy, natomiast nie w każdym pomieszczeniu jesteśmy. Znów w nocy, kiedy odpoczywamy, oczywiście nie widzimy, co się dzieje w naszym domu, więc ta czujka jest wtedy bardzo ważna. Pamiętajmy, że tlenek węgla to jest gaz, gdzie jeśli zatrujemy się, to czujemy kołatanie serca, duszności, zawroty głowy, taki metaliczny, charakterystyczny posmak w gardle. To są objawy zatrucia się i wtedy pewnie jeśli mamy czujkę, ona się uruchomi. Otwieramy okna, albo jeśli nie mamy już na to czasu, bo jest nam naprawdę bardzo źle, to wychodzimy jak najszybciej na zewnątrz. A z dymem troszeczkę odwrotnie. Zamykamy okna i staramy się wyjść, zamykając za sobą drzwi, bo jeśli do pożaru doprowadzimy powietrze, a w zasadzie tlen z tego powietrza, to tylko rozpalimy
4: to ognisko. To tylko rozkroi się jeszcze bardziej. Pan Marcin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
3: Poranny gość.
5: Rozmawiał Piotr Wielicki.
3: Radio Emaus.

Za 10 minut minie 9, już niebawem rozmowa z aspirantem Halaszem do odsłuchu na naszej stronie internetowej lub też w aplikacji mobilnej. A w naszym porannym programie o 9.15 mamy w planie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Dziś będzie opowiadał o powidłach śliwkowych. Jeśli ktoś lubi, no to proszę posłuchać. Później będzie można wygrać, zdobyć, wydzwonić, wyesemesować zaproszenie na targi Viva Seniorzy, których to kolejna edycja rozpoczyna się w najbliższy piątek i potrwa do najbliższej soboty. Tak więc warto słuchać Radia Emaus. Yeah.

0: reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Jest poniedziałek, 5 października, minęła 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
6: Poznańska kranówka trafi do restauracji. 14 ton odpadów zebrali poznaniacy w czasie tegorocznej akcji sprzątania świata. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebudowy poznańskiej areny. W poznańskich restauracjach będzie można napić się wody za darmo. Aquanet rozpoczyna akcję Kranówka Poznańska. Lokale, które do niej dołączą, będą wyróżniać się specjalnym logo, zapowiada rzecznik Aquanetu Przemysław Ciupka.
7: Czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda.
6: Lista lokali oferujących wodę z kranu pojawi się na stronie internetowej akcji. By mieć pewność, że woda w Poznaniu nadaje się do spożycia, w ubiegłym roku Aquanet przebadał ponad 5 tysięcy próbek, które poddano ponad 80 tysiącom analiz. 14 ton odpadów, tyle udało się zebrać ponad 19 tysiącom mieszkańców Poznania, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Przez 3 tygodnie września łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
8: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady i każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
6: Poznań do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze, oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy poznańskiej areny. Dokumenty przedprojektowe będą podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj. Po przebudowie do obiektu będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonania pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
9: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
6: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
10: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Dziś maksymalnie będzie 20 stopni Celsjusza, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Teraz na termometrze 10 stopni, ciśnienie po południu będzie spadać. W tej chwili na termometrze 1025 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jakub jadł niedawno w towarzystwie powidła śliwkowe zrobione przez koleżankę z pracy, panią Danielę. I chwaląc te powidła, powiedział pan Jakub: powidła danielowe. Pani Daniela oburzyła się na taką właśnie formę. I pan Jakub pyta teraz, czy użył formy poprawnej. W takiej sytuacji, kiedy tworzymy przymiotnik od imienia, często żartujemy, nie jest to zupełnie serio. Nawet kiedy mówimy, że to są powidła, powiedzmy, marcinowe czy zbyszkowe, także trochę żartujemy. Ale mówiąc powidła marcinowe czy zbyszkowe, o powidłach, które zrobił Marcin czy Zbyszek, jesteśmy gramatycznie w porządku, bo rzeczywiście to owe jest charakterystyczne dla rzeczowników męskich, także dla imion męskich. Natomiast trochę inaczej jest z imionami kobiecymi. Powiedzieć, że to są powidła danielowe, to raczej związać to z Danielem, a nie z Danielą. Był inny sufiks kiedyś, inne, który łączył się z żeńskimi określeniami. Stąd nie mówiliśmy, że to są babciowe powidła, tylko babcine. Nie mamowe, lecz mamine. Te słowa może nie są bardzo rozpoznawane dzisiaj, ale ciotczynę chyba Państwo rozpoznają. Podobnie moglibyśmy mówić o imionach, czy też tworzyć takie przymiotniki od imion pani. Ale o ile Zosinę jeszcze, czy Marysinę nam się wydaje zręczne, to Ewinę już mało kto z nas powie. Logicznie rzecz biorąc, takie powidła byłyby danielinymi powidłami. Powidła danieline moglibyśmy powiedzieć, ale słyszą Państwo, że tutaj natłok tych podobnych trochę głosek także sprawia, że to jest trochę zbyt żartobliwe. Więc niestety w tym przypadku trzeba zrezygnować z przymiotnej przydawki i zastosować przydawkę rzeczowną, a więc powiedzieć po prostu powidła Danieli i to nam wystarczy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

7 dni ma tydzień, 7 days, o tym mniej więcej śpiewał Craig David, wymieniając, co będzie robił w poszczególne dni. Ja mam dla was propozycję na weekend, piątek, sobota, 9-10 października. W Poznaniu odbędzie się 15. edycja targów Viva Seniorzy. Jak zwykle będzie niezwykle atrakcyjnie. Wydarzenie podzielono na 4 główne obszary tematyczne: zdrowie, dobra forma, styl życia i rozwój, podróże i odkrywanie świata, pasje i twórczość. Będą też tańce, będą występy artystyczne, tylko po prostu iść i korzystać jak najbardziej. Oczywiście propozycja nie tylko skierowana do seniorów, ale przede wszystkim do seniorów. Dziś do zdobycia jeden bilet na te targi, na targi Viva Seniorzy. Żeby nie było tak prosto, trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie w Poznaniu odbywać się będą te targi Viva Seniorzy w najbliższy piątek i sobotę. Aby zdobyć jeden bilet, należy wysłać do nas SMS pod numer 7148. Koszt wysłania wiadomości to złoty 23. W jej treści proszę napisać słowo Emaus, potem imię i nazwisko, plus proszę dodać adres mailowy i na końcu proszę napisać, w którym miejscu w Poznaniu będą odbywać się targi Viva Seniorzy. Czas start.

0: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Studio Radia Emaus, ponownie Piotr Wielicki. Witaj Piotrze.
7: Witaj.
6: Co dzisiaj w wiadomościach ciekawego będzie można usłyszeć w Radiu Emaus?
7: Jest nadzieja, że arena znów zacznie tętnić życiem, ponieważ Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę na opracowanie koncepcji modernizacji areny. No, zobaczymy, czym to się zakończy. W każdym razie według wstępnych założeń po przebudowie do areny będą mogły wrócić różne wydarzenia sportowe, koncerty i będzie w niej miejsce dla publiczności od około 3,5 do 4,5 tysiąca osób, czyli to jest taka dobra wiadomość dla mieszkańców Poznania. W Lesznie będą zmiany, już od dzisiaj się zaczynają, na ulicy Zygmunta Starego. To jest jedna z dróg dojazdowych do hali Trapez. Tam ta nowa organizacja ruchu ma uporządkować po prostu parkowanie. Marsz Kejterka w sobotę, 10 października, odbędzie się już piąta edycja tego marszu. Zbiórka o godzinie 11 w parku Jana Pawła II i z tego miejsca wyruszą właściciele psów na spacer. Co jeszcze powiemy, jakie jeszcze tematy będą dziś nasi reporterzy przygotowywać, to między innymi Sanepid przygotowuje taką akademię grzybobrania. Wiadomo, że mamy teraz sezon na grzyby, więc warto skorzystać, dowiedzieć się, jak bezpiecznie zbierać grzyby. Powiemy również o tym, że w szpitalu Reszei powstaje specjalny pokój rodzinny. To taki pokój, gdzie mama i tata ze swoim maluchem będą mogli przebywać od narodzin do momentu wypisania ze szpitala. Niedawno po remoncie uruchomiono dom dla samotnych matek w Kiekszu, które prowadzą siostry. No i rozpoczęła się zbiórka, bo są potrzebne pieniądze na to, żeby ten dom mógł działać. No i to chyba na razie tyle.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Dziękuję bardzo.

0: Dawna to wiem.
1: Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. Ostatnia szansa dziś na zdobycie zaproszenia pojedynczego na targi Viva Seniorzy. Aby je zdobyć, należy wysłać do nas SMS pod numer 7148, w jego treści wpisać słowo Emaus, potem kropkę za kropką, proszę podać imię i nazwisko plus adres mailowy i na końcu proszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie w Poznaniu w najbliższy piątek i sobotę odbędą się targi Viva Seniorzy. Zapraszam, rozstrzygnięcie tego konkursu, który wcale konkursem nie jest, chociaż należy odpowiedzieć na pytanie, więc w pewnym sensie jest konkursem. Rozstrzygnięcie zatem za około 10 minut.
2: Let's go.

15. edycja Targi Viva Seniorzy rozpoczyna się już w najbliższy piątek. No właśnie, na terenie MTP, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich. O takiej treści właśnie SMS-a przysłał pan Daniel, którego pozdrawiam serdecznie. Pan Daniel otrzymuje od nas bilet na Targi Viva Seniorzy. Można skorzystać z niego w piątek lub w sobotę. Panie Danielu, zaraz ten bilet przesyłam do pana pocztą elektryczną, a dla tych, którym się dzisiaj nie udało, mam dobrą wiadomość. Jutro między 9 a 15 do zdobycia kolejne zaproszenie na Targi Viva Seniorzy. Być może my z Kubą Antkowiakiem też tam się wybierzemy, może nawet Piotr Wielicki dołączy. Tak czy owak, Kuba za chwilę do was przemówi. Ja dziękuję już serdecznie za uwagę. Będę was wybudzał jutro z jesiennego snu. Do usłyszenia zatem jutro kilka minut po godzinie 6. Kłania się Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Przygotowywana jest ustawa przedwojenna, ma wzmocnić zdolności obronne kraju. Zbliża się ekumeniczne święto Biblii. Ruszyła Akademia Bezpiecznego Grzybobrania. Ustawa przedwojenna ma usprawnić przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, wyjaśnia Joanna Kluzik-Rostkowska. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia posłanka Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że przygotowywane przepisy pozwolą rządowi skuteczniej reagować na akty sabotażu.
2: Dlatego przygotowujemy ustawę przedwojenną, żeby nie trzeba było używać stanów wyjątkowych na okoliczności wyjątkowe. My jesteśmy do tych aktów sabotażu przygotowani, żeby była jasność. Jesteśmy w wojnie kognitywnej, hybrydowej, zwał jak zwał, od bardzo długiego czasu.
1: Celem przygotowywanej ustawy jest wzmocnienie zdolności obronnych, usprawnienie współdziałania między siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwa, modlitwa w duchu TZ oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego, ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: Z Księgi Apokalipsy zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
1: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Paliwa na stacjach wciąż pozostają tańsze niż w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Koło południa minister energii opublikuje obwieszczenie z nowymi cenami maksymalnymi. Kierowcy cieszą się z obniżonych cen paliw, ale zaznaczają, że mimo rządowego pakietu wciąż jest drogo.
4: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? A obniżyli o złotówkę, także...
5: I tak boli.
4: No niektórych tak.
5: Jest dobrze. Super, że tanio.
6: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
7: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
1: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki, który też w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Poznański Sanepid rusza z Akademią Bezpiecznego Grzybobrania, czyli nauką rozpoznawania grzybów i ochroną przed kleszczami. Będą to 1,5-godzinne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, realizowane w październiku w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na osiedlu Przyjaźni 118. Sala konferencyjna zamieniła się w jesienny las, pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Na dzieci czeka wiele niespodzianek i atrakcji oraz, co najważniejsze, rzetelna wiedza na temat grzybów i ochrony przed kleszczami.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
8: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę. Z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: to bym ją chyba zabrał. Miała wtedy 19 lat. Jechała do Warszawy, by tam wstąpić do klasztoru. Tyle tylko, że nie dość, iż nie wiedziała, do jakiego zgromadzenia ma pójść i nie miała żadnego wiana wymaganego wówczas od kandydatek, a w Warszawie do tego nikogo nie znała, to jeszcze na dodatek sprzeciwiali się tej decyzji jej rodzice. Na pozór cała ta wyprawa zakrawała więc na czyste szaleństwo i stąd te helenkowe łzy. Jednak pomimo tych łez i pomimo poczucia kompletnego zagubienia, ta dziewczyna się nie cofnęła. Przecież w tę właśnie podróż w nieznane wysyłał ją sam Pan Jezus. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć na zabawie w parku, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, całego okrytego ranami, który powiedział mi te słowa: dokąd mnie będziesz zwodzić? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka. Znikło sprzed moich oczu towarzystwo, w którym się znajdowałam, a pozostał Jezus i ja. Pozostał zresztą do końca jej życia, bo te słowa pochodzą przecież z dzienniczka dzisiejszej patronki, świętej Faustyny Kowalskiej, która wezwanie Jezu, ufam Tobie, uczyniła mottem swojego życia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 10:00. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także wielki klasyk z lat 80. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj poniedziałek, zresztą to jest pierwszy poniedziałek w październiku, 5 października właśnie dziś mamy. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Igor, Bartłomiej, ale także chociażby Rajmund. No i wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj m.in. Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Przysłowie na dziś mamy jedno. W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. Jeszcze sprawdzamy dzisiejsze zdanie na dziś. To zdanie pochodzi od Edwarda Stachury. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić. Piękne zdanie, krótkie i konkretne na poniedziałek 5 października. A ja już teraz Was zapraszam na 10:30, na pierwszą w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Mam nadzieję, że propozycje muzyczne Wam się spodobają. A teraz gramy dalej, tym razem po polsku. Bajm i ta sama chwila.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dziesiąta 30, startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Dzisiaj przygotowałem dwa wydarzenia. Dwa z lat 90. Dwie premiery albumu. Rok 93. Premiera albumu zespołu Mazzy Star, So Tonight That I Might See. Z tego krążka zagramy jeden z najbardziej znanych utworów z lat 90., a na pewno najbardziej znany utwór z tej płyty i również zespołu Mazzy Star, czyli Fade Into You. A następnie rok 92. Premiera albumu R.E.M. Automatic for the People, z tego krążka Man on the Moon. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie mocna reprezentacja lat 90. Mazzy Star i R.E.M. Wyruszamy!

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 11. Za nami muzyczna podróż w czasie. Pojawiła się grupa Mazi Star, a także R.E.M., a muzycznie również usłyszeliśmy artystów z lat 90. Znaczy, co ja gadam, jak z lat 90? Przecież to są w sumie, zwłaszcza utwór przed chwilą to był w miarę świeży kawałek. Drugi utwór, wcześniejszy kawałek, to jest utwór przecież z lat milenialskich, z dekady lat zerowych. Krzysztof Krawczyk, Jedyda Bartosiewicz, Trudno Tak, a także Daria Zawiałow, Ballada o niej. No sami widzicie, że jest poniedziałek, a ja jeszcze tkwię muzycznie w latach 90., ale już wracamy na ziemię, a zwłaszcza do tego roku i do rzeczy, które będą za moment na naszej antenie, bo punktualnie o godzinie 11 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie znowu pogramy po polsku i znowu nowy kawałek. Dawid Podsiadło.

0: Dobre radio. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni. 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rozpoczęła się operacja neutralizacji niewybuchów w Świnoujściu. Poznańskie tramwaje znów kursują między rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym. Stolica Wielkopolski przygotowuje się do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. 5 brytyjskich min głębinowych czeka neutralizacja w Świnoujściu. Nurkowie minerzy z 8. Flotylii Obrony Wybrzeża rozpoczynają dziś kilkudniową operację neutralizacji niewybuchów z czasów wojny. Niewybuchy znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta Świnoujściu.
3: W czasie prowadzenia operacji obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody na odcinku od niemieckiego Albeku przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Na morzu zostaną również wyznaczone strefy bezpieczeństwa i ograniczenia w żegludze. Jednocześnie przebywanie na plaży i terenach otwartych na lądzie nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
2: Nurkowie zaplanowali operację neutralizacji niewybuchów na najbliższe dni. Prace mają zakończyć się w czwartek. Od soboty poznańskie tramwaje znów kursują między rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym. Jednocześnie rozpoczął się remont na moście. Będzie on prowadzony wyłącznie od strony ulicy Fredry, mówi Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u w Poznaniu.
4: Tylko i wyłącznie ten przejazd w kierunku do centrum będzie zamknięty. Natomiast w pozostałych kierunkach oczywiście ruch tramwajowy będzie jak najbardziej możliwy, czyli tramwaje na wprost w kierunku do Piątkowa, czy Winograd, na Sołacz jak najbardziej będą kursowały, tak samo w kierunku do Ogrodów na Dąbrowskiego i z powrotem. Tutaj ten ruch będzie jak najbardziej dostępny.
2: Zawieszona zostanie linia nocna 202. Przez ulicę Libelta objazdem będzie kursowało 6 nocnych linii autobusowych. Utrudnienia mają potrwać do 30 października. Zespół szkolno-przedszkolny powstanie w szkole podstawowej nr 12 w Lesznie. Zapowiedział to wiceprezydent Maciej Grabianowski podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
2: Chodzi o przedszkole miejskie nr 21. W planowanych 3 oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji. 8 października w Poznaniu rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Organizowany jest co 5 lat w Poznaniu, gdzie o nagrody walczy 50 wybitnych młodych artystów z całego świata. Główna część wydarzenia, czyli przesłuchania konkursowe, odbywają się w Auli Uniwersyteckiej. Zwycięzca za zajęcie 1. miejsca otrzymuje nagrodę finansową w wysokości około 50 tysięcy euro. Organizatorem imprezy jest Poznańskie Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego to najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1935 roku w Warszawie. Po wojnie przeniesiono go jednak do Poznania. Inicjatorem międzynarodowych spotkań młodych skrzypków był bratanek Henryka, Adam Wieniawski.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty Jan Bosko. Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy.

0: dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11 za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami duet Wiktor Waligura, a za produkcję odpowiada Dry Skull, 4 pory roku, no czyli taki utwór bardzo uniwersalny, bo nieważne kiedy zostanie zagrany, zawsze będzie pasować, ale na pewno w ramówce w środku dnia idealnie pasuje serwis kulturalny. Już was teraz zapraszam na ten program, na ten punkt w paśmie w środku dnia. Zapraszam was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami. 11.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie Mike and the Mechanics i Over My Shoulder.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, czyli miejsce, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia, które odbywa się dzisiaj. Dygresja numer 1, październik. Start wydarzenia godzina 18.30. Miejsce to My pod sceną. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. 4 osoby, 4 tematy, uznany specjalista i zapalony hobbysta. Każdy dostaje swoje 15 minut, żeby nauczyć się czegoś nowego. Będą to 4 wykłady po 15 minut między wystąpieniami i przerwy, także na rozmowy. Tematów organizatorzy nie zdradzają z góry, będą wrzucać poszlaki, także nie wiem jak wy, ja jestem bardzo zachęcony, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Dygresja numer 1, październik, start wydarzenia godzina 18.30, miejsce to My pod sceną, wstęp jest wolny. Do dzisiaj trwa 28. Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej Que Pasa. To wydarzenie zaczęło się 1 października, ale jeszcze do dzisiaj możecie korzystać z atrakcji w ramach tego festiwalu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. I co na tym festiwalu można było i jeszcze można zobaczyć, co można poczuć? Prawdziwą fiestę spotkań, warsztatów i prezentacji, zarówno na żywo, jak i online, dostępnych z każdego zakątka globu. To jest czas. Czas pełen barw, smaków i dźwięków, podczas których uczestnicy zanurzą się w świat gorącego słońca, aromatycznej kuchni i muzykalnego rytmu języka hiszpańskiego, a więcej informacji znajdzie się na stronie organizatora, no i również na samym festiwalu, 28. Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej Que Pasa. Zapraszam Was bardzo gorąco. No i na koniec zapraszam Was na wystawę czasową, którą możecie zobaczyć do jutra. Ona trwa od 14 maja. No i jutro będzie ostatni dzień wystawy czasowej Mela i Szczun na historycznej ścieżce. Miejsce to Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jest to rodzinna przestrzeń sensoryczna zaprojektowana z myślą o młodych odbiorcach, ich sposobie postrzegania świata i potrzebach. Głównym celem wystawy jest zaproszenie dzieci w wieku od 5 do 10 lat do odkrywania historii Wielkopolski podczas angażującej formy interakcji oraz przyjazną, atrakcyjną dla nich oprawę graficzną. Identyfikacja wizualna odbywa się bowiem na postaciach Kuby i Helenki, czyli rysunkowych bohaterach stworzonej przez świętej pamięci profesora Zbigniewa Pilarczyka, cenionego historyka i utalentowanego rysownika. Mela i Szczun na historycznej ścieżce, wystawa czasowa. Do jutra, do zobaczenia w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zapraszam Was na tę wystawę, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejny już o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 14 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj i pierwszy w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, zaprosiłem Was do paru miejsc, do których warto dzisiaj się wybrać w stolicy Wielkopolski. Za nami muzycznie Red Hot Chili Peppers, a także Kasia Kowalska, to była reprezentacja lat 90. A za nami także Kombi Pokolenie. Niby, no w sumie Kombi to już jest zespół z lat 2000. Już chciałem tutaj mówić, że to są lata 80. No akurat w tym przypadku niekoniecznie. Również utwór prosto z lat 2000, ale na pewno nie z lat 2000 będą najnowsze informacje, bo te przedstawi o godzinie, tuż po godzinie 12 Lilia Łada. Zapraszam Was bardzo serdecznie na te informacje, a teraz również zapraszam Was do odsłuchu utworu, który mamy teraz na naszej playliście. James Brown, I Got You, I Feel Good.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Strażacy przypominają o kontroli kominów i urządzeń grzewczych. Dom matki i dziecka w Kiekszu prosi o wsparcie. Prezydent Nawrocki zaczyna mieć problemy wizerunkowe, oceniła politolożka. W wielu budynkach rozpoczął się już sezon grzewczy, dlatego jak przypomina Straż Pożarna, warto sprawdzić stan przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych. Przypominamy również o zamontowaniu czujki tlenku węgla i dymu, mówił w rozmowie porannej Radia Emaus aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
3: W tym roku punkt wyjścia to jest 439 interwencji, ponad 90 osób poszkodowanych, tylko jeśli chodzi o tlenek węgla, ale dodam, że w zeszłym roku o tej porze było około 220 zgłoszeń, czyli o połowę mniej. Też o połowę mniej było osób poszkodowanych.
2: Powodów tak niepokojących statystyk jest kilka.
3: Mieliśmy ciepłe lato i też latem występował paradoksalnie efekt podtrucia się tlenkiem węgla, dlatego że latem, kiedy mamy ciepłe masy powietrza zalegające w naszych domach, w dzień zamykamy okna, bo nie chcemy, żeby ciepłe powietrze wdzierało się do środka. I tak mówimy, my strażacy też o tym mówimy, że tak trzeba robić, szczególnie jeśli chodzi o seniorów, ale zapominamy, że wieczorem trzeba te domy wentylować. Tak samo jak w sezonie grzewczym mówimy o kratkach wentylacyjnych, o przewodach właśnie tych wentylacyjnych, żeby były drożne, tak samo latem zapominaliśmy o tym, żeby otwierać okna.
2: Od początku 2026 roku w naszym województwie ponad 90 osób zostało podtrutych tlenkiem węgla.
1: Informacje z Poznania.
2: Dom matki i dziecka w Kiekszu znów potrzebuje wsparcia darczyńców. Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Obecnie przebywa w niej jedna mama z synkiem, choć miejsce przygotowane jest łącznie dla 13 mam. Ale to, czy będzie można przyjąć kolejne osoby, zależy od finansowania. Siostra Martyna tłumaczy, że wyegzekwowanie środków od gmin czy powiatów jest zwykle trudne.
4: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego mendowania i często osoby, zmieniając miejsce po raz kolejny, są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
2: Dlatego Fundacja Się Pomaga uruchomiła internetową zbiórkę. Takie wsparcie jest szczególnie potrzebne przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca, w którym mogłyby się zatrzymać. Od dziś obowiązują kolejne zmiany w ruchu w związku z budową trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Dojazd do posesji pod numerami od 21 do 32 będzie możliwy jedynie od ulicy Święty Marcin. Z kolei dojazd do lokalu przy ulicy Ratajczaka 20 możliwy jest jedynie od strony ulicy Taczaka. Natomiast jutro zostaną wprowadzone zmiany w rejonie Domu Żołnierza. Dojazd do parkingu na tyłach budynku będzie możliwy zjazdem z ulicy Królowej Jadwigi, a nie od strony ulicy Niezłomnych.
1: Informacje z kraju.
2: Prezydent zaczyna mieć problemy wizerunkowe, ocenia politolożka Agnieszka Zaręba w Polskim Radiu 24. W ten sposób odniosła się do politycznej burzy wokół koni, będących pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta.
5: Z jednej strony kancelaria sensownie się tłumaczy, ale z drugiej strony widać coraz większe próby nadmiarowego tłumaczenia prezydenta. I myślę, że tutaj Polacy, którzy nie są z tej zupełnie takiej bańki pana prezydenta, bo głosowali na pana prezydenta trochę, żeby było na przekór, trochę, żeby nie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No i myślę, że wśród tego elektoratu zaczynają się ludzie zastanawiać, czy faktycznie dobrą decyzję podjęli.
2: Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, w prezydenckiej rezydencji pod Warszawą są konie dla Karola Nawrockiego i jego żony oraz dziecka, a także jeden przeznaczony dla funkcjonariusza ochrony. Według informacji medialnych do obsługi koni zatrudniono instruktora jazdy konnej i personel stajni. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta są 3 konie. Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na pytanie, ile kosztował zakup zwierząt oraz ile wynosi ich miesięczne utrzymanie.
1: To były informacje Radia Emaus.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczony w prawie znał raczej odpowiedź na pytanie o to, kto nie jest jego bliźnim, niż kto nim może być. Oba te pytania są jednak szukaniem wymówek od stwierdzenia, że każdy zasługuje na miłość i pomoc. Ja także szukam czasem usprawiedliwienia, by nie nazwać bliźnim człowieka, którego Bóg stawia na mojej drodze, przez jego poglądy, nawyki, decyzje, których nie pochwalam. Kogo z najbliższego otoczenia jeszcze nie potrafię kochać tak jak siebie?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 24 minuty po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a za nami, no właśnie, niby w tytule 74-75, ale ten utwór pochodzi z roku 1993. Tak przewrotnie stworzyła ten utwór grupa The Connells. Twórcy jednego hitu, no ale za to jakiego, bo myślę, że kiedy wszyscy usłyszymy przynajmniej refren, no to każdy wie, o co chodzi. A już teraz na naszej antenie, a właściwie za moment o godzinie 12.30 kolejny odcinek audycji Zapytaj Księdza. Bardzo gorąco Was na ten program zapraszam. A teraz również będzie utwór z lat 90. Również, no właściwie grupa jednego utworu. Counting Crows i Mr. Jones. Gramy!

0: w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
11: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
12: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dzisiaj z zakresu bioetyki. Dlaczego Kościół nie dopuszcza, nie pozwala, negatywnie wypowiada się na temat metody in vitro?
13: Odpowiadając na to pytanie, najpierw musielibyśmy uznać trudność osób, które bardzo pragną dziecka, a z jakich medycznych przyczyn, czy też innych, nie mogą go począć. I Kościół nie potępia tego pragnienia i nie lekceważy bólu niepłodności, ale zachęca również do badań i leczenia niepłodności, które pomagają rozpoznać przyczyny tego zjawiska oraz przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. I sprzeciw wobec in vitro nie wynika więc ze sprzeciwu wobec medycyny czy wobec osób, które dziecka począć nie mogą, ale dotyczy ten sprzeciw sposobu, w jaki dochodzi do poczęcia oraz losu tych właśnie powstałych embrionów. I pierwszy powód jest taki, że według nauczania Kościoła poczęcie dziecka powinno być owocem osobowego zjednoczenia małżonków. I tak nam katechizm to tłumaczy. No a w procedurze in vitro zapłodnienie zostaje niejako oddzielone od tego osobowego aktu małżeńskiego i dokonuje się, jak sama nazwa wskazuje, w szkle, czyli właśnie w laboratorium. Dlatego początek życia człowieka zostaje w dużej mierze powierzony czy podporządkowany procedurze technicznej, a nie tego, temu osobowemu zjednoczeniu tychże małżonków. To jest pierwszy powód. Natomiast drugi to jest kwestia godności. Godności człowieka, godności tego embrionu, który powstaje z połączenia tychże właśnie komórek. Kościół uznaje, że ludzkie życie od początku powinno być otoczone szacunkiem. Tymczasem in vitro często wiąże się z tworzeniem wielu embrionów, nierzadko też z ich selekcją, czy zamrażaniem, przechowywaniem, a niekiedy także i odrzucaniem, czy wręcz niszczeniem. Dlatego z perspektywy Kościoła nie są one jedynie materiałem biologicznym, ale są ludzkim życiem na tym najwcześniejszym etapie rozwoju. Ważne jest przy tym bardzo wyraźne zastrzeżenie, że negatywna ocena metody nigdy nie oznacza negatywnej oceny dziecka poczętego dzięki in vitro, bo każde dziecko ma dokładnie taką samą godność i taką samą wartość, co każdy inny człowiek, więc nie jest ani gorsze, ani też nie ponosi odpowiedzialności za decyzję swoich rodziców i powinno być, tak jak każde dziecko, przyjęte z należnym szacunkiem, godnością i miłością. Dlatego też również rodzice potrzebują pewnego rodzaju towarzyszenia duchowego i szacunku, a nie tylko łatwego osądzania. Dlatego też między innymi te dwa powody świadczą o tym, czy dowodzą tego, że Kościół nie może poprzeć tejże metody. Natomiast jeśli dziecko poczyna się za pomocą metody in vitro, to jest przyjęte z taką samą godnością i ma taką samą wartość jak każdy inny człowiek.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 14 minut do godziny 13. Za nami na naszej antenie kolejny odcinek audycji Zapytaj Księdza. Za nami także aż 3 utwory, jeden zagraniczny i 2 prosto z Polski. Pojawiła się Madonna i jej Secret. Później no taka klasyka klasyki, czyli Perfect i Autobiografia. No i przed chwilą również taka klasyka klasyki, ale akurat nie jest to aż tak podniosły i ikoniczny utwór, ale również bardzo ważny, jeżeli chodzi o Polskę lat 90. i polski pop. Poza nami Warius Manks i Zanim Zrozumiesz. Wydaje mi się, że to był pierwszy singiel po polsku Warius Manks. Musiałbym to zweryfikować, ale teraz nie o muzyce mowa, a o tym, co będzie za moment na naszej antenie, bo punktualnie o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. A te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Sanach.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Rozpoczęły się prace nad kolejną koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Remont na Górczynie problemem dla pasażerów. Państwowy Instytut Geologiczny przewiduje dalszy spadek poziomu wód podziemnych w Polsce. Ruszają prace nad kolejną koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Według wstępnych założeń do hali będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne. Poznańskie inwestycje miejskie planują, że obiekt pomieści od 3,5 tysiąca do 4,5 tysiąca osób. Paulina Nowicka-Szefer z PIM dodaje, co będzie zawierać dokumentacja.
2: To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycjom ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona.
1: Pierwotnie remont areny miały przeprowadzić Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jednak miasto zdecydowało się przejąć kontrolę nad tym obiektem. Władze tłumaczyły to łatwiejszą możliwością pozyskania funduszy na modernizację areny.
0: Informacje z Poznania.
1: Trwa remont pętli na poznańskim Górczynie, ale jego oznakowanie wywołało dezorientację wśród części pasażerów. Tablica informuje o przystanku za 30 metrów, po czym w wyznaczonym miejscu widnieje kolejny znak wskazujący kolejne 50 metrów. Sytuację tłumaczy rzecznik ZTM Bartosz Trzebiatowski.
3: Oznakowanie pierwsze wskazuje sposób poruszania się po dworcu w momencie, kiedy są tam prowadzone prace. Natomiast ten drugi przystanek to jest przystanek techniczny. To jest miejsce zatrzymywania się autobusów i tam nie ma wymiany pasażerskiej. I właśnie tego punktu technicznego jest oznakowanie, jak mamy dojść do tego właściwego przystanku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że od poniedziałku tam już wraca wszystko do normy.
1: I to rzeczywiście jest najważniejsza informacja dla pasażerów, zwłaszcza, że ostatnie prace wykończeniowe na pętli Górczyn nie będą powodować utrudnień w ruchu.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Duszpasterstwa akademickie Poznania zapraszają całą społeczność akademicką na rekolekcję Na Dobry Początek. W tym roku poprowadzi je ojciec Leonard Bielecki, prowincjał poznańskiej prowincji Franciszkanów i dawny duszpasterz akademicki. Pierwsze spotkanie odbędzie się jutro w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego przy Placu Bernardyńskim. Drugie w środę w kościele świętego Rocha przy ulicy świętego Rocha, a trzecie w czwartek w kościele ojców Dominikanów w Szalei Niepodległości. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 20.
0: Informacje z kraju.
1: Przez miesiąc w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że prognozy na październik przewidują deficyt opadów, co może powodować dalszy spadek poziomu płytkich wód podziemnych, a to oznacza utrudniony dostęp do wody. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówił w Polskim Radiu 24, że na suszę hydrogeologiczną w Polsce wpływają ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też o oszczędzanie wody.
4: My ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo zużywamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Gdy mówimy już o zapobieganiu zjawisku niedoboru wody, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
1: Eksperci podkreślają, że do suszy przyczyniają się także działania człowieka. Betonowanie i asfaltowanie terenu, osuszanie mokradeł, uregulowanie rzek, wycinka lasów i uprawy wymagające dużej ilości wody. Problemem jest też brak systemów retencyjnych. Klimatolodzy wskazują na to, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 13 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto

0: miejsce pracy, miasto lub jego peryferia. Czasem to miejsce jest bardziej wewnętrzne. To droga do przebaczenia, pokochania kogoś, przemyślenia swoich działań, zmiany zachowania wobec drugiego człowieka. Pomyśl, dokąd dziś Jezus chce, żebym poszedł?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Godzinie 13:24. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także Eric Clapton, My Father's Eyes. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. Dzisiaj naszym porannym gościem był aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tematem rozmowy był sezon grzewczy, pożary i czad. Wraz z początkiem października rozpoczął się sezon grzewczy, w którym Państwowa Straż Pożarna odnotowuje wzrost liczby pożarów w kominach oraz niebezpiecznych zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem. O tych zagrożeniach i o tym, jak je przed nimi zabezpieczyć, mówił dzisiaj na naszej antenie aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ta prawie 14-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także jest ona do odsłuchu w naszej aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać na Androida, a także na iOS-a. Zapraszam bardzo serdecznie. Również zapraszam na media społecznościowe, Facebook, Instagram. Tam Radio Emaus również znajdziecie. A na naszej antenie znajdziecie, jak zwykle, dobre utwory. Tym razem pogramy po polsku. Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: Atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie dwa utwory z lat 90. Najpierw Tilawi 1996, a później rok 1997 i Kaja z utworem Na językach. Zapraszam Was do informowania Radia Emaus, jeżeli na przykład widzicie coś na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Również jeżeli w ogóle chcecie nas o czymś ważnym poinformować, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, pod tym numerem jesteśmy dostępni dla Was, no i również możecie się z nami skontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam również nas możecie złapać i również możecie tam nam wysyłać wiadomości, a my je od razu przekażemy na antenie. A my gramy dalej. Oryginalnie ten utwór wykonywała Urszula, ale po latach zabrała się za niego Ewa Farna. No i co z tego wyszło? Wyszła nowa wersja utworu Dmuchawce, latawce wiatr.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Jedenaście minut zostało do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie Ewa Farna, Dmuchawce, Latawce Wiatra, także Destiny's Child i Say My Name. Przed nami punktualnie o godzinie 14:00 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco ze wszystkimi newsami. A teraz pogramy coś z końcówki lat 2000. Kings of Leon, Use Somebody.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dziś rozpoczyna się Poznań Katarzys Festival. Najmłodsi poznaniacy mogą wziąć udział w Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę na czas wojny. Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Dziś rozpoczyna się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. To wydarzenie muzyczne nawiązujące do początków państwa polskiego i najstarszych tradycji kulturowych. Tym razem wezmą w nim udział muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
2: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
1: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Cały festiwal rozpocznie się dziś i potrwa do końca tygodnia. Katarzys to nie tylko koncerty, ale także warsztaty śpiewu franciszkańskiego czy wspólna niedzielna msza święta.
0: Informacje z Poznania.
1: Najmłodsi poznaniacy wezmą udział w Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. To 1,5-godzinne warsztaty organizowane przez Wielkopolski Sanepid dla uczniów szkół podstawowych. Na najbliższe tygodnie sala konferencyjna Sanepidu zamieniła się w piękny jesienny las pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Wszystko po to, by, jak zapewnia rzeczniczka Sanepidu Wiesława Kostuj, dzieci poprzez zabawę poznały najważniejsze zasady grzybobrania.
3: Dzieci mogą w rękawiczkach dotknąć tych grzybków. Pokazuje, które grzyby są jadalne, których absolutnie nie wolno zbierać. Także wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. A koleżanka, jeśli chodzi o kleszcze, to mamy maskotkę kleszcza i pokazuje, jak bezpiecznie tego kleszcza można wyciągnąć, czym grozi zakażenie, żeby podczas spaceru w terenie zielonym wiedzieć już, jak się zachować.
1: Sanepid oferuje również pomoc grzyboznawców, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić zawartość naszego wiaderka.
0: Informacje drogowe.
1: Utrudnienia na poznańskiej Wildzie. Dziś rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. To oznacza zmiany w organizacji ruchu i zmiany trasy autobusu linii numer 171. Autobusy będą zatrzymywać się na tymczasowym przystanku Robocza na ulicy Roboczej za skrzyżowaniem Skosińskiego oraz pomijać stały przystanek Robocza w kierunku centrum, który w czasie tej fazy objazdu będzie nieczynny. Koniec prac przy przebudowie skrzyżowania ma nastąpić w pierwszej połowie stycznia 2027 roku.
0: Informacje z kraju.
1: Przygotowywana przez Resort Obrony Narodowej ustawa na czas wojny ma trafić do parlamentu w ciągu najbliższych tygodni, zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk oraz dostosować procedury do współczesnych zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych.
4: Dotyczy styku wojsko, rząd, administracja publiczna i administracja zespolona, administracja terenowa, administracja samorządowa. Tutaj podział kompetencji, obowiązków, bardzo ważne. Bardzo ważne elementy związane również z przekazywaniem informacji z łącznością. Ważne elementy dotyczące rozmieszczania infrastruktury wojskowej. Ta ustawa w ciągu najbliższych tygodni powinna trafić do parlamentu.
1: Projekt ustawy mającej przygotować państwo na wojnę zakłada powiązanie planu reagowania obronnego RP z dokumentem sojuszniczym NATO Response System, ale również przygotowanie infrastruktury obronnej. Resort obrony zwraca uwagę, że obecne rozwiązania dotyczące przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów wydanych już po uchwaleniu w 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny. Według ministerstwa czas to zmienić i ujednolicić cały system prawny w tym zakresie.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biomet jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

5 minut po godzinie 14, kłania się cały czas środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jakub jadł niedawno w towarzystwie powidła śliwkowe zrobione przez koleżankę z pracy, panią Danielę. I chwaląc te powidła, powiedział pan Jakub: powidła danielowe. Pani Daniela oburzyła się na taką właśnie formę. I pan Jakub pyta teraz, czy użył formy poprawnej. W takiej sytuacji, kiedy tworzymy przymiotnik od imienia, często żartujemy, nie jest to zupełnie serio. Nawet kiedy mówimy, że to są powidła, powiedzmy, marcinowe czy zbyszkowe, także trochę żartujemy. Ale mówiąc powidła marcinowe czy zbyszkowe, o powidłach, które zrobił Marcin czy Zbyszek, jesteśmy gramatycznie w porządku, bo rzeczywiście to owe jest charakterystyczne dla rzeczowników męskich. Także dla imion męskich. Natomiast trochę inaczej jest z imionami kobiecymi. Powiedzieć, że to są powidła danielowe, to raczej związać to z Danielem, a nie z Danielą. Był inny sufiks kiedyś, inne, który łączył się z żeńskimi określeniami. Stąd nie mówiliśmy, że to są babciowe powidła, tylko babcine. Nie mamowe, lecz mamine. Te słowa może nie są bardzo rozpoznawane dzisiaj, ale ciotczynę chyba Państwo rozpoznają. Podobnie moglibyśmy mówić o imionach, czy też tworzyć takie przymiotniki od imion pani. Ale o ile Zosinę jeszcze, czy Marysinę nam się wydaje zręczne, to Ewinę już mało kto z nas powie. Logicznie rzecz biorąc, takie powidła byłyby danielinymi powidłami. Powidła danieline moglibyśmy powiedzieć, ale słyszą Państwo, że tutaj natłok tych podobnych trochę głosek także sprawia, że to jest trochę zbyt żartobliwe. Więc niestety w tym przypadku trzeba zrezygnować z przymiotnej przydawki i zastosować przydawkę rzeczowną, a więc powiedzieć po prostu

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 23 minuty po godzinie 14. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami duet Tubby Sound & Grace, Dach. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Byłem z wami od godziny 10. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, a także Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro tak samo jak dzisiaj, czyli od godziny 10 do godziny 14.30. Już za moment mikrofon przejmuje Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz coś z lat 80. i coś bardzo znanego. Jest to ikoniczny utwór, więc nie możemy lepiej zakończyć się pasma w środku dnia jak utworem od samego bossa, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Powiem wam, że ja tak naprawdę nie mam nic do poniedziałków. Nawet jeśli to jest październikowy, czy piątkowy, czy październikowy, czy wrześniowy poniedziałek, kompletnie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Poniedziałek jest dla mnie takim dniem pracy jak każdy inny dzień. I to wcale nie jest tak, że poniedziałki to są jakieś takie strasznie okropne dni, bo są po dniach wolnych i od razu trzeba iść do pracy. Nie mam takiego czegoś, więc mam nadzieję, że jest nas więcej. Jest nas więcej? Halo, wśród słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus. Mam nadzieję, że tak, ale dzisiaj miałem inną sytuację, bo trochę z bólem głowy muszę powiedzieć, że przyszedłem do pracy. No i chciałem się tak trochę przewentylować od razu tutaj w redakcji, w tym naszym redakcyjnym klimacie, od razu lepiej się poczuć. No nie udało się, bo tu mnóstwo rzeczy na głowie, mnóstwo spraw do załatwienia, od razu na teraz, na już, na zaraz. No i to wtedy się robi poniedziałek faktycznie taki, jak znamy to z tych opowieści o poniedziałkach. Więc ten poniedziałek dzisiaj dla mnie trochę taki jak nie lubię, żeby był. Ale generalnie lubię poniedziałki. Moi drodzy, Arkadiusz Szymański, witam się serdecznie z wami, drodzy słuchacze i słuchaczki. Za chwilę zagramy. I to zagramy utwór, który ja bardzo lubię i myślę, że to jest taki utwór, który też może poprawić nastrój. Mi na pewno poprawi i mam nadzieję, że wam także. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Proszę bardzo. Ja się

Światowy Dzień Nauczyciela dzisiaj, 5 października. I właśnie takie święto w kalendarzu. Ważne święto, no bo na całym świecie nauczyciele są. No i właśnie nauczyciele tacy ze szkół, ale też tacy życiowi nauczyciele, od których wiele rzeczy się uczymy, po prostu tak empirycznie, poprzez doświadczenie, wspólnie coś wykonując, wspólnie coś robiąc. Rodzice nasi to na pewno też tacy nasi nauczyciele, no ale myślę, że wszyscy ludzie, którzy jakoś tam nas ubogacają w rozmaitych sferach naszego życia, obdarzają nas swoimi talentami też i czasami inspirują nas do tego, żebyśmy my swoje talenty rozwijali. Myślę, że to jest bardzo cenne. Dlatego dla tych wszystkich osób dzisiaj najserdeczniejsze życzenia. Światowy Dzień Nauczyciela, 5 października. Naprawdę chylę czoło przed wszystkimi z Was, którzy dzielicie się swoimi umiejętnościami po to, żeby inni też coś, czegoś się w życiu nauczyli, żeby też coś umieli i potem mogli zachęcać innych też do korzystania ze swoich zasobów, o których czasami nawet nie mają pojęcia. 5 października. Światowy Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy czują się nauczycielami i dla tych, którzy są nauczycielami, a nawet o tym nie wiedzą.

5 października. Igor, Faustyna, Apolinary, ale także Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla was, drodzy solenizanci, bo to święto waszych patronów dzisiaj, no ale też wszystkiego najlepszego dla tych wszystkich, którzy rozmaite święta dzisiaj obchodzą, jubileusze, jakieś rocznice, naprawdę wszystkiego najlepszego od Radia Emaus. No i jeśli chodzi o przysłowie na dziś, w październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. No to zobaczymy, jak będzie. Za oknem liści sporo jeszcze.

Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 12 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rowerowy Poznań apeluje o pilny remont wiaduktów Pestki. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza na modlitwę ekumeniczną za uchodźców. Trzecia odsłona pakietu CPN ma obniżyć inflację. Stan kilku wiaduktów na Pestce oceniany jest jako niepokojący, a w jednym przypadku niedostateczny, informują władze miasta. W związku z tym Stowarzyszenie Rowerowy Poznań apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji zarówno wiaduktów, jak i tras pieszo-rowerowych w ich rejonie. W szczególnie złym stanie są wiadukty na ulicy Kurpińskiego, Lechickiej, Słowiańskiej oraz po południowej stronie Alei Solidarności. Trzeba to zmienić, mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.
3: Po pierwsze, zwracamy uwagę na to, że potrzebne są dwukierunkowe drogi dla rowerów w pełni oddzielone od ruchu pieszego. Trzeba zapewnić takie możliwości tego, żeby nie trzeba było zawsze korzystać z tych potężnych serpentyn, żeby to przechodzenie było dużo prostsze, żeby osoby z niepełnosprawnościami łatwiej się mogły odnaleźć w tej przestrzeni.
2: Trzeba zwiększyć również dostępność dla pieszych.
3: Zwracamy uwagę na to, żeby były dostępne windy między przystankami tramwajowymi i autobusami i żeby były takie proste połączenia rowerowe i piesze między osiedlami, no i wszystkimi obiektami, które są tam po obu stronach PST.
2: Miasto nie wyznaczyło jeszcze konkretnego terminu remontu wiaduktów nad trasą PST.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: O godzinie 19.15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu rozpocznie się ekumeniczna modlitwa Umrzeć z nadziei za uchodźców i migrantów, którzy zginęli w drodze do Europy. Ma ona być wyrazem solidarności z uchodźcami, mówi Roma Zygmunt ze wspólnoty Sant'Egidio.
4: Jest to tak naprawdę reakcja na tą wielką katastrofę, która miała miejsce w 2015 roku na Morzu Śródziemnym i właściwie wydarza się bardzo często, niemal każdego dnia ktoś ginie bądź w wodach Morza Śródziemnego, bądź na Atlantyku. Ludzie zdesperowani, którzy szukają życia bądź lepszego życia, próbując przedostać się do Europy i tracą tam życie. Jako wspólnota nie chcemy być na to obojętni i chcemy pamiętać o takich osobach i to właśnie ich historię, ich imiona będziemy przywoływać podczas tej ekumenicznej modlitwy.
2: Podobne modlitwy odbywają się w tych dniach w innych polskich miastach, m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Katowicach i Warszawie.
1: Poznania.
2: Dziś ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły można oddawać do 30 października do godziny 12. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem lub mieszkanką. Wybór pomysłów odbywa się w internecie w serwisie PBO27. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
1: Informacje z kraju.
2: Obniżone ceny paliw na stacjach benzynowych spowolnią wzrost cen produktów w sklepach. W ramach pakietu ceny paliwa niżej rząd obniżył VAT oraz akcyzę na benzynę i olej napędowy. Do końca roku będzie to kosztowało około 5 miliardów złotych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że trzecia odsłona pakietu CPN będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
5: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
2: W ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wzrost cen surowców energetycznych sprawia, że do końca roku nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych. Natomiast obniżenie akcyzy oraz podatku VAT na paliwo zostanie sfinansowane z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 20 stopni na termometrach w Poznaniu, odczuwalna temperatura 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w Poznaniu jest dobra, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1024 hektopaskale. Wiatr delikatny, 15 km na godzinę z zachodu wieje, ale momentami porywy wiatru mogą sięgnąć dzisiaj nawet 40 km na godzinę. Podobnie będzie jutro, no i bardzo dobrze, niech wieje, bo wtedy jakość powietrza jest lepsza. A jeśli chodzi o warunki biometeo, jeśli chcecie mieć korzystne, no to musicie poczekać do godziny 18. 18.23, bo o 18.22 zajdzie słońce, na zachód słońca to zwiastuje to, że potem już będzie noc, a w nocy biometr ma być korzystny. Dzisiaj w ciągu dnia ciepło i sucho, jutro też ciepło i sucho, a w nocy będzie chłodno i sucho.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Co to za kaszel był? Powietrze ci nie służy za bardzo?
1: Nie, tak po prostu chrząknęłam znacząco.
0: Znacząco. To bardzo tak. Znaczące chrząknięcie to Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Ja razem z Lilią będziemy razem z wami dzisiaj na dobre popołudnie. No Lilia trochę krócej, ja trochę dłużej, ale niemniej jednak razem jesteśmy. No i teraz też duet na antenie się pojawi. Też on i ona będzie. Będzie Lanbury i będzie Trips. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś, Lilio.
1: Bardzo dziękuję. Się cieszę.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kiedy Helenka Kowalska wsiadała w Łodzi do pociągu mającego zawieźć ją wprost do Warszawy, płakała tak bardzo, że wuj, który odprowadzał ją na dworzec, powiedział później: gdybyż ten pociąg stanął, to bym ją chyba zabrał. Miała wtedy 19 lat. Jechała do Warszawy, by tam wstąpić do klasztoru. Tyle tylko, że nie dość, iż nie wiedziała, do jakiego zgromadzenia ma pójść i nie miała żadnego wiana wymaganego wówczas od kandydatek, a w Warszawie do tego nikogo nie znała, to jeszcze na dodatek sprzeciwiali się tej decyzji jej rodzice. Na pozór cała ta wyprawa zakrawała więc na czyste szaleństwo i stąd te helenkowe łzy. Jednak pomimo tych łez i pomimo poczucia kompletnego zagubienia, ta dziewczyna się nie cofnęła. Przecież w tę właśnie podróż w nieznane wysyłał ją sam Pan Jezus. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć na zabawie w parku, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, całego okrytego ranami, który powiedział mi te słowa: dokąd mnie będziesz zwodzić? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka. Znikło sprzed moich oczu towarzystwo, w którym się znajdowałam, a pozostał Jezus i ja. Pozostał zresztą do końca jej życia, bo te słowa pochodzą przed

Jak wam minął weekend? Czy jesteście w tym poniedziałku tacy już rozkręceni, czy nie bardzo? Bo to przecież już 15.23, a więc poniedziałek już całkiem sporo za nami, a jeszcze trochę przed nami. Dzisiaj zachód słońca o godzinie, no właśnie, to jest trochę smutne, 18.22, wtedy to słońce schowa się za horyzontem. Krótkie te dni są, chcielibyśmy pewnie, żeby były dłuższe, no ale noc też ma swoje plusy, muszę powiedzieć, dzisiaj szczególnie, dlatego że i jutro, i dzisiaj biometr jest w ciągu dnia neutralny, czyli taki obojętny. Bez większego wpływu na nas, natomiast w nocy będzie korzystny. No i to jest ten plus z nocy, którym można się cieszyć. A jeśli chodzi o obserwację nieba, będzie możliwa obserwacja nieba dzisiaj. 50, no może 60% nawet nieba będzie odkryte. Chmury nie powinny nam przeszkadzać w obserwowaniu gwiazd i planet, więc jeśli ktoś ma taki pomysł na spędzenie wieczoru tudzież nocy z obserwacją nieboskłonu, to dzisiaj jest idealny moment, żeby lunetę wyciągnąć albo jakiś sprzęt do obserwacji nieba. A nawet gołym okiem myślę, że można to robić spokojnie. Dzisiaj naprawdę będzie co prawda chłodno i sucho, bo w nocy temperatura 10 stopni na termometrach, a odczuwalna to będzie 9 stopni, no ale za to korzystny biometr, więc do czego się tutaj przyczepić? Do niczego. Będzie piękna noc przed nami. No i gwiazdy będą. Stars, Simply Red.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Przydomowy taras, idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

Jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie? Jeśli nie macie jakichś sprecyzowanych planów, to ja myślę, że trochę mogę wam pomóc, chociażby w serwisie kulturalnym, który dzisiaj się tutaj pojawi o godzinie 16.30. Zapraszam. Kilka propozycji kulturalnych mieć będę. Czy z nich skorzystacie, czy nie, no to już jest inna sprawa. Natomiast jeśli macie pomysł na to, jak spędzić pożytecznie to popołudnie, to myślę, że warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że spędzacie go z Radiem Emaus, no to już jest jeden plus. To jest dobre Radio Emaus, więc na pewno dobrze się czujecie. To jest też radio, które nadaje informacje z Wielkopolski. Takie ważne informacje z Wielkopolski, o których powinniście wiedzieć, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi lokalnymi informacjami. To u nas co godzinę takie informacje na antenie się pojawiają, a południowa wydawczyni informacji Radia Emaus, czyli Lilia Łada, już o to zadba, żeby nic nie umknęło waszej uwadze, a szczególnie jej uwadze. Ona te informacje tak dobiera, żebyście o wszystkim tym, co ważne, wiedzieli i to w odpowiedniej kolejności. Od tego, co najważniejsze, do tego, co mniej istotne, może takie mniej ważne, ale to, co najważniejsze, na pewno tutaj wybrzmi dzisiaj o pełnych godzinach. Zachęcam, informacje Radia Emaus o pełnych godzinach na naszej antenie, a teraz Marcepan i Sana.

Często robicie porządek w swoich mailach albo w jakichś wiadomościach, które macie gdzieś zgromadzone na jakichś urządzeniach elektronicznych, komputerach albo jakichś smartfonach. No warto to robić, choć ja sam do siebie mógłbym to powiedzieć, bo często tam mnóstwo takich jakichś rzeczy niewysłanych, jakichś zapisanych szkiców, które kompletnie do niczego są teraz potrzebne, a tylko zapełniają pamięć. Czy robicie porządek z takimi rzeczami? Ja przyznaję się, że mam z tym duży kłopot. Tak trochę prokrastynuję to zawsze. Odkładam na później, na później, na później, aż w końcu robi się tak zapełniona ta pamięć, że ciężko jej wykonywać jakieś proste czynności także i jakieś proste działania. Więc jeśli macie jakiś pomysł na to, no to myślę, że jakiś SMS albo MMS warto podesłać na 601-077-033. No znam takie metody oczywiście, że zrobić twardy reset, wykasować wszystko, wszystkie zdjęcia. Zawsze mam właśnie problem ze zdjęciami, z filmami zapisanymi w telefonie, które sam nagrywałem tymi filmami, o tych mówię. Że no nie wiem, czy gdzieś mam to już skopiowane na inne urządzenie, czy też nie, ale pytanie, czy my to później w ogóle oglądamy? No chyba oglądamy. Ja sobie zadaję pytanie, czy ja to później oglądam? No gdzieś to mam zgromadzone, ale na kiedyś do obejrzenia.

Już za chwilkę. Za chwil kilka w zasadzie, za 8 minut na naszej antenie. Informacje Radia Emaus i Lilia Łada. Ja tylko powiem, że jeśli ktoś chciałby zobaczyć na przykład kosmiczne kamienie, meteoryty, może tak bardziej, meteoryty, to można było je zobaczyć w Suchym Lesie, w tamtejszym Domu Kultury. Taka wystawa wyjątkowa, na wyciągnięcie ręki taki meteoryt. No nie co dzień mamy możliwość obcować z takimi rzeczami, no ale przypomnę, że w Poznaniu mamy także Morasko i tam ścieżkę edukacyjną, meteorytową.

0: kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zmiany w organizacji ruchu w Lesznie. Mniej butelek i puszek w poznańskich lasach. Policjantka proponuje Sławomirowi Mencenowi testy sprawnościowe. Od dzisiaj kierowcy w Lesznie muszą przygotować się na zmianę na jednej z dróg dojazdowych do hali Trapez. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Mowa o zmianach na ulicy Zygmunta Starego. Celem nowej organizacji ruchu jest ułatwienie parkowania. Autobusy będą miały dwa specjalne miejsca postojowe niedaleko hali Trapez. Pozostałe miejsca będą przeznaczone dla aut do 3,5 tony. Wiąże się to z końcem postoju w tym rejonie samochodów dostawczych, mikrobusów czy przyczep kempingowych. Zmiany są odpowiedzią na uwagi mieszkańców oraz interpelacje przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Patryka Józefowicza. Przygotowane rozwiązania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Organizację Ruchu Drogowego w Lesznie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Poważne utrudnienia na północy Poznania, na ulicy Świętego Leonarda, trasa Piątkowska. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Wstrzymano ruch tramwajowy na całej trasie Piątkowskiej w obu kierunkach. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusową komunikację zastępczą na trasie Wielkopolska nad Wierzbakiem Maczka Piątkowska. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Informacje z Poznania.
2: Mniej butelek i puszek w lasach. To zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski zauważa, że mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania w lesie.
4: Widać to w śmietnikach, tak, że jednak nie ma tylu przepełnionych śmietników, bo te butelki jednak zapełniały w szybkim tempie te śmietniki.
2: Nie ma jeszcze danych, o ile dokładnie mniej śmieci jest w lasach, ale Łukasz Polakowski szacuje, że to może być nawet kilka ton. Odpadów jednak jest nadal sporo.
4: Pozostaje problem jednak tych małych takich opakowań szklanych, tak zwanych małpek, bądź też takich plastikowych, większych butelek, które nie są też w systemie kaucyjnym.
2: Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych.
1: Informacje z kraju.
2: Miarą bezpieczeństwa nie może być płeć. W ten sposób była policjantka Sylwia Szary skomentowała wpis Sławomira Mencena, w którym lider Konfederacji szydzi z kobiet przyjętych do służby w dolnośląskiej policji. Sylwia Szary zaprosiła Mencena do udziału w testach sprawnościowych, które przechodzą funkcjonariuszki. Podkreśliła, że podważanie kompetencji policjantek jest niedopuszczalne, zwłaszcza że nierówność i umniejszanie kobietom w polskich służbach jest szerszym problemem.
5: W policji jest bardzo dużo do zrobienia. W ogóle nie jest cukierkowo. To są wieloletnie zaniedbania. Nie mówimy to o roku, dwóch, trzech. To jest 10 lat co najmniej zaniedbań w traktowaniu kobiety, w prawach kobiety, w zadaniowaniu kobiety, zarządzania kobietą, pełnieniu służby. Więc to są wieloletnie zaniedbania wszystkich obozów politycznych. I dziewczyny mają bardzo trudną drogę, żeby się przebić, bo na korytarzach policyjnych też takie głosy słychać, jakie głosi poseł Mencen.
2: Sławomir Mencen nie skomentował zaproszenia do udziału w testach sprawnościowych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dziś warunki meteo obojętne, ale już jutro też będą obojętne i pojutrze w środę też będą obojętne, ale za to w nocy, już w dzisiejszej nocy, biometr będzie korzystny. Co prawda będzie chłodno i sucho, bo temperatura odczuwalna, proszę usiąść i bardziej wrażliwi, dzisiaj na poziomie 9 stopni Celsjusza, ta odczuwalna, ale ja muszę się przyznać, że dzisiaj rano, jak sprawdzałem termometr, 4 stopnie widziałem na termometrze na zewnątrz i byłem lekko przerażony. Mówię, no to spore obniżenie temperatury, więc proszę brać tak z przymrużeniem oka lekkim te prognozy. To są zawsze prognozy, a nie pewniki. I proszę brać to, mieć to na względzie. Porywy wiatru w nocy do 25 km na godzinę maksymalnie, ale jutro znowu 40 km na godzinę, no i w środę 25 km na godzinę. Taka prędkość wiatru.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Opowiadałem ci ostatnio o mojej wizycie w kolegium Altum, na tarasie widokowym?
1: Nie.
0: Byłem tam i był człowiek, który chciał fotografować wschód księżyca. I specjalnie po to tam się wybrał, na ten taras Altum, w kolegium Altum, na taras widokowy. Pięknie wyglądał księżyc w pełni, tam, wschodzący. Natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, która czasami się zdarza nam. No i właśnie czytam, że 5 października i wyobraź sobie, o który dzisiaj jest wschód księżyca?
1: W życiu nie zgadnę.
0: No to nie zgadniesz, bo dzisiaj w rubryce wschód księżyca jest napisane brak. Czyli, że dzisiaj nie wschodzi. Za to zachód księżyca o 16:33. Czyli już za chwilę księżyc zajdzie i już dzisiaj nam nie wzejdzie. Więc jeśli ktoś
1: Ale
0: chce...
1: że co, że zastrajkował, czy jak?
0: No tak sobie ułożył tę dobę, że dzisiaj po prostu zajdzie sobie o 16:33 i już go tyle zobaczymy. Już dzisiaj go nie zobaczymy.
1: To wygląda na strajk.
0: No tak to wygląda. Tak to wygląda. Ale zachód słońca będzie jeszcze później, bo o 18:22. No i słońce się pojawi dopiero jutro o poranku. No i chwilę przed godziną 7. Dzisiaj było minutę przed 7. Ciekaw jestem, jak będzie jutro. W każdym razie słońca coraz mniej, bo dni coraz krótsze. Księżyc się dzisiaj w ogóle nie wszedł, a tylko sobie zajdzie. No taka sytuacja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: W jednym z filmów Cameron Diaz tańczyła do tego utworu The Killers, Mr. Brightside.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych.
1: Święty Jan Bosko. Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą różańca świętego zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obroniono duszę przed wszelkim zasadzką szatana.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

pisarz Szczepan Twardoch wygrał najważniejszą polską nagrodę literacką, czyli nagrodę Nike. No i jeśli ktoś z was nie ma pomysłu dzisiaj na jakąś książkę do przeczytania, to może właśnie jakaś publikacja pana Szczepana Twardocha, bo on dzisiaj już laureatem Nike jest. Jeśli macie jakieś książki, które chcielibyście polecić komuś, to może zróbcie to, bo to jest zawsze dzielenie się kulturą i to jest takie bardzo pożyteczne, bo jednak wymienianie się informacjami o tym, co ciekawego się przeczytało w jakiejś książce, no to też rodzi dalsze działania związane z tym dzieleniem się kulturą i to dalej pączkuje i to jest taki system naczyń połączonych, że jeśli ja komuś coś polecę, ktoś poleci coś mnie, przeczytamy coś nawzajem, ja wymienię się z kimś jakąś książką, w ogóle bardzo lubię się wymieniać z kimś książkami, nie wiem czy też tak macie, albo polecać przynajmniej jakieś tytuły. No, a ostatnio to nawet, jak z ojcem Romanem Bieleckim miałem okazję się spotkać, bardzo w ogóle pozdrawiam serdecznie pana ojca Romana Bieleckiego, dominikanina, no to uznałem, że warto też czasami sięgnąć po to, co już się kiedyś przeczytało, z całkiem nową optyką, bo wydaje się, że pewne książki, które kiedyś dawno temu czytaliśmy, na nowo otworzone, mogą ukazać całkiem nowy świat. Tak to bywa czasami.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Mamy to szczęście, że mieszkamy blisko miejsca, w którym mieszkała nasza noblistka Wisława Szymborska. No i dzisiaj trochę temat na początku z nią związany, ponieważ organizatorzy z Biblioteki Raczyńskich zapraszają na tydzień pisania listów. Wyklejaj jak Szymborska warsztaty dla dorosłych. O co tutaj chodzi? To są kreatywne warsztaty dla dorosłych, podczas których będzie można skorzystać z różnych materiałów, wycinków, zdjęć, haseł. Będzie można skomponować autorskie kartki pocztowe taką metodą kolażową. Kto powiedział, że list musi być pisany na białej kartce? No nikt tak nie powiedział, chociaż takie były kanony, ale jednak tutaj organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do tego, aby odejść trochę od tej tradycji na rzecz zabawy formą i zabawy treścią. A inspiracją będą właśnie słynne wyklejanki poetyckie noblistki Wisławy Szymborskiej, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu, aby wysyłać je znajomym. I takie karteczki podczas tych wyjątkowych warsztatów też będzie można zobaczyć. O 17:00 Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19. I dzisiaj będziecie mogli się zabawić w wyklejanki, takie jak tworzyła nasza noblistka Wisława Szymborska, tydzień pisania listów i w ramach tego tygodnia taki warsztat dzisiaj. Generalnie dramat to warsztaty twórczego pisania, ale już gdzie indziej zorganizowane przez Teatr Nowy. Teatr Nowy o 17:30 zaprasza na takie warsztaty, na trzecią scenę i tam będzie można nauczyć się pisać. Właśnie twórcze pisanie podczas tych spotkań to będą spotkania z językowymi przyzwyczajeniami, z rodzinnymi powiedzonkami, z internetowymi skrótami, regionalizmami, sporami i nieporozumieniami. Uczestnicy będą budować tak zwany dramat tytułowy, a autorów będzie wielu. Bohaterem stanie się sam język. Jeśli chcecie się przekonać, jakim bohaterem może być język, to dzisiaj generalnie dramat, takie warsztaty twórczego pisania o godzinie 17:30 w Teatrze Nowym, scena nowa. Tam właśnie te warsztaty będą się odbywać. Dygresje to 4 osoby, 4 tematy i uznany specjalista, zapalony hobbysta, który dostaje swoje 15 minut, żeby nauczyć cię czegoś nowego. My pod sceną, to w budynku Teatru Polskiego, dzisiaj o godzinie 18:30 takie wydarzenie. Można się tam wybrać i zobaczyć, co tam się będzie działo. No i jeszcze zapraszam na stand-up Szymona Majewskiego. Szymon Majewski dzisiaj, kto panu to zrobił? Taki tytuł tego programu satyrycznego w Kinoteatrze Apollo przy ulicy Franciszka Ratajczaka 18 o godzinie 19:00. Tam stand-up Szymona Majewskiego. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Speedway Ekstraliga. To będzie dzisiaj. Ten temat dzisiaj będzie podjęty przez Michała Bondyrę w Hartowo na Sportowo. Ta audycja o 18.30 i będzie o dwóch meczu. Stali Gorzów z PSZ Poznań. O czym to będzie? Dawid Procajło z Żużel w Poznaniu i Sport Poznań.pl będzie opowiadał Michałowi Bondyrze i to będą bardzo ważne informacje dla miłośników Speedwaya. Speedway Ekstraliga dzisiaj zagości w audycji Hartowo na Sportowo, a ta audycja o 18.30 w poniedziałki i piątki się pojawia u nas, a skoro dzisiaj poniedziałek, to właśnie takie zaproszenie dla Was Michał Bondyra ma. Moi drodzy, o 17.00 informacje Radia Emaus i Lilia Łada, ale już za chwilę pojawi się wyjątkowa postać Wiktor Waligura w kompozycji Dry Skala. Dry Skull to jest człowiek, który robi niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o muzykę i myślę, że wielu z Was zna ten pseudonim Dry Skull. Pod tym pseudonimem kryje się człowiek, który niesamowite rzeczy aranżacyjne robi z utworami wielu artystów, znanych artystów. No i tutaj ten utwór, który za moment usłyszymy, Cztery pory roku Wiktora Waligury, on ma swoje trzy grosze, a nawet więcej, dorzucone przez Dry Skulla.

za 10 minut, godzina 17, za niecałe 10 minut, bo to prawie już 9 minut do godziny 17 nam zostało. O 17 Lilia Łada i informacje Radia Emaus i na pewno nic nie przeoczymy. Na pewno wszystko, co mamy usłyszeć, to usłyszymy. Moi drodzy, a jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, no to dzisiaj też sporo rzeczy tutaj się jeszcze będzie działo, bo między innymi o godzinie 20 na naszej antenie, a w zasadzie tuż po 20 po serwisie Radia Watykańskiego, wywiad z człowiekiem i Paweł Kęska zaprasza. To zawsze są bardzo ciekawe spotkania z bardzo interesującymi, inspirującymi czasami ludźmi i ciekawe opowieści, więc w imieniu Pawła Kęski na godzinę 20.10 zapraszam. Tuż po serwisie Radia Watykańskiego warto spędzić czas z Radiem Emaus. A o godzinie 21.00 oczywiście na naszej antenie apel jasnogórski, no i o godzinie 22.10 natomiast Tomek Wandel tutaj wraca i pojawi się muzyka filmowa, czyli muzyka z celuloidu, bo tak nazywa się ta audycja, której autorem jest Tomek Wandel i on was dzisiaj zaprasza na muzykę z celuloidu tuż po godzinie 22 po serwisie Radia Watykańskiego.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznański szpital uruchomił pokój rodzinny. Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Ministerstwo Infrastruktury chce rozwiązać problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Tuż po porodzie mama, tata i dziecko odpoczną w jednej sali. W poznańskim szpitalu imienia Franciszka Raszei otwarto pokój rodzinny. Jak funkcjonuje to pomieszczenie, sprawdziła nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: W pokoju rodzinnym mamy będą mogły przebywać od momentu narodzin dziecka aż do wypisu ze szpitala. To przytulne pomieszczenie wyposażone w łóżka dla mamy, taty i dziecka. Jest także stolik z fotelami, przy którym wygodnie będzie można przyjąć babcie, dziadków czy przyjaciół rodziny. Na pomysł stworzenia takiego pokoju wpadły położne ze szpitala miejskiego, które od dłuższego czasu promują ideę czułego położnictwa. Przypominają, że w lecznicy znajdują się także sale porodowe z wygodnymi łóżkami, piłkami, drabinkami i materacami. Mamy mogą także skorzystać z pryszniców oraz ciepłych i zimnych okładów, które pomagają zmniejszyć ból porodowy. Regulamin pokoju rodzinnego pojawi się wkrótce na stronie szpitala. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Tym razem protetycy słuchu pojechali do Kamerunu i w ciągu 3 tygodni przebadali 240 osób oraz rozdali ponad 100 aparatów słuchowych. Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia przyznaje, że dla pacjentów z tej części świata przywrócenie słuchu to szansa na lepsze życie.
3: W Kamerunie wierzy się, że głuchota to jest efekt działalności szamana, efekt czarów rzuconych na kogoś lub na całą rodzinę, więc jest to powód do wstydu. My staramy się tę sytuację zmienić.
1: Medycy prowadzili działania w szkole dla dzieci głuchoniemych w Bertua, zbudowanej przez polską świecką misjonarkę, a także w stolicy Kamerunu, Yaoundé. Wolontariusze planują już kolejne wyprawy do Afryki.
0: Informacje z Poznania.
1: 20 listopada na Placu Wolności wystartuje jarmark Betlejem Poznańskie, a dzień później, 21 listopada, na Starym Rynku ruszy lodowisko, jak poinformowały władze Poznania. Odwiedzający jarmark tradycyjnie znajdą tam wystawców z całej Polski i z różnych zakątków Europy, karuzele, młyńskie koło, rękodzieło, prezenty i świąteczne smakołyki. Obie atrakcje będą działały aż do 6 stycznia.
0: Informacje z kraju.
1: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te często są pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, co zagraża bezpieczeństwu. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
4: Będziemy proponować, aby zostały wyznaczone specjalne strefy, specjalne przestrzenie. W tych miejscach będzie tylko i wyłącznie możliwość pozostawienia hulajnogi po wypożyczeniu. Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
1: Stanisław Bukowiec zapowiada też zmiany w nadzorze nad rynkiem hulajnóg, które są sprowadzane z Azji i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Uprawnienia w tym zakresie zyska Transportowy Dozór Techniczny.
4: Tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą albo zatrzymywane, będą konfiskowane tak czy inaczej. Również sprzedawca, dystrybutor tego sprzętu, który nie spełni tych wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi.
1: Zmiany powinny wejść w życie do końca roku.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: No i tak, 20 stopni to już przeszłość na termometrze, bo teraz widzimy tylko 18, chociaż tylko, no przecież to jest 17,4, więc 18 stopni to chyba nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1022 hektopaskale, więc powiedziałbym, że całkiem nieźle, a jeśli chodzi o jakość powietrza, no nie mam słów wręcz, żeby wyrazić zachwyt, dobra jakość powietrza w Poznaniu i tym należy się cieszyć, bo deszcz nas nie kropi. A wiatr sobie pozwala i to wystarcza, żeby jakość powietrza w stolicy Wielkopolski była dobra. Więc chyba powinniśmy się cieszyć. Cieszycie się? Bo ja na przykład się cieszę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Jak się czujesz, koleżanko?
1: No tak dobrze się czuję, a co?
0: Nie, no tak patrzę na ciebie, bo mam herbatę zieloną, bardzo dobrą. Może masz ochotę?
1: Nie.
0: Nie, no to dobrze, to sam wypiję. Lilia Łada, niepijąca herbaty, Arkadiusz Szymański, ja wypiję i Radio Emaus z wami.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczony w prawie znał raczej odpowiedź na pytanie o to, kto nie jest jego bliźnim, niż kto nim może być. Oba te pytania są jednak szukaniem wymówek od stwierdzenia, że każdy zasługuje na miłość i pomoc. Ja także szukam czasem usprawiedliwienia, by nie nazwać bliźnim człowieka, którego Bóg stawia na mojej drodze, przez jego poglądy, nawyki, decyzje, których nie pochwalam. Kogo z najbliższego otoczenia jeszcze nie potrafię kochać tak jak siebie?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

kolejka na S5 w stronę Poznania. No, muszę powiedzieć, że to wygląda tak, że w kierunku Poznania od Kostrzyna korkuje się zjazd z autostrady A2 na węźle Poznań Wschód, więc jeśli jesteście gdzieś w tamtym rejonie, to uważajcie na siebie. Na pewno to będzie ciężka przeprawa i nie będzie tak łatwo tamtędy przejechać, ale jeśli jesteście cierpliwi, to myślę, że z radiem Emaus będzie wam się całkiem przyjemnie czekało w takim korku nawet.

Dzisiaj wspominamy świętą Faustynę Kowalską, zakonnicę i mistyczkę, bo dokładnie 5 października 1938 roku zmarła święta Faustyna Kowalska. Zakonnica i mistyczka związana z kultem Miłosierdzia Bożego, to właśnie o niej mowa i ona dzisiaj w kalendarzu liturgicznym również występuje. Ale przypominam, że dzisiaj także imieniny Igora, Faustyna, Apolinarego, a także Bartłomieja, Rajmunda, Donata, Flawia, Tulii, Konstancjusza,

0: Wiktoryna i Gali. Dla was też najserdeczniejsze życzenia od Radia Emaus. I za chwilę na naszej antenie pojawi się Billy Joel, więc jeśli chcecie trochę potańczyć, to myślę, że to będzie taki utwór, który potańczyć się da, chociaż nie jest aż tak bardzo dynamiczny, ale nie zawsze musi być to utwór bardzo dynamiczny, żeby gdzieś sobie poruszać się. A może jedziecie samochodem, to myślę, że to jest akurat idealny utwór The Rivers of Dream, który będzie mógł wam towarzyszyć w podróży między domem a pracą, między pracą a domem, albo gdzieśkolwiek jesteście i słuchacie nas w samochodzie też, bo wiem, że w samochodzie też mamy sporą grupę naszych słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus

Maria napisała, że jedzie S5 właśnie, ale faktycznie jedzie to mocne słowo, bo S5, trasa S5 na odcinku w kierunku Poznania, od Kostrzyna, mocno zakorkowana, no i zjazd z autostrady A2 na węźle Poznań Wschód, tam też jest bardzo, bardzo tłoczno. Więc jeśli tamtędy będziecie się przemieszczać, to musicie się liczyć z tym, że pojedziecie dużo wolniej. Warto sobie to uwzględnić w swoim programie, w swoim czasie przejazdu, no bo często, gdy coś planujemy i wydaje nam się, że jedziemy na pamięć, że zawsze jedziemy tyle i nie dłużej, no to dzisiaj może być nieco inaczej. Motosygnały podają, że remontowany odcinek S5 wygląda tak, że kolejka w kierunku Poznania od Kostrzyna momentami korkuje się zjazd z autostrady A2 na węźle Poznań Wschód. I to o tym też donoszą nasi słuchacze i słuchaczki, więc potwierdzamy, że faktycznie taka sytuacja. Ale mimo wszystko, jeśli jesteście teraz w samochodzie i słuchacie Radia Emaus, to myślę, że ten utwór, który za chwilę usłyszycie, pozytywnie was nastroi. To będzie Sanach, ale nie sama. ITP i TD na naszej antenie Radia Emaus.

5 października 1969 roku, a więc 57 lat temu, telewizja BBC wyemitowała pierwszy odcinek satyrycznego programu Latający cyrk Monty Pythona. I ten żart, ten rodzaj żartu, rodzaj satyry, którą Monty Python przemycał w swoich programach, no zostaje z nami na zawsze, bo niektórzy lubią ten żart, ten taki typowo angielski żart, a niektórzy wręcz przeciwnie, nie są miłośnikami tego typu śmiania się i rzeźbienia sobie mięśni brzucha, natomiast no myślę, że tylu ilu zwolenników, tyle też przeciwników, chociaż chyba nie, chyba w tym przypadku więcej zwolenników. 57 lat temu, a więc sporo czasu już minęło od pierwszego odcinka satyrycznego programu Latający cyrk Monty Pythona w 1969 roku został wyemitowany. No i pewnie wśród słuchaczy Radia Emaus i słuchaczek Radia Emaus są też tacy, którzy jeszcze wtedy nie byli na świecie. A Monty Python już wtedy, proszę bardzo, Latający cyrk Monty Pythona już wtedy na antenie BBC był emitowany. 17.48 na zegarze i teraz elektryczne gitary u nas się pojawią na antenie. Co ty tutaj robisz?

0: Słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla was z Poznania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, jak się czujesz w tej październikowej formie?
1: Październikowo się czuję, bardzo zdecydowanie taką jesieniarą się czuję, nawet bym powiedziała, bo kolory są takie a propos i pogoda jest a propos. Generalnie jest okej.
0: Okay. Jest okej, okay, ale my jutro też się spotykamy chyba o tej samej porze tutaj, tak? Czy jutro no to... masz jakieś inne plany na popołudnie?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że tak wpadnę na chwilę tutaj do radia, będzie też okej. Okay.
0: Nawet na dłuższą. Jutro też będziemy w tym samym składzie i Lilia będzie już od godziny 12, a ja o 14.30 do niej dołączę.

0: rana.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Stan kilku wiaduktów poznańskiego szybkiego tramwaju oceniany jest jako niepokojący, a w jednym przypadku niedostateczny, informują władze miasta. W związku z tym Stowarzyszenie Rowerowy Poznań apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji zarówno wiaduktów, jak i tras pieszo-rowerowych w rejonie. Szczególnie w złym stanie są wiadukty na ulicy Kurpińskiego, Lechickiej, Słowiańskiej oraz po południowej stronie Alei Solidarności. Trzeba to zmienić, mówi Tadeusz Mitski ze Stowarzyszenia.
2: Po pierwsze, zwracamy uwagę na to, że potrzebne są dwukierunkowe drogi dla rowerów w pełni oddzielone od ruchu pieszego. Trzeba zapewnić takie możliwości tego, żeby nie trzeba było zawsze korzystać z tych potężnych serpentyn, żeby to przechodzenie było dużo prostsze, żeby osoby z niepełnosprawnościami łatwiej się mogły odnaleźć w tej przestrzeni.
1: Jego zdaniem trzeba także zwiększyć dostępność dla pieszych.
2: Zwracamy uwagę na to, żeby były dostępne windy między przystankami tramwajowymi i autobusami i żeby były takie proste połączenia rowerowe i piesze między osiedlami, no i wszystkimi obiektami, które są tam po obu stronach PSTN.
1: Miasto nie wyznaczyło jeszcze konkretnego terminu remontu wiaduktów nad trasą PST.
0: Informacje z Poznania.
1: Tuż po porodzie mama, tata i dziecko odpoczną w jednej sali. W poznańskim szpitalu imienia Franciszka Raszei otwarto pokój rodzinny. Jak funkcjonuje to pomieszczenie, sprawdzała nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: W pokoju rodzinnym mamy będą mogły przebywać od momentu narodzin dziecka aż do wypisu ze szpitala. To przytulne pomieszczenie wyposażone w łóżka dla mamy, taty i dziecka. Jest także stolik z fotelami, przy którym wygodnie będzie można przyjąć babcie, dziadków czy przyjaciół rodziny. Na pomysł stworzenia takiego pokoju wpadły położne ze szpitala miejskiego, które od dłuższego czasu promują ideę czułego położnictwa. Przypominają, że w lecznicy znajdują się także sale porodowe z wygodnymi łóżkami, piłkami, drabinkami i materacami. Mamy mogą także skorzystać z pryszniców oraz ciepłych i zimnych okładów, które pomagają zmniejszyć ból porodowy. Regulamin pokoju rodzinnego pojawi się wkrótce na stronie szpitala. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Przez miesiąc w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że prognozy na październik przewidują deficyt opadów, co może spowodować dalszy spadek poziomu płytkich wód podziemnych. To z kolei może spowodować utrudniony dostęp do wody. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówił w Polskim Radiu 24, że na suszę hydrogeologiczną w Polsce wpływa ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też o oszczędzanie wody.
4: My ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo zużywamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Gdy mówimy już o zapobieganiu zjawisku niedoboru wody, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
1: Eksperci podkreślają, że do suszy przyczyniają się także działania człowieka. Betonowanie i asfaltowanie terenu, osuszanie mokradeł, uregulowanie rzek, wycinka lasów i uprawy wymagające dużej ilości wody. Problemem jest też brak systemów retencyjnych. Klimatolodzy wskazują na to, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Najmłodsi poznaniacy wezmą udział w Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. To 1,5-godzinne warsztaty organizowane przez Wielkopolski Sanepid dla uczniów szkół podstawowych. Na najbliższe tygodnie sala konferencyjna Sanepidu zamieniła się w piękny jesienny las pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Wszystko po to, by, jak zapewnia rzeczniczka Sanepidu Wiesława Kostuj, dzieci poprzez zabawę poznały najważniejsze zasady grzybobrania.
5: Dzieci mogą w rękawiczkach dotknąć tych grzybków. Pokazuje, które grzyby są jadalne, których absolutnie nie wolno zbierać. Także wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. A koleżanka, jeśli chodzi o kleszcze, to mamy maskotkę kleszcza i pokazuje, jak bezpiecznie tego kleszcza można wyciągnąć, czym grozi zakażenie, żeby podczas spaceru w terenie zielonym wiedzieć już, jak się zachować.
1: Dla dzieci przewidziano także quizy i inne atrakcje. Sanepid oferuje również pomoc grzyboznawców, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić zawartość naszego wiaderka.
0: Informacje z Poznania.
1: Dziś ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły można oddawać do 30 października do godziny 12. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem lub mieszkanką. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Jedynie w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Wybór pomysłów jak zawsze odbywa się drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.

0: 20 listopada na Placu Wolności wystartuje jarmark Betlejem Poznańskie, a dzień później 25...
1: A dzień później, 21 listopada, na Starym Rynku ruszy lodowisko. Tak poinformowały dziś władze Poznania. Odwiedzający jarmark tradycyjnie znajdą tam wystawców z całej Polski i z różnych zakątków Europy. Karuzele, młyńskie koło, rękodzieło, prezenty i świąteczne smakołyki. Obie atrakcje będą działały aż do 6 stycznia.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
4: Autopromocja. Pogoda.
6: Na termometrach w Poznaniu już tylko 17 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura jeszcze niższa, 16 stopni Celsjusza, ale najchłodniej, moi drodzy, to będzie nad ranem. O godzinie 7 termometry w Poznaniu pokażą tylko 9 stopni, więc pytanie wtedy, jaka będzie temperatura odczuwalna. Ja już dzisiaj tu chwaliłem się w redakcji, a w zasadzie informowałem kolegów i koleżanki o tym, że u mnie rano dzisiaj 4 stopnie na zewnątrz były, tak, na termometrze, więc to nie jest żaden taki dziwny odczyt, bo mamy w końcu październik, no i takie rzeczy się zdarzają. Szczególnie o poranku, może być nieco chłodniej. Biometr jutro będzie obojętny, ale w nocy dzisiaj będzie przekorzystny. No, może nie przesadzajmy z tym prze, ale korzystny będzie.

Powiedziałem wcześniej, że słońce jutro wstanie tuż przed godziną siódmą, a się okazuje, że wcale nie. Wstanie minutę po godzinie siódmej jutro. Taki wschód słońca będzie. Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jakub jadł niedawno w towarzystwie powidła śliwkowe zrobione przez koleżankę z pracy, panią Danielę. I chwaląc te powidła, powiedział pan Jakub: powidła danielowe. Pani Daniela oburzyła się na taką właśnie formę. I pan Jakub pyta teraz, czy użył formy poprawnej. W takiej sytuacji, kiedy tworzymy przymiotnik od imienia, często żartujemy, nie jest to zupełnie serio. Nawet kiedy mówimy, że to są powidła, powiedzmy, marcinowe czy zbyszkowe, także trochę żartujemy. Ale mówiąc powidła marcinowe czy zbyszkowe, o powidłach, które zrobił Marcin czy Zbyszek, jesteśmy gramatycznie w porządku, bo rzeczywiście to owe jest charakterystyczne dla rzeczowników męskich. Także dla imion męskich. Natomiast trochę inaczej jest z imionami kobiecymi. Powiedzieć, że to są powidła danielowe, to raczej związać to z Danielem, a nie z Danielą. Był inny sufiks kiedyś, inne, który łączył się z żeńskimi określeniami. Stąd nie mówiliśmy, że to są babciowe powidła, tylko babcine. Nie mamowe, lecz mamine. Te słowa może nie są bardzo rozpoznawane dzisiaj, ale ciotczynę chyba Państwo rozpoznają. Podobnie moglibyśmy mówić o imionach, czy też tworzyć takie przymiotniki od imion pani. Ale o ile Zosinę jeszcze, czy Marysinę nam się wydaje zręczne, to Ewinę już mało kto z nas powie. Logicznie rzecz biorąc, takie powidła byłyby danielinymi powidłami. Powidła danieline moglibyśmy powiedzieć, ale słyszą Państwo, że tutaj natłok tych podobnych trochę głosek także sprawia, że to jest trochę zbyt żartobliwe. Więc niestety w tym przypadku trzeba zrezygnować z przymiotnej przydawki i zastosować przydawkę rzeczowną, a więc powiedzieć po prostu powidła Danieli i to nam wystarczy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Może nie wszyscy się przyzwyczaili, ale już za chwilę. O 18.30, hartowo na sportowo. Tak, o 18.30, hartowo na sportowo na naszej antenie. No i to jest taka zmiana w tej naszej nowej ramówce, która w zasadzie już nie jest taka nowa. My już trochę tutaj trwamy. Ale niektórzy jeszcze cały czas wiążą hartowo na sportowo z godziną 17.30. A to już nie 17.30, tylko 18.30. Ta audycja pojawia się u nas na antenie w poniedziałki i piątki. Michał Bondyra, 18.30, hartowo na sportowo i wtedy sportu na naszej antenie na pewno nie zabraknie. Jeśli chcecie posłuchać, dzisiaj będzie o Speedwayu, więc myślę, że dla miłośników tego sportu akurat dzisiaj sporo ciekawych informacji tutaj się pojawi. Moi drodzy, to już za chwilę, ale najpierw jeszcze będzie Mrozu i jeszcze Teddy Swims może coś zaśpiewa. Myślę, że z wszystkim tutaj zdążymy, a i Michał Bondyra będzie o czasie, czyli punktualnie o 18.30 na naszej antenie. Zapraszam w jego imieniu, ale także w swoim imieniu oczywiście do Radia Emaus.

0: Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. W niedzielę oficjalnie zakończył się dla żużlowców Hunters PSZ Poznań sezon żużlowy. Skorpiony po zaciętym, pełnym zwrotnych akcji i meczu przegrali rewanż z GZ Stalą Gorzów 41-49, a ponieważ na Golęcinie wygrali poznaniacy 47-43, to do awansu zabrakło de facto 3 punktów, jednego zwycięstwa w biegu. Gorzowianie utrzymują się w ekstralidze żużlowej, a poznaniacy powalczą w kolejnym sezonie na zapleczu. Powalczą w zmienionym składzie, bo wiemy, że bez Ryana Douglasa. Ale o tym wszystkim dziś rozmawiam z Dawidem Procajło, współtwórcą portalu Żużel w Poznaniu, dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
2: Cześć Michał.
1: Och, po meczu na Golęcinie obawialiśmy się, że ta czteropunktowa zaliczka może być zbyt mała, by wywalczyć awans do PG Ekstraligi. W Gorzowie na 4 biegi przed końcem był remis w 2 meczu. Uwierzyłeś wtedy, że ten awans jest możliwy?
2: Oczywiście, z perspektywy oglądającego z trybun na żywo, no jak najbardziej. Tym bardziej, że też te emocje, wiadomo, że oglądając na co innego jest oglądać na żywo, co innego jest przed telewizorem. No myślę, że każdy uwierzył, każdy z kibiców poznańskiej drużyny wierzył w tą drużynę, bo rzeczywiście cały czas w kontakcie ten mecz był. No nasi zawodnicy, no, że tak powiem, nie ugięli się przed rywalem, który był wzmocniony przed tym meczem, bo powrócili przecież kontuzjowani wcześniej młodzieżowcy podstawowi. I ta drużyna Gorzowa rzeczywiście była wzmocniona, no ale jak widać okazało się, że nasi zawodnicy z kolei no, mieli na tyle parę, żeby z nimi rywalizować do samego końca. No brakło tak naprawdę niewiele, no kto wie, gdyby ten 14 bieg troszkę inaczej się ułożył, bo tam Bartek Smektała i Ryan Douglas, no bo tutaj wiemy, że przed biegami nominowanymi było 8 punktów straty. Aha. Można było rezerwy taktyczne stosować, bo Ryan Douglas wcześniej czy też Bartek Smektała nie jechali z tych rezerw, tak, a oni byli najlepiej punktującymi zawodnikami w tym spotkaniu, dlatego sztab szkoleniowy zdecydował się na podwójną rezerwę taktyczną, czyli w biegu 14 i 15 obaj jechali. No i ten bieg 14 początkowo dobrze się zapowiadał, bo obaj wyszli ze startu i jechali i wychodzili na 5-1. No ale niestety później te błędy tutaj właśnie Bartka Smektały zadecydowały o tym, że no, dwóch rywali go minęło, i Matthias Polestad i Charles Wright, który w tym meczu w zasadzie do tego biegu właściwie nie przywoził, no przywiózł tylko punkt z bonusem. No i to było tyle zaskakujące, że właśnie po tych poprzednich biegach, gdzie Bartek naprawdę dobrze wyglądał, ta prędkość była, bo on wygrał jeden bieg, kilka biegów punktowo za dwa, z trudnej pozycji, bo z pozycji numer 5 tym razem był wystawiony. I no nic nie zapowiadało, że tak się to stanie, no bo rzeczywiście gdyby to 5-1 było dowiezione, no to te emocje w 15 biegu myślę, że sięgnęłyby
1: zenitu, absolutnie. Powiedz, wspomniałeś tutaj o Bartku Smektale, wspomniałeś o Ryan Douglasie, o tym jeszcze będę rozmawiał, o obu tych panach, ale powiedz, czy ta nieobecność Dimitrija Berge, czy gdyby on był obecny w tym dwumeczu, czy to by coś zmieniło, jeśli chodzi o szansę Skorpionów na awans do Ekstraligi Żużlowej?
2: Patrząc na ostatnie występy Dimitrija Berge, można by tak sądzić, że dorzuciłby pewnie coś do tego konta, które ZZ-ka stosowana za niego w obu tych spotkaniach zdobyła, a przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu, to tak się akurat złożyło, że i zarówno w tym pierwszym spotkaniu w Poznaniu, jak i tym wczorajszym w Gorzowie zastępstwo zawodnika zdobyło 8 punktów. Tak więc jest to dobry wynik jak na zastępstwo zawodnika, no ale pytanie, czy Dimitri faktycznie nie dorzuciłby tych kilku punktów, żeby zdobyć tą dwucyfrówkę, bo widzieliśmy, jak dobrze sobie radził w tym spotkaniu deszczowym z Polonią Bydgoszcz, tym pierwszym finałowym chociażby. No tam oczywiście, gdyby nie te dwa defekty, no to ten wynik byłby naprawdę znakomity wręcz, a i tak dwucyfrówka. No a to wiemy, że tam były trudne warunki. No i on się napędzał, tak naprawdę w tej części playoff widać było, że Dimitri rzeczywiście jest w stanie punktować dwucyfrowo. Ale tutaj no nie wiem, czy to by aż tak przesądziło. Tym bardziej bym tutaj wskazał na dyspozycję Nilsa Christiana Iversena, szczególnie tutaj w tym wczorajszym spotkaniu w Gorzowie, gdzie no można było po cichu liczyć, że przypomni sobie, jak to się jeździ właśnie w Gorzowie, w którym spędził tyle lat przecież, gdzie jest legendą absolutną i No jest, ten występ na pewno jest ostrzeliwujący, no bo 4 plus 1 wynik takiego zawodnika, no to myślę, że no to jest słaby rezultat. W 6 biegach, tak. Uh-huh. Trzeba to dodać oczywiście.
1: No właśnie. No dobrze, a chciałem cię zapytać, jak gdyby Skorpionom się udało awansować do PG Ekstraligi, czy Skorpiony by pojechały w tej Ekstralidze?
2: Myślę, że tak. No, jeśli pod kątem sportowym to nie byłoby problemu, bo giełda tak, bo właśnie jeśli jest właśnie taka sytuacja, gdy jest spotkanie barażowe i wiadomo, że mierzą się drużyna, która chce wejść do tej Ekstraligi, a jest tą, która chce się utrzymać i ta, która się ma utrzymać, nie utrzymuje się, no to wiadomo, że ten rynek transferowy z automatu by się na nowo pewnie otworzył i raz, że tutaj by się pojawiła szansa wtedy, znaczy no równa wręcz prawdopodobieństwo, że tak by było, że Ryan Douglas by po prostu pozostał w PSŻ Poznań. Do tego pewnie przyszliby zawodnicy, którzy teoretycznie byli gdzieś tam już przewidziani do jazdy, chociażby w Stali Gorzów. Może akurat nie Anders Thompson, bo tutaj podejrzewam, że pewnie skoro Ryan Douglas by pozostał, no to idąc dominem, Anders Thompson mógłby na przykład trafić do Bydgoszczy, gdzie tam wiem, że też na liście życzeń prezesa kanclerza też ten zawodnik się znajdował. A tutaj mogliby dołączyć na przykład Przemysław Pawlicki, czy też Paweł Przedpełski, dwóch polskich seniorów, jakiś zagraniczny U24. Dosyć dobry. No i myślę, że no i uzupełnić po prostu jakimś też ambitnym, młodym, posprawującym młodzieżowcom jak Kamil Witkowski tą formację juniorską i można by było spokojnie walczyć o utrzymanie nawet, myślę.
1: No tak, ale trzeba by było trochę powalczyć o infrastrukturę.
2: No to jest walka z wiatrakami cały czas, można powiedzieć, bo to długoletnia, no bo wiemy, że ileś tam lat właściwie większych modernizacji nie było, ta największa odbyła się na przełomie tego roku.
1: I to też za grube miliony, prawda?
2: Zgadza się, ale to wydaje się taki krok milowy, bo te minimalne wymogi dla metalka z drugiej Ekstraligi zostały spełnione i w tej klasie zgrywkowej teraz tak naprawdę ta licencja pod kątem infrastrukturalnym będzie po prostu w normalnej instancji przyjęta. To odwodnienie liniowe, podniesienie łuków czy też oświetlenie, no to jest takie rzeczywiście plan minimum. No pozostałe rzeczy uważam, że to z perspektywy takiego samego sportu stricte, no to już nie jest aż tak istotne. Zwróćmy uwagę, że w Ekstralidze jeżdżą chociażby drużyna GKM-u Grudziądz czy Motor Lublin, które od wielu lat dostają licencję z ustępstwami, gdzie nie mają trybuny krytej. I też jeszcze paru innych rzeczy i oni też oczywiście cały czas gdzieś tam modernizowali te stadiony, no ale zwróćmy uwagę, GKM Grudziądz od 11 lat jeździ w Ekstralidze na takich warunkach.
1: Czyli można,
2: tak. I pod kątem zrealizowania, że tak powiem tymczasowo nawet, żeby otrzymać tą licencję warunkową, to myślę, że byłoby to do spełnienia, bo chociażby tak gdzieś tam prezes Kozaczyk wspominał, że nawet wieżyczkę sędziowską można ustawić też z kontenerów, co też jest stosowane wręcz na innych stadionach. Luksy, no to zwiększenie luksów w oświetleniu, no to też nie jest problem, bo już mamy te maszty, tak, i tam jest kwestia tylko dołożenia i oczywiście naciągów oczywiście tych słupów, żeby to wszystko też utrzymało pod kątem wagi i tak dalej. Kwestia planu budowy trybuny głównej też oczywiście już jest, bo już gdzieś faza projektowania też jest i to jest ten pierwsza z trzech części modernizacji trybun, no bo trybuna główna, czyli mam na myśli tutaj całą prostą, start meta. No późniejsze części oczywiście będzie pierwszy łuk i prosta przeciwległa.
1: Powiedz, czy to teraz, bo wiemy, że w Metal Class...
2: Myślę, że pod tym kątem, jeśli sportowo by się udało to zdobyć, czysto hipotetycznie, gdybyśmy tutaj ograli, gdyby Handels PSŻ Poznań ograł GZ Stal Gorzów w tym dwumeczu i sportowo byśmy awansowali, to myślę, że pod kątem spełnienia warunków tych licencji warunkowej, to myślę, że
1: też by się
2: podołalibyśmy.
1: Mhm. No dobrze, to zanim jeszcze cię zapytam o ten przyszły sezon, bo to jest bardzo ciekawy będzie sezon, co prawda znowu na zapleczu, ale już pewnie w innym zestawieniu, zapytam cię też o infrastrukturę, czy będzie się coś działo w międzyczasie, ale chciałem cię zapytać o ten sezon. Mówiliśmy tutaj w tym studiu, że top 4 to jest taka rzeczywiście coś, co prezes Kozaczyk chciałby, byłby zadowolony. Nie dość, że było top 4, to jeszcze dwa dwumecze o walkę o awans. No to chyba jest naprawdę dobry sezon.
2: Najlepszy tak naprawdę w historii, bo jak spojrzymy sobie na poprzednie wyniki, zachwycaliśmy się tym wynikiem sprzed 2 lat, gdzie tak naprawdę udało się wyrównać z kolei historycznie wcześniej najlepszy wynik z 2008 roku, czyli 4. miejsce w rozgrywkach właśnie drugiego poziomu rozgrywkowego. No teraz utwierdziliśmy tak naprawdę wszystkich w całym środowisku żużlowym, że byliśmy drugą siłą Metalkę z drugiej Ekstraligi. No i wiele nie brakło, aby się dostać też do tej elity, tak więc mimo, że przed sezonem różne były opinie, bo wielu też wskazywało, że patrząc stricte tylko na papier, bo przed sezonem oczywiście tylko pod tym kątem możemy spojrzeć na potencjał drużyny, no niektórzy nie dawali szans nawet na tą czwórkę, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Kwestia oczywiście spełnienia celu, a realizacji ponadto, no to ja myślę, że ta drużyna pod kątem właśnie monolitu to tutaj pokazała właśnie charakter, bo co prawda mieliśmy zdecydowanego lidera w postaci Ryan Douglasa, no, który zjadł tą ligę, no i słusznie indywidualnie został najlepszym zawodnikiem
1: tej, no właśnie, tej klasy zgrupkowej.
2: I się po 3 latach żegna. No idzie do Ekstra. On tak czy owak w przyszłym sezonie jeździłby w tej Ekstralidze oczywiście, nie? W zależności od scenariusza, o których już rozmawialiśmy.
1: Pojedzie
2: w Abramczyk, Polonii, Bydgoszcz. To już w zasadzie można powiedzieć, już niebawem podejrzewam, że oficjalne potwierdzenie będzie wyjdzie z klubu.
1: Ale miał kapitalny sezon. Kolejny kapitalny sezon w PSŻ, prawda?
2: I to jest najlepsze, że to cały czas progresuje. On nie ma na razie tak naprawdę, i on sam nie widzi sufitu tak naprawdę swoich możliwości.
1: Jeszcze w reprezentacji pojechał.
2: I w reprezentacji pojechał, zdobył złoty medal.
1: No właśnie.
2: Co najważniejsze.
1: No
2: tak właśnie. Więc pierwsze sukcesy i przełom w jego karierze żużlowej, no to będzie na zawsze zapisany tutaj też w annałach klubu PSŻ tu Poznań.
1: No tak, to rzeczywiście kapitalny sezon w Skorpionach. O pozostałych seniorów chcecie zapytać właśnie Dimitry Berger, który teraz jest kontuzjowany. Dużo zdrowia życzymy. Nils Christian Iversen i Bartosz Smektała. Jak to ocenisz tych seniorów?
2: Znaczy, z przełomu całego sezonu można wywnioskować tyle, że w zależności od tego, co to było za spotkanie, kiedy i tak dalej, nigdy nie było takiego meczu. Znaczy, nie licząc tego meczu z Piłą, nie? Gdzie tak naprawdę drużyna z Piły się troszkę posypała. No to właściwie w pozostałych meczach z tymi drużynami, powiedzmy, z czołówki i tabeli, no to za każdym razem była taka sytuacja, że któryś z nich miał ten lepszy mecz, a inny z kolei gorszy. I to tak działało troszkę zamiennie.
1: Nie było tej grupowej stabilizacji.
2: Tak jest. Nie było czegoś takiego, że mamy, powiedzmy, jest Ryan Douglas i powiedzmy niewiele za nim są pozostali, tak, trzej. Bo jeśli by tak było, jeśli byśmy mieli taką czwórkę mocnych liderów, no to rzeczywiście to moglibyśmy wygrać nawet tą ligę, ale rzeczywistość pokazała, że jest jednak troszkę inaczej.
1: Pozostawienie, ale... powiedz, Berger i Smektały, to jest dobry ruch prezesa Kozaczyka?
2: Myślę, że to jest taki ruch stabilizujący przede wszystkim tą sytuację w kadrze, no bo jakby nie patrzeć, utrzymanie Bartosza Smektały, no to jest tak naprawdę też kwestia, o której już też rozmawialiśmy tu w niejednej audycji, a więc kwestia doboru tutaj solidnych polskich seniorów na rynku, i tutaj z tym jest deficyt niestety dosyć ogromny i czasami po prostu lepiej jest się trzymać po prostu czegoś, powiedzmy, na pewnym poziomie niż ryzykować wpójście jakieś inne nazwisko. Natomiast Dimitri Berger, no myślę, że to jest zawodnik, który też ma jeszcze spore możliwości, bo on nawet potrafił być liderem swoich zespołów w poprzednich startach, czy to w Wilkach Krosno, czy w drużynie Landshut Devils, i to niezależnie w których rozgrywkach ligowych, czy to była jeszcze druga liga żużlowa, czy później po awansie, ta średnia mu nie spadała, generalnie przeszedł do ligi wyżej i jechał dalej swoje, tak więc no to jest zawodnik gdzieś tam o klasie już międzynarodowej i myślę, że tutaj trochę też on tak jakby ze swoim teamem się trochę uczył też tego toru w tym sezonie i to było widać, że nawet w rozmowie zresztą ze mną mówił to kilkukrotnie, że ciężko mu się dostosować tak naprawdę do panujących warunków i też do tego, on też wspominał o tych problemach właśnie a propos opon dętkowych, tak, że one wpływają właśnie na dobór ustawień, no i z tym mieli problem, ale były takie też mecze, jak chociażby to domowe z Polonią Bydgoszcz, gdzie z kolei powiedział, że wszystko mu pasowało. I faktycznie to były zawody, w których no nie można powiedzieć, że Dimitri No, nie spełnił oczekiwań, bo pojechał świetnie po prostu w tamte spotkanie.
1: Wiemy, że odchodzi Ryan Douglas do Bydgoszczy. Wiemy, że PSG też się żegna z Nilsem Christianem Iversenem. Wiemy też, że przychodzą z bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem Tom Brennan i Kai Hackenbeck. No i powiedz, czego spodziewasz się po tym zestawie, czyli Smektała, Berge, Hackenbeck, Brennan?
2: Czego się spodziewam? No, myślę, że tu rozłożenie sił przede wszystkim powinno być zupełnie inne, bo nie będziemy mieli już takiego super wyraźnego lidera i potem gdzieś tam, kolejnych, bo tutaj mieliśmy zawodnika ze średnią 2,4, a później mieliśmy zawodników od średniej 1,7 do 1,5. Aha. No teraz myślę, że te proporcje będą trochę bardziej rozłożone i pod tym kątem no to Kai Hackenbeck i Tom Brennan no to są zawodnicy, którzy swoimi umiejętnościami i formą no pokazywali, chociażby też może niekoniecznie w 2,26 sezonie, ale w 2,25 czy 2,24, że no są w stanie na tym poziomie średniej 2,0 jeździć. I tak zresztą było w 2025, gdy Tom Brennan wtedy regularnie jeździł, bo teraz ktoś może powiedzieć, no Tom Brennan teraz miał słaby sezon 2,26, tak, ale weźmy to pod uwagę, że on był tym zawodnikiem oczekującym, tak, i on dostał tak naprawdę 3 czy 4 szanse, nie jeździł regularnie w polskiej lidze, a to jednak no dużo się odbija. Ponadto też tutaj konflikt z tunerem, z którym wcześniej mu się świetnie współpracowało i trochę tutaj się to wszystko rozjechało, ale no myślę, że jeśli to się wszystko wróci, że tak powiem, do normy, czyli zawodnik będzie otrzymywał regularne szanse, to jest zawodnik z naprawdę wielkim potencjałem, żeby być jednym z dwóch liderów.
1: Dobrze, U24 i juniorzy. Jak będzie ten skład wyglądał?
2: No juniorzy, no to Kamil Witkowski, no to wiadomo, ma do końca...
1: Bardzo na plus.
2: Świetny pierwszy sezon, taki pełny, przejechany. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że co do słuszności decyzji, że dostał tą szansę, żeby jechać w tym sezonie i taką też dostanie w kolejnym. Wracają oczywiście Tobiasz Jakubusiak, Jacek Peteska z wypożyczeń. Nie wiadomo tak naprawdę, co w dalszej kwestii, czy tutaj będą jakieś ruchy z zewnątrz jeszcze, czy ewentualnie jakieś wypożyczenia od nas. Tutaj wszystko się, to tak naprawdę do wiosny może się tu pozmieniać. Także tu, jeśli w kwestii kadry juniorskiej, to tak naprawdę jeszcze będzie się rozstrzygać i pewnie dopiero, gdy na wiosnę przyjdzie nam się spotkać, to pewnie wtedy będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast na pozycji U24 no podejrzewam, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni no, będzie ogłoszony też Oskar Chłysz, czyli dotychczasowy młodzieżowiec Falu Bazu Zielona Góra, który kończy wiek juniora.
1: Dobry ruch?
2: Zobaczymy. Dla mnie jest to istotne, że to jest zawodnik, który gdzieś tam też startował już wcześniej w PSG, bo miał taką okazję, będąc na wypożyczeniu ze Stali Gorzów w 2023 roku i pokazał się z bardzo dobrej strony, szczególnie w dwóch spotkaniach i to z dosyć mocnymi rywalami w istotnej walce o to utrzymanie. No i kwestia teraz tylko tego, żeby się gdzieś wkomponował w tą drużynę. No, będziemy oczywiście go porównać pewnie do Kacpra Prudy z tego sezonu i to będzie naturalne. No i zobaczymy. Ja myślę, że trzeba dać mu szansę, bo skoro dobrze się fajnie wpasował wtedy w ten tor,
1: to dlaczego
2: teraz nie ma być tak samo?
1: Ostatnio dwie minuty, to muszę cię zapytać przede wszystkim o to, jak się cele zmieniają na ten przyszły sezon, czy też będzie walka już teraz nie o czwórkę, ale już konkretnie o awans do PG Ekstraligi?
2: No patrząc na budowę drużyny, to myślę, że z tego samego pułapu jednak zaczniemy ten sezon, tak jak podobnie miało to miejsce teraz, czyli gdzieś tam najpierw powalczmy o tą czwórkę na spokojnie, a później po prostu gdzieś tam, jeśli nadarzy się możliwość, no to po prostu będzie atak ponowny na PG Ekstraligę, bo trzeba to tak dwufalowo brać pod uwagę, szczególnie, że Metalka z Długa Ekstraliga w przyszłym sezonie będzie jeszcze bardziej wyrównana, bo zapowiada się, że nie będzie takiego typowego, powiedzmy, przedsezonowego outsidera, typowanego jak Polonia Piła, która finalnie się nie okazała takim typowym outsiderem z tego, co można było zobaczyć po wynikach tej drużyny. A teraz może być jeszcze bardziej ciasno między tymi drużynami, bo wkracza w ligę Beniaminek Wybrzeże Gdańsk, który też raczej chłopcem do bicia nie powinien być.
1: A spada Częstochowa,
2: która no, odrobinę jest może przed tymi pozostałymi drużynami.
1: Ale nie aż tak bardzo chyba jak Abramczyk Polonia.
2: Zdecydowanie nie i to nie będzie na pewno taki dominator jak właśnie Polonia Bydgoszcz w tym sezonie.
1: No to zobaczymy, jeszcze porozmawiamy pewnie przed sezonem nieraz. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Państwa i moim gościem był dziś Dawid Procajło z portalu Żurzel w Poznaniu, piszący do sportpoznań.pl. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: No to skoro Michał Bondyra się pożegnał, to ja też się pożegnam. Tylko, że Michał Bondyra, usłyszycie go dopiero w piątek, a ja się pożegnam do jutra, do godziny 14.30. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, moi drodzy. O 14.30 jutro tutaj przybędę. O poranku będzie jutro z wami Tomek Wandel, a jeśli chodzi o środek dnia, to jutro Kuba Antkowiak tutaj się w środku dnia w Radiu Emaus zamelduje. O poranku wydawcą informacji Radia Emaus będzie Piotr Wielicki, a po południu wydawczynią informacji Radia Emaus będzie Lilia Łada. I to z Lilią Ładą będę miał przyjemność jutro popołudnie spędzić z wami. Moi drodzy, z muzyką was zostawiam. Za chwilę informacje Radia Emaus. Przypomnę tylko, że o 20:00 Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem tuż po informacjach Radia Watykańskiego. Także myślę, że jeszcze sporo ciekawych tutaj dzisiaj tematów na antenie Radia Emaus znajdziecie. Tomek Wandel jeszcze się pojawi z muzyką filmową po godzinie 22:00. Także najlepiej zostańcie z nami. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby spędzić czas z dobrym Radiem Emaus. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami i do usłyszenia do jutra do godziny 14:30.

0: kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Dograj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznański szpital uruchomił pokój rodzinny. Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Ministerstwo Infrastruktury chce rozwiązać problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Tuż po porodzie mama, tata i dziecko odpoczną w jednej sali. W poznańskim szpitalu imienia Franciszka Raszei otwarto pokój rodzinny. Jak funkcjonuje to pomieszczenie, sprawdziła nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: W pokoju rodzinnym mamy będą mogły przebywać od momentu narodzin dziecka aż do wypisu ze szpitala. To przytulne pomieszczenie wyposażone w łóżka dla mamy, taty i dziecka. Jest także stolik z fotelami, przy którym wygodnie będzie można przyjąć babcie, dziadków czy przyjaciół rodziny. Na pomysł stworzenia takiego pokoju wpadły położne ze szpitala miejskiego, które od dłuższego czasu promują ideę czułego położnictwa. Przypominają, że w lecznicy znajdują się także sale porodowe z wygodnymi łóżkami, piłkami, drabinkami i materacami. Mamy mogą także skorzystać z pryszniców oraz ciepłych i zimnych okładów, które pomagają zmniejszyć ból porodowy. Regulamin pokoju rodzinnego pojawi się wkrótce na stronie szpitala. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Tym razem protetycy słuchu pojechali do Kamerunu i w ciągu 3 tygodni przebadali 240 osób oraz rozdali ponad 100 aparatów słuchowych. Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia przyznaje, że dla pacjentów z tej części świata przywrócenie słuchu to szansa na lepsze życie.
3: W Kamerunie wierzy się, że głuchota to jest efekt działalności szamana, efekt czarów rzuconych na kogoś lub na całą rodzinę, więc jest to powód do wstydu. My staramy się tą sytuację zmienić.
1: Medycy prowadzili działania w szkole dla dzieci głuchoniemych w Bertua, zbudowanej przez polską świecką misjonarkę, a także w stolicy Kamerunu, Yaoundé. Wolontariusze planują już kolejne wyprawy do Afryki.
0: Informacje z Poznania.
1: 20 listopada na Placu Wolności wystartuje jarmark Betlejem Poznańskie, a dzień później, 21 listopada, na Starym Rynku ruszy lodowisko, jak poinformowały władze Poznania. Odwiedzający jarmark tradycyjnie znajdą tam wystawców z całej Polski i z różnych zakątków Europy, karuzele, młyńskie koło, rękodzieło, prezenty i świąteczne smakołyki. Obie atrakcje będą działały aż do 6 stycznia.
0: Informacje z kraju.
1: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te często są pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, co zagraża bezpieczeństwu. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
4: Będziemy proponować, aby zostały wyznaczone specjalne strefy, specjalne przestrzenie. W tych miejscach będzie tylko i wyłącznie możliwość pozostawienia hulajnogi po wypożyczeniu. Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
1: Stanisław Bukowiec zapowiada też zmiany w nadzorze nad rynkiem hulajnóg, które są sprowadzane z Azji i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Uprawnienia w tym zakresie zyska transportowy dozór techniczny.
4: Tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą albo zatrzymywane, będą konfiskowane tak czy inaczej. Również sprzedawca, dystrybutor tego sprzętu, który nie spełni tych wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi.
1: Zmiany powinny wejść w życie do końca roku.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
2: Jezus powiedział uczonemu w prawie, który wystawił go na próbę: Idź. Żeby osiągnąć życie wieczne, trzeba ruszyć z miejsca, wstać z kanapy, jak zauważył kiedyś papież Franciszek. Czasem jest to miejsce w sensie geograficznym, miejsce pracy, miasto lub jego peryferia. Czasem to miejsce jest bardziej wewnętrzne, to droga do przebaczenia, pokochania kogoś, przemyślenia swoich działań, zmiany zachowania wobec drugiego człowieka. Pomyśl, dokąd dziś Jezus chce, żebym poszedł?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
7: Autopromocja. Reklama.
9: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
10: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
17: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
18: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
0: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten Kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
18: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protesty licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rougeot, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
15: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
19: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
20: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
21: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramentana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramentana.
22: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
23: Mam ochotę na safari.
24: Na safari to trochę daleko.
23: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
24: A ile można upolować?
23: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
24: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
27: Po reklamie.
20: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Dzień dobry Państwu. Jestem przed kościołem sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Stoję przy ławce. Tutaj 24 września siedział mężczyzna. Podszedł do niego ksiądz Marek Pieńkowski, który o godzinie 10 miał odprawiać mszę świętą, i ten mężczyzna, zapytany o coś przez księdza, rzucił się na niego z nożem, ugodził go w tętnicę. Wtedy z konfesjonału wybiegł ksiądz Stanisław Zbojnowicz, który został zabity. Następnie napastnik ranił jeszcze jednego z księży, księdza Adriana, a potem jeszcze kobietę i jeszcze jedną osobę. To straszny dramat. Potem się okazało, że to obywatel Ukrainy. No i jestem tutaj trochę przypadkiem. A ta historia ma też niesłychane znaczenie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Państwo może nie wiedzą, że ksiądz Marek Pieńkowski był szefem Rady Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę Archidiecezji Przemyskiej, która właśnie zajmowała się pomocą Ukraińcom i od samego początku wojny bardzo w tę pomoc Ukraińcom się zaangażował. To on się przyczynił do tego, że klasztor stał się miejscem pobytu osób z Ukrainy, a potem dał im pracę. Te osoby ciągle tu przebywały, pracują. I dlatego ta historia jest tak niezwykła. Ja mam szczęście znać osoby, które księdza Marka znają, więc o księdzu Marku, który przebywa w szpitalu, podobno już nie w stanie krytycznym, a w stanie ciężkim, będę Państwu opowiadał. Zaraz będzie msza święta. Kościół był zamknięty przez te dni, była policja. Otwarto go dosłownie przed chwilą po ekspiacyjnych modlitwach księdza arcybiskupa archidiecezji przemyskiej. I już można do niego wejść, do kościoła wchodzą wierni. Za chwilę będzie to pierwsza msza święta po tej tragedii, a kazanie będzie mówił ksiądz Adrian, który został ugodzony przez napastnika nożem. No więc idę do kościoła. Sytuacja jest taka, że dziennikarze nie są przyjmowani ani przez siostry benedyktynki, ani przez księży. To były życzliwe rozmowy, natomiast stanowcza odmowa. No to wchodzimy do tej świątyni.
2: Sytuacji i tego, że jesteśmy tutaj w obliczu tej tragedii, która się wydarzyła. Część wydarzeń miała miejsce tutaj w kościele, część na terenie ośrodka. I chciałbym w imieniu wszystkich nas tutaj obecnych, domowników, księży z opactwa, podziękować za ogrom wsparcia, które otrzymaliśmy i otrzymujemy. Docierają do nas świadectwa dobroci tych, którzy są poszkodowani, pokrzywdzeni, czy księdza Stanisława, który nie przeżył tych sytuacji. Więc dziękujemy za te świadectwa, za to, że macie w sobie tyle dobra i tyle pamięci o nim. I prosimy was o modlitwę. Chcemy, żebyście się czuli tutaj bezpiecznie. Chcemy, żebyście się nie bali tego miejsca. Niech jarosławskie opactwo jeszcze bardziej przez te wydarzenia stanie się miejscem wiary, miejscem Bożego pokoju i miejscem chrześcijańskiego przebaczenia. Rodzina księdza Stanisława prosi, aby podczas mszy świętych pogrzebowych w poniedziałek tutaj i we wtorek w Grzęsce w kościołach nie było mediów poza archidiecezjalnymi. Jeszcze raz powierzamy się waszej modlitwie w sposób szczególny, jeśli chodzi o poszkodowanych księdza Stanisława, księdza Marka, księdza Adriana, panią Ewę, pana Krzysztofa i dzisiaj Słowo Boże skieruje do nas ksiądz Adrian. Niech łaska Boża nas prowadzi podczas tej Eucharystii.

0: Aneta
1: i Rafał.
2: Jesteśmy teraz w Jarosławiu przy opactwie sióstr benedyktynek, niedaleko tego pięknego kościoła dawnego, w którym doszło do tego dramatu. Często tutaj bywaliście? Bywacie?
0: Bywamy. To jest bliskie miejsce dla nas, dla mieszkańców. Przede wszystkim z tego względu, że tu tak można czasem się schować. Tu jest też w tygodniu taka msza święta o godzinie 10:00. I ja czasami na przykład w soboty lubię sobie tutaj przyjechać na 10:00 na mszę świętą albo... No i to otoczenie tutaj może tak słychać troszkę ten szum wiatru, te drzewa, te liście. Ostatnio mieliśmy tutaj duże takie spotkanie w ogrodach tutaj benedyktyńskich, powiedzmy. Była pielgrzymka diecezjalna Ruchu Światło Życie całego. Mieliśmy tutaj ponad 600 osób. Ojciec Marek właśnie Pienkowski jako dyrektor tego ośrodka pozwolił nam tutaj przybyć, zorganizować taką agapę tu niedaleko właśnie od kościoła w tych ogrodach. I też w trakcie tego spotkania ojciec Marek przyszedł tak prawie inkognito, tak zobaczyć, czy wszystko gra, czy wszyscy są zadowoleni, czy wszyscy są najedzeni, czy nie brakło. Także było czuć taką jego opiekę właśnie też podczas tego spotkania.
2: Ksiądz Marek Pieńkowski, to kto?
0: No, dla mnie przede wszystkim to przewodniczący Rady Fundacji, w której jesteśmy, i moderator rejonu domowego kościoła w Jarosławiu. To tak jakby... Teraz najbliższe określenie dla tej postaci, tak bym powiedziała.
2: No jaki jest ksiądz Marek Pieńkowski, moderator domowego kościoła, czyli spotkania z nim jakoś były w jakimś trybie dla was częstym?
1: Tak, dokładnie. Spotykaliśmy się co kilka miesięcy na spotkaniu animatorów kręgów domowego kościoła. A jeszcze tak od siebie powiem, to dla mnie to też nawet się nie zwracaliśmy do księdza Marka jako ksiądz, tylko bardziej jako ojciec.
2: A dlaczego jako ojciec? Tak się mówi, ja myślałem, że klasztor to zakonnik, ale to nie jest zakonnik.
1: Jest księdzem diecezjalnym, ale w związku z tym, że był ojcem duchownym i też w jakiś sposób nas duchowo prowadził do Pana Boga, więc to określenie bardziej jest mi bliższe i chyba bardziej wyraża tą głębię serca.
2: I jaki on jest?
1: Na pierwszy rzut oka taki troszeczkę bym powiedział niedostępny, ale to jest tylko takie oblicze zewnętrzne, natomiast faktycznie później jest jak ojciec.
2: Co to znaczy?
0: Przede wszystkim jest odpowiedzialny. Czuć, że zależy mu na naszym dobru. Ja powiem tak, jak on, ojciec Marek, jak zgodził się być naszym moderatorem rejonu, ja zadzwoniłam do mojego brata, księdza, który jest na misjach w Irlandii. Zna ojca Marka bliżej, jak my pewnie. I jak się podzieliłam, że ojciec Marek się zgodził, to mój brat powiedział: Aneta, trafił wam się najlepsze, co mogło. No i mogę powiedzieć po roku naszej współpracy, że było naprawdę bardzo dobrze. No, no ja czułam, że możemy na niego liczyć, nie? Jesteśmy ciągle na terenie opactwa, jakby z tyłu, od strony zaplecza.
2: Droga krzyżowa jest... 12 stulecia, staliliśmy akurat śmierci. W tym zamachu, do którego doszło kilka dni temu, zginął ksiądz Stanisław. Znamy tobie?
0: Mam tylko takie doświadczenie, że jak bywałam w opactwie, to mam taki obraz albo właśnie odprawiam mszę świętą, albo zawsze przed, albo w trakcie, albo jeszcze chwilę po siedział w konfesjonale i posługiwał. Zawsze czekał cierpliwie. Widać było, że tam ludzie do niego podchodzili, więc też u nas się w Jarosławiu mówi właśnie o tym też, że był dobrym spowiednikiem. Dużo osób korzystało z jego posługi.
2: No i też wtedy był w konfesjonale.
0: Tak, to mówią o tym, że on był w konfesjonale, że to się stało podczas tej posługi jego.

0: Jesteśmy w Przemyślu, w siedzibie Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Tutaj dziś miało miejsce ważne spotkanie. W jednym z pierwszych rzędów miał siedzieć ksiądz Marek Pieńkowski, który został wczoraj zaatakowany przez nożownika, tak można powiedzieć. A ze mną jest ksiądz Marek Machała, prezes Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam pana Pawła, witam słuchaczy.
0: Co to za wydarzenie dzisiaj miało miejsce i dlaczego ksiądz Marek miał siedzieć w pierwszym rzędzie, czyli w jednym z pierwszych?
1: Wydarzenie to promocja książki pod tytułem Blizny, których nie widać, historia z drogi. To są świadectwa 10 kobiet, które zostały zmuszone przez wojnę, aby uciekać z Ukrainy, zostawić swoje domy, szukały bezpiecznego miejsca i to bezpieczne miejsce znalazły w naszym kraju, w naszej fundacji, w ośrodku, w którym w tej chwili się znajdujemy, w Przemyślu. A ojciec Marek miał być tutaj z nami dzisiaj, dlatego że w naszej fundacji ma bardzo ważną rolę. Jest przewodniczącym Rady Fundacji i właściwie o kilka dni wcześniej niż ja zacząłem pomagać po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, już w pierwszej nocy w ośrodku Formacji Kultury Chrześcijańskiej w domu rekolekcyjnym przy Jarosławskim Opactwie.
0: Ksiądz mówił podczas spotkania, że on był ojcem duchownym w seminarium. Jak to było?
1: Gdy przyszedłem do seminarium w 1996 roku, ojciec właśnie Marek Pieńkowski pełnił funkcję ojca duchownego alumnów. Przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika został mianowany delegatem do spraw formacji permanentnej, formacji stałej kapłanów i był taki zamysł właśnie, że z ostatniego roku seminarium, później na kolejne pierwsze lata naszego kapłaństwa ojciec Marek Pieńkowski będzie dla nas taką pomocą i dla mnie osobiście taką pomocą był, takim mentorem, wzorem. Dużo mu zawdzięczam.
0: Jakim jest człowiekiem?
1: Konkretnym. Człowiek głęboko wierzący, zdecydowany, jak wie, że Pan Bóg czegoś chce, to robi, jest odważny, potrafi iść pod prąd, a jednocześnie taki bardzo, bardzo zatroskany o Kościół, o księży, wiadomo, o świeckich też, bo Kościół to też świecy, ale jako długoletni właśnie delegat do spraw formacji stałej kapłanów, a teraz jako jeden z ojców duchownych, diecezjalnych, wobec kapłanów, bo mamy też taką, on ma taką funkcję. Zresztą samo to, że w Polsce jest znany w środowiskach związanych z zagadnieniami formacji kapłańskiej. Długie lata był przewodniczącym takiej sekcji ojców duchownych właśnie na całą Polskę. Nieraz od niego osobiście słyszałem, że jedzie tu albo tam, bo został zaproszony i będą dyskutować jakieś konkretne, ważne sprawy. Także to taki człowiek prawdziwej wiary, tak bym go nazwał.
2: Jak miniemy drogę krzywą, po prawej stronie jest taka część zaplecza. I dosłownie 2 tygodnie temu przyjechałam tutaj, ponieważ jako fundacja dostajemy też dary od amerykańskiej takiej organizacji Cross Catholic. Teraz dostaliśmy troszkę

0: o, tak mogę powiedzieć, o godność ludzi, którzy przekraczają granice. Przez miasto Przemyśl przeszło 1,5 miliona ludzi mniej więcej. To pokazuje skalę dramatu, jaki tu się wydarzył. I ta fundacja powstała dlatego, żeby jeszcze lepiej pomagać i jakby wyrosła z doświadczeń tego czasu. Dlaczego ksiądz Marek został szefem rady tej fundacji?
1: My zaczęliśmy tutaj w Przemyślu pomagać tak spontanicznie, bo byliśmy w środku tego miasta, kilka minut pieszo od dworca kolejowego, przez który przetaczały się te rzesze ludzi będących w potrzebie. A ksiądz Marek zaczął w Jarosławiu w podobny sposób, bo ci ludzie z punktów granicznych, z przejść granicznych później gdzieś rozlewali się po Polsce. On jest dyrektorem dużego ośrodka rekolekcyjnego, więc tych miejsc noclegowych tam było dużo. No i kiedyś spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, bo ja szukałem właśnie takich miejsc dla coraz większej grupy osób. Bardzo nam zależało na dzieciach, dla których przebywanie, szczególnie dla małych dzieci, przebywanie wśród tak wielu obcych ludzi jest takim przedłużeniem traumy, której doświadczały. I dlatego się skontaktowałem z ojcem Pieńkowskim. Mówię, może ojcze, tutaj by się udało, żeby u was te osoby zaczęły nocować. I zaczęliśmy taką współpracę. No to wszystko działo się tak szybko, spontanicznie, jako odpowiedź chwili, tak jak wielu, wielu innych ludzi w całej Polsce. Ale podjęliśmy dosyć szybko próby, żeby powołać fundację jako takie narzędzie prawne. I wtedy, pisząc statut, zaproponowałem ojcu, mówię, ojcze, no potrzebuję ludzi, którym można zaufać, którzy mają kompetencje. Ksiądz Marek Pieńkowski to człowiek czynu i wiele, wiele różnych rzeczy robi, więc tego wolnego czasu to nie ma dużo, więc na początku trochę wyglądało na to, jakby się próbował wzbraniać, ale to nie było takie wzbranianie się, tylko powiedział, no, na jedną kadencję, na pierwszą kadencję. Zrobiliśmy taki status, żeby było bez kadencji. I on był żywo włączony w te nasze wspólne działania. Tu stworzyliśmy taki zespół codziennie o godzinie 9:00 i ksiądz Marek Pieńkowski prawie zawsze znajdował czas na to, żeby z nami się spotkać i nawet mówił, że to jest takie jego uzależnienie o 9:00 rano, żeby być na tym spotkaniu. Był człowiekiem tego ducha właśnie. Czuł, rozumiał te sprawy i on powiedział do mnie kiedyś takie piękne zdanie. Bo wiesz, nie sposób spotkać się z tymi ludźmi i pozostać obojętnym. Zapadło mi to głęboko w pamięć.
2: Я Анна Бахман, мешкаю в Краматорску, Донецкий регион. И в Польше я с 2022 года. Ну, война для меня особисто, война распочаталась в 2014 году. Диверсанты, российские диверсанты, когда оккупировали Краматорский, Славянск, Донецкому регионе. І втеді я вперше увіділа, що таке русский мир, так званий, русский мир. Це страшно, то жах, то окупація, то голод, це непрацюючі заклади, склепи, хаос, зникали люди, мордування, гвалтування. А в 2022 року то було ще гірше. Тому я вирішила виїхати із Краматорська. Мені невідомо, куди ми їхали, де ми будемо. І коли ми приїхали на Двужиць, у нас не було конкретно адреса, де ми мусимо бути. І ми в першу ніч споткали ксенза Марика Махаву і волонтарюшу. Всі перестрашені, всі були знервовані. І ми поїхали туди, в Устріки Горни. На початку я допомагала як волонтарюша, а потім була затруднена до фундації, до душпастерства трошки

0: Один. По день десейший я працюю в фундации. Ксензя Марика Пянтковского у нас в фундации, он был яко партнер. Мы завше с ним споткались на онлайн-спотканнях. Найперв я его забачила як высокого человека, кеды я его увидела перший раз. Я была здивована, так сенс. По онлайн-споткання і по його справах я можу повідати, що то великий чоловік, чоловік слова, чоловік діла, він дуже мало мовив, але дуже робив свої справи і допомагав нашим уходцям, нашим українцям.
1: Nazywam się Wasyl Buczkowski. Ja tu trafiłem do fundacji w maju 2022 roku, czyli to był taki pik agresji rosyjskiej na Ukrainę. Najpierw byłem zatrudniony jako kierowca i tej jazdy było dużo, bo tych ośrodki powstawały bardzo szybko, dynamicznie i sama sytuacja była dynamiczna. Było tak, że ludzie nocowali jedną noc, dwie, tydzień, miesiąc do ogarnięcia się po prostu ze sobą, tak, żeby mogli dojść do siebie, bo niektórzy byli po prostu na tyle roztargnieni, że nie mogli zrobić kroku dalej. Z czasem zostałem koordynatorem kierowców, bo było wtedy z 6-7, 11 ośrodków, działo się. Księdza Marka, tak mi się bardzo w pamięci utkwiło mi, że i nieważne było samo załatwienie sprawy, tylko indywidualny każda osoba. Dla mnie to było takim bardzo ważnym, bo ja jako, że pochodzę z Ukrainy, urodziłem się na Ukrainie, a z mniejszości polskiej, czyli czułem się zawsze Polakiem na Ukrainie, a przyjeżdżałem do Polski i traktowałem jako Ukraińca. Nie? I z tego, co zauważyłem u księdza Marka właśnie, że nie samo działanie, a człowiek, nie? W człowieku jest to dobrość i wyczuć to, wyłapać to, nie? W tym to dla mnie było bardzo, bardzo mega zauważalne w nim, nie? To dobro do osoby, nie? Do ludzi.
2: Ile osób przeszło przez, jak ksiądz to powiedział, to ważne ludzie z Ukrainy, ile osób przeszło przez ośrodki, przez ręce fundacji?
3: Tak, w ogóle z takiej poważniejszej pomocy, czyli noclegu, posiłków, śniadanie, obiad, kolacja, skorzystało około 2000 osób na obecną chwilę. Przy czym my to przeliczamy na osobodoby, to jest około ponad 200 tysięcy chyba. Na posiłki to przeliczaliśmy, to jest ponad 500 000 posiłków wydanych. Ale tych osób z taką pomocą bardziej doraźną, którzy nie zostali przez nas zarejestrowani, to było na pewno dużo więcej, tak? Zwłaszcza w tej fazie pierwszego miesiąca były takie noce, gdzie ja tych kursów wiele odbyłem tym samochodem, to trudno policzyć, ile było tych osób spotkanych. To nie jest dużo, 2000 osób na te miliony, to nie jest dużo. To jest taka kropla, żeby to przeważało.
4: Tu obok teraz mojej prawej ręki jest klasztor sióstr benedyktynek. Tu też kilka razy uczestniczyłam w takim dniu skupienia.
2: Jak to miejsce wyglądało, kiedy się w pierwszych miesiącach wojny?
4: No, w pierwszych miesiącach wojny to tutaj po pierwsze było dużo ludzi, dużo samochodów. Przyjeżdżały tu też transporty humanitarne. Wiem, że współpracował ojciec z jakąś organizacją z Anglii, z Francji też. Także tutaj przywozili i później stąd przekazywane było albo uchodźcom tu na miejscu w Polsce, albo dalej jechało na Ukrainę.
2: Jak zareagowaliście na informację o tym, że doszło do zamachu w klasztorze i że jest ranny?
5: No ja akurat nie byłem na tarasie u żony. Wyszła do mnie i mówi: zostaw wszystko, chodź. Pierwsza rzecz, poszliśmy do kaplicy, uklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem i właśnie ta informacja. dużo różnych myśli. Też myśleliśmy o najgorszym, bo w mediach i takie były informacje. Więc z jednej strony popatrzyłem na krzyż i myślę, no będziemy tutaj mieć może męczennika, ale z drugiej strony się okazało, że ksiądz Marek walczy o życie i jeszcze jest szansa, jeszcze, że przeżyje, więc na te pierwsze myśli, no zaskoczenie, przerażenie. No i w kontekście właśnie tego pojednania polsko-ukraińskiego, o którym tutaj próbowaliśmy i rozmawialiśmy, ale też jakoś to tak we mnie też żyło, no to tak myślę, no to się zacznie pewnie.
4: Ja o tym wydarzeniu dowiedziałam się, będąc no, w pracy w naszym ośrodku dla uchodźców Ukrainy w Przemyślu. W ten dzień akurat przygotowywaliśmy się do uroczystości, która miała być na następny dzień, czyli promocja naszej książki Blizny, których nie widać, świadectwa z drogi, opowiadająca historię naszych kobiet, które u nas są, uciekły z wojny, u nas znalazły spokój, bezpieczeństwo. I normalnie przygotowywaliśmy się do tej uroczystości, takie porządki, różne przygotowania. Najpierw zadzwoniła moja przyjaciółka, czy ja coś wiem na ten temat. To było tak chyba zaraz po godzinie 10:00. I ja mówię, słuchaj, nic nie słyszałam, nie wiem, i tak nie wiedzieliśmy, czy to jakiś fake news, czy co to w ogóle się dzieje. A gdzieś po 2 godzinach zadzwonił mi już mój brat tu z Jarosławia, więcej coś powiedział, więc siedziałam przy stole z moją współpracownicą Natalią, która też jest uchodźcą z Ukrainy, pracuje u nas jako fundacja, zatrudniamy ją praktycznie od początku naszej działalności. I też nie mogłyśmy w to wierzyć. Ja w telefonie zaczęłam nerwowo szukać różnych informacji. Też właśnie te informacje były takie sprzeczne. Żyje, umarł, nie wiadomo co jak. I wtedy tam, ja ją nazywam moją Natalią. Natalia moja mówi, Anetka, chodźmy do kaplicy. A mówię, Natalia, oczywiście idziemy do kaplicy. Mamy w ośrodku kaplicę i weszliśmy do kaplicy. I ja mówię, Natalia, to każdy jak czuje po swojemu, w ciszy może się tutaj módlmy. I w ciszy tak trwaliśmy przed Panem. Ja miałam różne myśli od najgorszych po też nawet taki spokój, że może nie wiem, o co chodzi. Tak mówię, Panie Jezu, nie wiem, o co tu chodzi, ale wiem, że Ty jakby czuwasz nad tym. Ty zrobisz to, co jest dla nas, dla Ojca Marka najlepsze w tym momencie. A później przeczytaliśmy sobie fragment pierwszego czytania z dnia. I ten fragment Słowa Bożego tak trochę nas uspokoił. Nawet Natalka, ta Ukrainka, do mnie prosiła mnie, mówi, Aneta, dobrze, ale czytaj powoli, żebym ja jak najwięcej zrozumiała. I to było dla mnie piękne, taka nasza modlitwa polsko-ukraińska w kaplicy o zdrowie dla księdza Marka, o to, żeby żył. To było też takie dla mnie osobiście, przy tej naszej działalności z uchodźcami, to było dla mnie bardzo ważne, że byliśmy tam razem z Natalią. Ale później na spokojnie jeszcze też przy obiedzie ja miałam taką refleksję, też się podzieliłam z najbliższymi osobami, które tam siedziały, właśnie między innymi mój mąż, Natalia, i mówię, słuchajcie, w takim razie to jutrzejsze nasze wydarzenie, ja czuję, że ma widocznie bardzo ważną wartość, jeśli tu ojciec Marek, który jest przewodniczącym rady naszej fundacji, no doświadcza takiej tragedii, takiego czegoś, to mówię, nie wiem do końca, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, ale ja to odebrałam takiego, że to widocznie następne wydarzenie w następnym dniu widocznie ma dużą wartość, że takie rzeczy się też dzieją. Tak ja to odebrałam, no tak w pierwszych chwilach.
0: Ja dowiedziela iz, to było w czwartek, w telegram-kanałach. А później уже нам powiedzieli i my тут в фундації розмовляли, як то буде.
2: В українських,
0: так, в українських. І весь четвертак вечір польська телевізія, я читала і бачила, і фільмики, і ролики, і українська телевізія. Українська спільнота зреагувала на той випадок, де був зранений ксенц. Люди були в жаху, розуміли, що це трагедія, так не мусить бути. Зреагував і посол в Польщі, український посол в Польщі, зреагував президент Зеленський, Зеленский. Простые люди были, ну, просто тоже жах. И польская телевизия, и украинская, и телеграм-каналы, и Фейсбук. То весь четверг это было. И до терас была информация о ранении ксенца. Мне очень пришикрало.
1: Dla mnie ta wiadomość, co się wydarzyło w opactwie zaatakowaniem przez obywatela Ukrainy księży, ludzi świeckich, no było takim bólem, szokiem, niedowierzeniem. Inaczej to człowiek przeżywa, znając osobę, która została zaatakowana. I to przyjąłem z bardzo wielkim smutkiem, tą wiadomość o księdzu Marku.
2: No to jak jako Polak z Ukrainy ty przeżywasz tą sytuację, że obywatel Ukrainy zaatakował człowieka, księdza Marka Pieńkowskiego z Jarosławia?
1: Jest to ból, bo została poszkodowana osoba, nie jedna, została zaatakował 5 osób. Tylko, że jakby jako Ukrainiec, z pochodzenia ukraińskiego, chciałbym powiedzieć, że dla mego, jak ja to czuję, że to jest, to zrobiła jedna osoba. To nie zrobiła, to nie oceniałbym całej narodowości ukraińskiej. Mało tego, z tego co słyszymy, dzisiaj już jest wiadomo, jest to osoba, która miała obywatelstwo niemieckie też. Przede wszystkim dla mnie jest ważne, żeby nie było tej wrogości, tej nienawiści między narodami polskimi i Ukraińcami.
2: Ty jesteś w wyjątkowej sytuacji, bo jak powiedziałeś, masz korzenie polskie, czujesz się Polakiem urodzonym na Ukrainie. Tutaj w Polsce jesteś postrzegany jako Ukrainiec, więc masz dwie perspektywy. W ogóle ta sytuacja wojny niesłychanie wiele zmieniła i przetasowała w tych relacjach polsko-ukraińskich.
1: Tak, i właśnie to widzieliśmy na samym początku, jak wojna wybuchła. Te otwarte, szczere serca ludzi, którzy otworzyli domy, drzwi, ich do chwili obecnej, to jest, może w mniejszej skali, ale ta miłość do ludzi, do drugiego człowieka, ona jest. I nigdy nie chciałbym, żeby ta wrogość, zagrożenie, które sieje i tą narrację, którą prowadzi wróg Rosja, przesączało nasze umysły, relacje.
2: Przesącza?
1: Nieraz bardzo. Także bądźmy wytrwali w tym wszystkim, wierzmy w dobro, miłujmy się, lubmy się nawzajem.

0: ksiądz rozmawiał z kimś z Ukrainy o tej sytuacji wczorajszego ataku?
1: Oczywiście, zaraz przyszedłem tutaj do naszego ośrodka, do naszego centrum i wszyscy byli bardzo zasmuceni tym, co się wydarzyło, dotknięci. No, wielu z nas spotkało się osobiście z księdzem Markiem i wiem, że na innych forach Ukraińców w Polsce temat bardzo szybko się pojawił i że ludzie są wstrząśnięci i zasmuceni tym, co się stało.
0: Ta książka, której promocja dziś się odbywała, Blizny, których nie widać, czyli historię kobiet, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny. Może to hasło Blizny, których nie widać, jest też symboliczne. W Polsce mamy duże napięcie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. One w jakiś sposób rośnie. To jest dość dramatyczne. Wchodzi obywatel Ukrainy do klasztoru, zabija, rani kapłana, który był zaangażowany w pomoc ludziom z Ukrainy, jak ksiądz powiedział, od samego początku. Bardzo to przeżywał, był szefem Rady Fundacji. Co ksiądz o tym wszystkim myśli?
1: Ten nóż, który zranił te osoby, szczególnie księdza Marka, ale też inne, to tak duchowo to przebił nasze serca też. Ja tak się poczułem, jakby moje serce zostało tym przebite. I bardzo cierpimy. I ja sobie stawiam znaki zapytania. Dlaczego to się stało? Dlaczego tak? Dlaczego akurat w ten dzień? Też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, którego celem było budowanie mostów, bo Chrystus, któremu staramy się służyć w tych ludziach, to jest pontifex, właśnie budowniczy mostów, ten, który jednoczy obie części ludzkości, uczynił jedno. A tutaj coś takiego, co trudno jest zrozumieć, bo zło jest nie do pojęcia. To jest mysterium iniquitatis, tajemnica niegodziwości. Więc ja mam więcej znaków zapytania. Dlaczego? Ale ufam w zwycięstwo dobra. I wiem, że ksiądz Marek Pieńkowski dobru i temu, który jest źródłem dobra, służy. Więc ufam w zwycięstwo. Modlę się o zdrowie dla wszystkich, którzy ucierpieli. Modlę się o pokój. Staram się służyć i nasza tutaj grupa, fundacja, cała wspólnota, staramy się służyć budowaniu jedności między ludźmi. Bez względu na narodowość, bez względu na religię, po prostu szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, bo to co nas dzieli, to jest łatwo. Łatwo jest ludzi podzielić. A ten, który dzieli, to jest diabolos, właśnie. Wprowadza rozłam, podział. Modlę się o to, żeby to wydarzenie nie zaowocowało pogłębieniem jeszcze tych podziałów, które są między ludźmi, między naszymi narodami, polskim narodem i narodem ukraińskim, czy też innymi, bo mamy być jako chrześcijanie narzędziami pokoju. I mamy szansę, i jesteśmy do tego wezwani. Jezus jest nazwany Mesjasz Emanuel, księciem pokoju. Chociaż też powiedział, że do swoich uczniów: myślicie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię? Powiadam, nie miecz, ale mówi: ogień przyszedłem rzucić na ziemię, ale nie ogień zniszczenia, tak, tylko ogień miłości. Boskie serce Jezusa płonie pragnieniem zbawienia każdego człowieka i to pragnienie przepełnia serce księdza Marka Pieńkowskiego, na tyle, na ile go znam, jestem o tym przekonany, i serca wielu, wielu chrześcijan. I chodzi o to, żeby nawet z takiej strasznej, tragicznej sytuacji, żeby Pan Bóg wyprowadził dobro, żebyśmy popatrzyli na to głęboko i indywidualnie. Odpowiedzialność jest konkretnego człowieka. Nie możemy winić wszystkich jego współrodaków za to, co on uczynił. Nie możemy ulec takiej pokusie tego, że wszyscy są tacy, bo to nie jest prawda. I dlatego my dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, planowaliśmy to spotkanie od wielu miesięcy, przygotowywaliśmy się do niego, żeby pokazać twarze konkretnych osób, konkretnych historii i żeby zobaczyć człowieka, a nie numer, statystykę. O tym pisze ojciec święty Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To jest właśnie taka okoliczność, która spowodowała, że wybraliśmy datę na dziś naszego spotkania. 112, to jest numer alarmowy, tak? Od tylu lat Kościół poświęca uwagę temu zjawisku, które jest bardzo trudne, jeżeli musisz zostawić swój dom, swoje życie, swoich bliskich, uciekać w nieznane, tak jak oni tu mówili. Nikuda, donikąd jechaliśmy i modliliśmy się, żeby Bóg dał nam dobrych ludzi, postawił na naszej drodze, którzy nam pomogą. I mówią, Bóg wysłuchał. Chciałbym, żebyśmy wyciągali z tego ten wniosek, który przypominał nam ksiądz Jerzy Popiełuszko, który czytamy w Nowym Testamencie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

0: Jesteśmy cały czas na terenie klasztoru w Jarosławiu. Tutaj stoję przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. To piękny, duży pomnik. Przed nim stoi morze świec, zniczy. I stoi przed nim zdjęcie księdza Stanisława. Tego, który zginął, został zamordowany. Skończyła się msza święta. Ludzie wychodzą z kościoła w ciszy, niedużo rozmawiają. Podchodzą tutaj. Podszedł tu też ksiądz Bartosz, którego spowiednikiem był zamordowany ksiądz Stanisław.
1: Wydarzyła się tragedia. Ale co można powiedzieć? To był święty kapłan. Ksiądz Stanisław. Świętym kapłanem. Zawsze gotowy do swojej posługi. Był spowiednikiem rzetelnym i otwartym. Zawsze gotowym, czekającym wręcz na penitentów przed mszą świętą czy w czasie nabożeństwa. Był dostępny po prostu.
0: A czym dla księdza jest to wydarzenie?
1: Dla mnie to wydarzenie pokazuje, jak bardzo ważne jest to, co robimy. Jednocześnie właśnie tak jak ksiądz Adrian mówił, obyśmy właśnie nigdy nie szli w stronę nienawiści, tylko wręcz przeciwnie, tak jak Chrystus mówi, przebaczajcie tak jak ja przebaczam.
0: Przed chwilą ksiądz Adrian, raniony w zamachu, z bandażem na głowie, z bandażem na ręku, głosił homilię i do niego należy ostatnie słowo w tej audycji.
2: Drodzy bracia, drogie siostry, nie będę ukrywał, że dla mnie to kazanie jest trudne, ale wiem jedno, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa, a Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która dała się ukrzyżować. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. A ja jestem Jego sługą. I dobrze wiecie, że w wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił, aby tylko ci, którzy do nas przychodzą, mogli odejść stąd pocieszeni, mogli otrzymać ludzką życzliwość, mogli zaczynać wsparcie. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy. I prosimy o modlitwę za nas. Ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Te słowa, które wypowiadam, mówię z głębi swojego serca. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską. Proszę was o szacunek dla ludzi, którzy żyją w naszym opactwie, w naszym mieście, w naszym województwie i w naszym kraju. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali jako dwa bratnie narody. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to wy dobrze pamiętacie, co w naszym opactwie się działo. I dobrze wiecie, że tutaj nikt nie pozostał bez pomocy. Pracowaliśmy ze wszystkich sił, często nawet nocami, nie śpiąc po wiele godzin. Dlatego proszę was, aby ta nasza praca, nasz wysiłek i nasz trud nie poszedł na marne. Bo myślę, że tego was uczymy tutaj, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Więc bracia, drogie siostry i wszyscy wy, którzy to słyszycie, bądźmy uczniami Chrystusa, uczniami, którzy pomagają innym. Nieważne, kim są, z jakiego narodu pochodzą, jakiej są religii, koloru skóry, ale są ludźmi. Mają swoją godność i my nie pozbawiajmy nikogo godności. Dlatego proszę was, módlmy się za siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie i kochajmy wszystkich tych, których spotkamy na drodze naszego życia. A kiedy będziemy widzieli nieprawość, kiedy będziemy widzieli, że ktoś kogoś prześladuje, nie pozostańmy cicho, bo każdy ma się u nas czuć jak w domu, nie tylko w naszym opactwie, ale w całym naszym narodzie.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramentana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramentana.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do Graczy Drapaczy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Nie jesteś sam, drodzy Państwo. Dziś naszym gościem jest pani Anna Pierzchała, pedagog, surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego, ale także...
2: specjalista od spektrum autyzmu, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i można by tak wymieniać.
1: To dziś będziemy mówić, pani Aniu, nie jesteś sam rodzicu, jeżeli masz swoją pociechę, dziecko w spektrum autyzmu, prawda? Nie jesteś sam uczniu, nie jesteś sam nastolatku?
2: Oczywiście, nie jesteście sami. My specjaliści, my jako nauczyciele jesteśmy z wami i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
1: To zacznijmy od podstaw, od początku. Co to jest autyzm?
2: Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza to, że mózg osoby w spektrum rozwija się i przetwarza informacje w nieco inny sposób. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji, relacji społecznych, sposobu odbierania bodźców, ale także potrzeby przewidywalności czy powtarzalności. Mówimy o spektrum autyzmu, ponieważ u każdego człowieka może on wyglądać inaczej. I to jest chyba najważniejsze. Za tą samą diagnozą mogą stać tak naprawdę zupełnie różni ludzie z zupełnie różnymi potrzebami.
1: Jak dzieci z autyzmem radzą sobie we współczesnym świecie?
2: Bardzo różnie. Są dzieci, które świetnie radzą sobie edukacyjnie. Ogromnym wysiłkiem są dla nich na przykład relacje rówieśnicze. Inne potrzebują wsparcia również w codziennym funkcjonowaniu. Współczesny świat nie jest dla nich łatwy. Jest przede wszystkim głośny, szybki, pełny bodźców, ciągłych zmian. Dlatego tak ważne są przewidywalność, jasne zasady i przede wszystkim ludzie, którzy rozumieją ich potrzeby.
1: Co jest dla tych dzieci, co jest dla tej młodzieży w spektrum autyzmu wyzwoleniem?
2: Myślę, że przede wszystkim możliwość bycia sobą, bez ciągłego dopasowywania się do tego, czego oczekuje otoczenie. Dla jednego dziecka będzie to cisza, dla innego ruch, muzyka, a dla mojej uczennicy bardzo często bywa to książka, a czasami także też i komputer bądź szczególne zainteresowania. Czasami największą ulgą po prostu jest człowiek, przy którym nie trzeba niczego udawać.
1: Dziś mówimy, drodzy Państwo, o świecie dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o tym, w jaki sposób je wspierać i chcemy w tej audycji udowodnić, że i ty rodzicu, babciu, dziadku, tak, i ty dziewczyno, chłopcze, nie jesteście sami. Pani Aniu, z czym ta młodzież na co dzień się mierzy?
2: Przede wszystkim z rzeczami, których my nawet nie zauważamy. My ludzie, którzy żyją obok dzieci w spektrum, koło młodzieży w spektrum, bardzo często mierzą się z hałasem w szkole, na korytarzu, z tłumem, nagłą zmianą planu, na przykład dotykiem, który nie zawsze jest akceptowany, którego się nie spodziewają, niezrozumieniem żartu, czy bądź ironii, czy zasad panujących na przykład w grupie. Do tego dochodzi ogromny wysiłek związany z próbą dostosowania się jakby w szkole, do klasy. Czasem dziecko przez cały dzień funkcjonuje w szkole bez zarzutu, bez żadnych trudności, ale w domu, tam gdzie czuje się najbardziej bezpiecznie, musi wypakować ten swój plecak emocjonalny i czasami
1: w domu jest głośniej,
2: odreagowuje, czasami jest krzyk, czasami jest płacz, czasami jest trzaskanie drzwiami. Tak, tak się zdarza.
1: Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
2: Ja dzisiaj mam ze sobą torbę, ponieważ bliska jest mi reguła benedyktyńska i taką pierwszą zasadą, jaką ja sobie zawsze obieram, to słuchaj. Święty Benedykt zawsze mówił słuchaj. Słuchanie to jest dla mnie podstawa. Słuchanie, obserwacja i przede wszystkim nie ocenianie zbyt szybko. Zachowanie dziecka bardzo często jest komunikatem. Nie jest skierowane bardzo często przeciwko nam, tylko pokazuje, że coś się dzieje. I jeśli dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie oznacza to na przykład braku szacunku. Jeśli zakrywa uszy, to nie to, że nie chce nas słuchać, tylko czasami przeszkadza mu hałas. I ja zawsze mówię do swoich kolegów i koleżanek, nie pytajcie albo nie twierdźcie, że ono znowu się źle zachowuje, tylko poczekajcie, zastanówcie się, co to dziecko przez to zachowanie chce wam powiedzieć, do czego próbuje was zmusić jakby swoim zachowaniem, żebyście może na nie zwrócili uwagę.
1: Czyli na przykład w sklepie widzimy rodziców z dzieckiem, które krzyczy albo denerwuje się, tak? To też nasza reakcja może być różna, tak? Jedni rodzice będą chcieli pomóc innym, tak? Ja a często powiedzą, co to za niegrzeczne zachowanie, co tam się dzieje?
2: Ja często właśnie się spotykam, jak stoję na przykład w kolejce i widzę rodziców, bo no, z racji tego, że jestem specjalistą, potrafię zauważyć dzieci w spektrum, bo one są wyjątkowe. Dla mnie to takie, jak ja to zawsze mówię, taki mój target, taki mój cel w pracy. Ja kocham te dzieci i często słyszę, matko, co za niewychowane dziecko, trzeba stawiać granice, trzeba być konsekwentnym, no żeby ono było moje, to ono by się nigdy u mnie tak nie zachowało. No właśnie, i to jest ocenianie. A przez taką edukację...
1: Zbyt pochopne.
2: Tak. Myślę, że społeczeństwo nasze wciąż... I myślę tutaj o dziadkach, którzy mierzą się czasami z tym, że ich wnukowie są w spektrum, nie rozumieją tego. Więc dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa naszego, żeby o tym głośno mówić, właśnie żebyśmy się mogli spotkać w radio, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, bo ci ludzie zostają sami z tą diagnozą tak naprawdę. Rodzic często dostaje diagnozę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no i dobrze, no to radź sobie rodzicu dalej sam. I tak naprawdę szczęściem jest, jeśli rodzic w szkole spotka specjalistów i ludzi, którzy rzeczywiście trochę go pokierują, trochę mu powiedzą, że to nie jest koniec świata, że świat się nie zawalił, że jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Tylko tutaj tak naprawdę najważniejsza jest współpraca między szkołą a rodzicami.
1: Do tego tematu jeszcze powrócimy. No właśnie, pani Aniu, pani już podpowiedziała naszym radiosłuchaczom i nam, że ważne jest budzenie świadomości, prawda?
2: Tak.
1: Edukacja.
2: Zdecydowanie.
1: Mówienie o tym, prawda? Żeby nie stygmatyzować od razu dzieci, tak? Tej konkretnej rodziny. Co zrobić? Co zrobić? Pytam panią jako osobę, która kocha te dzieci. Mówiłem o tym. Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
2: Co zrobić? Przede wszystkim, tak jak mówię, słuchać i obserwować. Być blisko. Tak naprawdę przeczytanie diagnozy takiej z poradni pedagogiczno-psychologicznej to jest tylko początek. I ja tak naprawdę, zanim zacznę pracę taką specjalistyczną, to mnie czasami zdarza się, że ja przez pół roku muszę zdobyć zaufanie dziecka. I to, żeby poznać dziecka świat, to jest chyba najważniejsze, bo żeby była dobra terapia, żeby była dobra współpraca, tak naprawdę musi być zaufanie i dziecka do nauczyciela współorganizującego, ale także nauczyciela współorganizującego do dziecka. Bo jak jest zaufanie, jak się poznamy dobrze, to tak naprawdę możemy góry przynosić i na tym przede wszystkim budujemy naszą relację. Bo jeśli ja zacznę od razu od terapii, od treningu umiejętności społecznych i w ogóle będę pracować nad wszystkimi potrzebami dziecka, które są wypisane w orzeczeniu, a tak naprawdę nie stworzę relacji, to tak naprawdę mogę między wiersze sobie całą moją wiedzę, wszystko to, co chcę z dzieckiem osiągnąć, mogę sobie między bajki włożyć, bo tak naprawdę otwartość, słuchanie, reguła świętego Benedykta, słuchaj, obserwuj i po części podążaj. I ja nie mówię, że całkowicie można podążać za dzieckiem w spektrum, bo dziecko też potrzebuje pewnego toru, żeby je ukierunkować. No bo żyje w świecie, gdzie musi pójść do pracy, są jakieś zasady. To nie jest takie bezrefleksyjne podążanie za dzieckiem. Podążaj za dzieckiem, ale ukierunkowuj je. Nadawaj tor, próbuj przemycić, ale przede wszystkim buduj relacje. I ja o tej relacji będę mówić wciąż nieustannie i to jest coś, co tak naprawdę sprawdza mi się od wielu, wielu lat przy pracy z dziećmi ze spektrum.
1: Dziś mówimy właśnie o tych dzieciach, mówimy o ich rodzicach i próbujemy wyjaśnić ich sytuację, nie tylko szkolną, ale także życiową. Dlatego jest z nami pani Anna Pierzchała, pedagog, specjalista od autyzmu, tak w skrócie mogę powiedzieć.
2: Tak.
1: Do usłyszenia za moment.
2: Do usłyszenia.

0: Nie jesteś sam.
1: Dziś jest z nami pani Anna Pierzchała, a pedagog, surdopedagog, specjalista od autyzmu. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówimy, drodzy państwo, dziś o sytuacji dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o ich rodzicach, o ich rodzinach, o ich dziadkach. Próbujemy budzić tę świadomość i chcemy przekonać, że nie jesteś sam. To nie jest łatwe, bo ta sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. No właśnie, z samotnością i niezrozumieniem mierzą się te dzieci, mierzy się ta młodzież, ale także ich rodzice.
2: Tak, to prawda. Zdecydowanie i tutaj się bardzo zgadzam. Rodzice często muszą nie tylko wspierać swoje dziecko, ale jeszcze tłumaczyć jego, tak jak żeśmy rozmawiali, zachowanie całemu światu. I to jest niezwykle obciążające, bo wystawiamy taką laurkę rodzicowi, że nie panuje, nie wychowuje, nie interesuje się, a to absolutnie nie jest prawda. Ja zawsze mówię, że rodzic dziecka w spektrum jest takim oknem na świat dla tego dziecka. I tak naprawdę to dziecko na świat patrzy przede wszystkim przez swojego rodzica. Takim oknem jest ten rodzic. I im czuje się bardziej zaopiekowany, im czuje się bezpiecznie w tym tak naprawdę często na początku bardzo trudnym świecie po diagnozie. Więc myślę, że nasza rola specjalistów, ale też nauczycieli, terapeutów powinna przede wszystkim opierać się na pomocy dzieci, owszem, ale też na wsparciu rodziców. Ja zawsze pracuję z rodzicami jako partnerami, nie jako petentem, który przychodzi po, tylko do takiej współpracy, bo żeby mówić o dobrym funkcjonowaniu dziecka w spektrum, czy w ogóle jakiegokolwiek innego dziecka, to ta współpraca rodzic, czy ta współpraca dom-szkoła jest nieodzowna. Bez tego nie możemy zrobić nic, ale staram się pokazać rodzicom i zdobyć ich zaufanie, że ja jestem specjalistą, ale oni też są specjalistami od swoich dzieci. Specjalistami w domu, od tego zachowania, więc ja od rodziców na samym początku czerpię jak z takiego skarbczyka, bo oni znają swoje dziecko najlepiej. Ja zawsze pytam, czy mogą mi państwo podpowiedzieć, co pomaga dziecku, żeby mogło się wyregulować emocjonalnie, co mogłabym zrobić. Bardzo często dostaję informacje: pani Aniu, nie mogą być mocne perfumy. Ja też na takie rzeczy muszę zwracać uwagę. Miałam chłopca w spektrum, ja uwielbiam mieć pomalowane paznokcie, ale nie mogłam mieć przy nim czerwonych paznokci, bo bardzo go to rozpraszało i drażniło, więc na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę, ale to wiedzą rodzice, więc ta współpraca z rodzicami, to, że my dzwonimy, jakby informujemy rodziców, ale też sami się interesujemy ich dziećmi, bo oni tak naprawdę

0: ale jeśli jesteśmy otwarci wobec rodzica i staramy się przynajmniej po trosze zrozumieć ich niepokój, to, że bywają w tym wszystkim sami, myślę, że otwiera taką relację.
1: Czyli tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że wystarczy przytulenie, ale z drugiej strony to chyba trzeba też udowadniać rodzicom tych dzieci swoją obecność, prawda? Jak budować taką bliskość? Zaufanie macie do siebie, prawda?
0: Też,
1: na tym pierwszym etapie.
0: Ja zawsze mówię, że nie zawsze przytulenie, bo nie każda osoba w spektrum chce być przytulana.
1: Tak.
0: Często, częściej bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Oni nie chcą tego dotyku, szczególnie z osobą, z którą nie zbudowali relacji jeszcze. Czasem znacznie ważniejsze jest po prostu bycie obok takiej osoby, obok takiego ucznia. Ja pracuję z niezwykłą dziewczynką. Ja powiem szczerze, że sama byłam przerażona. W tamtym roku przyszło mi pracować się tylko z dziewczynkami. Ja jestem mamą synów, pracowałam zawsze z chłopakami i przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak to jest pracować z dziewczynką. I mówię, matko, jak ja sobie poradzę? Ja chyba nie znam dziewczynek i chyba nie wiem. A mój mąż...
1: No tak, instrukcja obsługi inna, tak?
0: Mój mąż mówi, przecież sama jesteś dziewczyną. I tak racjonalnie do tego podszedł i mówi, na pewno sobie poradzisz. Tylko tak jak zawsze, słuchaj i obserwuj. I to było niezwykłe, ale widzę, że dziewczynki potrzebują czego innego niż chłopcy. I ja musiałam bardzo przebudować taki trochę schemat też w swojej pracy, więc no niekoniecznie przytulenie, niekoniecznie dotyk, ale bycie obok, bo moja uczennica, z którą pracuję zawsze, potem już w drugim semestrze krzyczała, pani Aniu, my idziemy do naszego miejsca, nie siedzi pani gdzie indziej. I ja zawsze mówię, dobrze, czyli rozumiem, że chcesz, żebym z tobą siedziała. Po początki czasami były trudne. No oczywiście, ale to tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje też czasu, ale nie zawsze będzie to dotyk, nie zawsze to będzie pogłaskanie, nie zawsze będzie przytulenie, ale często wystarczy po prostu bycie obok.
1: To jest bardzo ważne. Czego brakuje w systemie, jeżeli chodzi o opiekę, szkołę, o to, że mówiliśmy, że rodzice czują się, pani Ani, to pani słowa, prawda?
0: Tak.
1: Że otrzymują diagnozę i czują się często bezradni albo z tym sami po prostu.
0: Niestety system bardzo kuleje i nie wystarczy nazwać edukacji edukacją włączającą, bo to pięknie tylko brzmi, to pięknie wygląda na papierze, a rzeczywistość szkolna jest naprawdę tak różna i tak odległa czasami od tego, co jest na papierze, bo nie wystarczy nauczyciel współorganizujący, żeby była edukacja włączająca. To jest sztab ludzi, którzy na to pracują. To są dostosowania szkolne, papierowe. Często, gęsto, tak jak mówię, nie ma rąk do pracy. I orzeczenie mówi, że potrzeba jest specjalisty z pedagogiki specjalnej, który mógłby z dzieckiem pracować. I taki specjalista dostaje do dziecka ze spektrum 5 godzin tygodniowo. Więc o jakiej edukacji łączającej próbujemy mówić, bo mamy oczywiście diagnozę, orzeczenie, zalecenia i to wszystko mamy. No nie zawsze idą specjaliści, odpowiednia liczba godzin tych specjalistów, czy nawet sama możliwość pracy w grupie mniejszej, bo to trzeba powiedzieć głośno.
1: Bo brakuje specjalistów.
0: To brakuje specjalistów, to jest jedno, ale nie bardzo rozumiem wciąż. Ja będę zawsze o to pytała, dlaczego organy prowadzące, wiedząc, że tak dużo jest dzieci z orzeczeniami, nie zrobią mniej liczebnych oddziałów klasowych. Nie zawsze musi być to 25. To czasami można mieć 18. Ja w tamtym roku pracowałam w klasie 15-osobowej, gdzie żeśmy miały z nauczycielem prowadzącym dwa orzeczenia, 15 dzieci i to jest rzeczywiście praca. W tym roku już niestety mamy 22 dzieci i ta praca będzie dużo trudniejsza, więc edukacja włączająca tak, tylko za tym muszą pójść systemowe zmiany, o które oczywiście apeluję. Dla siebie, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli.
1: To na koniec tak zapytam, jak wyglądają pani relacje z uczniami w spektrum autyzmu?
0: No i tutaj muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo dobrze. Ja przyznam szczerze, że do tej pory, ja pracuję w szkole podstawowej, ale moi uczniowie, którzy wyszli ze szkoły podstawowej, są już w tym roku będą.

0: do maturzystami, matko, to oni wciąż przychodzą i mnie odwiedzają. Na koniec roku od mojego ucznia, którego już nie uczę 3 lata, z którym nie współpracuję 3 lata, dostałam ogromny bukiet róż i powiedział, że tak naprawdę do klasy maturalnej doszedł dzięki mnie. I to jest niesamowite, bo to nie, oczywiście nie tylko jest moja praca, to jest też praca ogromna rodziców, ale ja mogę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dobre relacje ze swoimi uczniami i często mnie koleżanki pytają dlaczego. Ja mówię, może dlatego, że jestem perfekcjonistką, może dlatego, że zawsze mam plan.
1: Może dlatego, że pani Ania po prostu kocha swoich uczniów, kocham, odda im swoje serce,
0: kocham,
1: widać
0: ale,
1: to.
0: Tak jak mówię, dzieci z spektrum to tak naprawdę są dla mnie, to jest taka moja grupa docelowa, bo ja jestem oligofrenopedagogiem, ja jestem surdopedagogiem, ja jestem tyflopedagogiem, ale przede wszystkim kocham dzieci w spektrum. Chyba mam na nie sposób, umiem z nimi współpracować i ta relacja naprawdę układa mi się świetnie.
1: Pani Anna Pierzchała była z nami w audycji Nie Jesteś
0: Bardzo
1: Sam.
0: Serdecznie
1: do
0: dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: Nie jesteście sami. Przytulamy was do serca.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: If I should stay.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
3: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
2: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protesty licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
4: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
6: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.

Poranny blues. Krystyna Janda prosto z filmu Pawła Karpińskiego To tylko rok z roku 1984. Więcej autorskich i aktorskich piosenek Krystyny Jandy znaleźć można na płycie Guma do rzucia, której odsłuch serdecznie polecam. Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na 85. audycję z cyklu Muzyka z celuloidu. Dziś na początek film wojenny Niebo nad Normandią.

kina, by obejrzeć filmową historię o tym, co działo się przed słynnym D-Day, czyli lądowaniem wojsk sprzymierzonych w Normandii. Zastanawiałem się, w jakim stopniu filmowcy wykorzystali w realizacji tego filmu technologię cyfrową. Współczesne filmy z kłopotliwymi, czyli wymagającymi plenerami i scenami powstają teraz znacznie szybciej przy zastosowaniu CGI niż na przykład słynne dzieła Navarone, kiedy to cały filmowy świat działał analogowo. Ale jak się okazało, w filmie Niebo nad Normandią scen batalistycznych prawie nie ma, prócz jednej ukazującej lądowanie na francuskich plażach Normandii. Oryginalny tytuł filmu Anthony Marasa brzmi Pressure, czyli ciśnienie. W tym przypadku chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Film pokazuje bowiem przygotowania do operacji lądowania aliantów, które miało miejsce w trakcie II wojny światowej 6 czerwca roku 1944, a pierwotnie było zaplanowane na dzień wcześniej. Przygotowanie od strony pogodowej, wyznaczenie dnia, w którym warunki atmosferyczne nie zakłócą całej logistyki tego przedsięwzięcia, które okazało się kluczowe dla losów II wojny światowej. Drugie znaczenie tytułu oryginalnego to ciśnienie, czy też może napięcie, które powstało między głównymi bohaterami tej zaskakująco fascynującej dla mnie opowieści. Film ogląda się z tak zwanym zapartym tchem, mimo że wszyscy wiemy, jaki będzie finał. Bohaterami są generał Dwight Eisenhower i dwójka meteorologów wojskowych, kapitan James Stack i Irwin Creek, którzy nie są jednogłośni w kwestii prognozy. To właśnie między tą trójką powstaje owo tytułowe ciśnienie. Oryginalny tytuł Pressure ma więc podwójne odniesienie. Postać amerykańskiego generała została koncertowo stworzona przez amerykańskiego aktora Brendana Frasera, który upodabniając się do historycznej postaci zmienił fryzurę, usuwając część włosów. Fraser poświęcił też dużo czasu zapoznając się z biografiami Eisenhowera, czytał je nawet w trakcie realizacji zdjęć do filmu. Wielokrotnie odwiedził też Muzeum Wojenne, by zapoznać się z mającymi w 1944 roku status top secret planami operacji D-Day.

sekcji wywiadowczej MI5. Film Pressure, czyli Niebo nad Normandią, pod którym to tytułem jest dystrybuowany w Polsce, powstał na podstawie sztuki teatralnej autorstwa Stephena Haiga, prezentowanej od roku 2012 na deskach Teatru Lyceum w Edynburgu. Odbyło się ponad 300 przedstawień, nim ktoś wpadł na pomysł, by zrobić z niej film fabularny. Ostatecznie przekształcenie spektaklu teatralnego w obraz filmowy powierzono Anthony Marasowi. Film dotarł do Europy we wrześniu. Premiera w Stanach Zjednoczonych miała miejsce parę miesięcy wcześniej. W trakcie 100-minutowego pokazu widzimy archiwalne fragmenty zaczerpnięte z filmu dokumentalnego o II wojnie światowej, które zostały zebrane przez Petera Jacksona. Sekwencje lądowania i poprzedzającej go próby, znanej pod nazwą Operacja Tiger, zostały nagrane na angielskiej plaży Camber Sands. Zdjęcia były realizowane we wtorek, czyli ten sam dzień tygodnia co D-Day. Filmowców i historyków pracujących na planie zaskoczyły warunki pogodowe, ponieważ były takie same jak w pamiętnym roku 1944. Obraz musiał nieco zostać podrasowany komputerowo, jako że kamery na planie pracowały we wrześniu, a inwazja aliantów miała miejsce późną wiosną w czerwcu. Oryginalny budynek, w którym zlokalizowano sztab dowodzenia i centrum meteorologiczne, jest obecnie otoczony współczesnymi domostwami. Za sprawą technologii komputerowej te domy na planie filmu zniknęły. W filmie jest oczywiście też i muzyka, no bo jak mogłoby być inaczej? Ilustracyjną ścieżkę dźwiękową, fragmentu słuchaliśmy przed chwilą, skomponował niemiecki muzyk i były raper Volker Bertelmann, wcześniej nagrodzony Oscarem za muzykę do filmu Na Zachodzie bez zmian, do filmu również wojennego. Można też posłuchać innej twórczości Bertelmana, tej niefilmowej, występuje pod pseudonimem Hauszka. Na soundtracku znajdziemy też piosenki, jedną z nich śpiewa Cab Calloway.

Jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, ten doskonały jazzowy wokalista, kompozytor i bandleader Cab Calloway, którego lata świetności przypadają pomiędzy rokiem 1930 a 1955, został na początku lat 80. zaproszony przez Johna Landisa do udziału w filmie Blues Brothers, gdzie zagrał siebie, a w filmie wykonał piosenkę Minnie the Moocher, w której słyszymy ten sam motyw.

Śpiewał Cab Calloway. To jest 85. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Dawno nie gościło tu włoskie kino. Czas tę zaległość nadrobić. La cose non dette, The Things Left Unspoken, czy według polskiego dystrybutora O czym sobie nie mówimy. To film dla italofilów, ale też i dla tych, którzy lubią afrykańskie, a konkretnie marokańskie klimaty. Film przez niektóre portale umieszczony jest w kategorii komediodramat, ale zdecydowanie więcej tu dramatu niż komedii. Carlo i Elisa, profesor i dziennikarka, mieszkają w Rzymie. W ich związku nie dzieje się zbyt dobrze, dlatego wraz z dwójką najbliższych przyjaciół, Anną i Paolem, i ich nastoletnią córką Wittorią, postanawiają spędzić parę dni w Maroku. Reżyser Gabriele Muccino nieco podstępnie naprowadza nas na wątek, który wydaje się być głównym, ale to właśnie wspomniana Wittoria jest tutaj kluczową postacią, o czym przekonujemy się w finale tej opowieści. Rzeczy zostały niewypowiedziane, jak mówi angielski tytuł, a właściwie rzeczy zostały niedopowiedziane, co daje widzowi pole do własnej interpretacji. Można też sięgnąć po powieść Deli Efron Syracusa, na podstawie której powstał scenariusz filmu O czym sobie nie mówimy. Godna uwagi jest też filmowa muzyka, która towarzyszy wydarzeniom na ekranie. Skomponował ją Paolo Buonvino. Pojawia się tu też piosenka tytułowa, którą wykonuje Mahmoud, wielokrotnie nagradzany piosenkarz urodzony w Mediolanie, a mający egipskie korzenie, co zresztą często słychać w jego twórczości. Proszę posłuchać, a ja już dziękuję za uwagę. Muzyka z celuloidu zabrzmiała po raz 85. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Stan kilku wiaduktów poznańskiego szybkiego tramwaju oceniany jest jako niepokojący, a w jednym przypadku niedostateczny, informują władze miasta. W związku z tym Stowarzyszenie Rowerowy Poznań apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji zarówno wiaduktów, jak i tras pieszo-rowerowych w rejonie. Szczególnie w złym stanie są wiadukty na ulicy Kurpińskiego, Lechickiej, Słowiańskiej oraz po południowej stronie Alei Solidarności. Trzeba to zmienić, mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia.
2: Po pierwsze, zwracamy uwagę na to, że potrzebne są dwukierunkowe drogi dla rowerów w pełni oddzielone od ruchu pieszego. Trzeba zapewnić takie możliwości tego, żeby nie trzeba było zawsze korzystać z tych potężnych serpentyn, żeby to przechodzenie było dużo prostsze, żeby osoby z niepełnosprawnościami łatwiej się mogły odnaleźć w tej przestrzeni.
1: Jego zdaniem trzeba także zwiększyć dostępność dla pieszych.
2: Zwracamy uwagę na to, żeby były dostępne windy między przystankami tramwajowymi i autobusami i żeby były takie proste połączenia rowerowe i piesze między osiedlami, no i wszystkimi obiektami, które są tam po obu stronach PSTN.
1: Miasto nie wyznaczyło jeszcze konkretnego terminu remontu wiaduktów nad trasą PST.
0: Informacje z Poznania.
1: Tuż po porodzie mama, tata i dziecko odpoczną w jednej sali. W poznańskim szpitalu imienia Franciszka Raszej otwarto pokój rodzinny. Jak funkcjonuje to pomieszczenie, sprawdzała nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: W pokoju rodzinnym mamy będą mogły przebywać od momentu narodzin dziecka aż do wypisu ze szpitala. To przytulne pomieszczenie wyposażone w łóżka dla mamy, taty i dziecka. Jest także stolik z fotelami, przy którym wygodnie będzie można przyjąć babcie, dziadków czy przyjaciół rodziny. Na pomysł stworzenia takiego pokoju wpadły położne ze szpitala miejskiego, które od dłuższego czasu promują ideę czułego położnictwa. Przypominają, że w lecznicy znajdują się także sale porodowe z wygodnymi łóżkami, piłkami, drabinkami i materacami. Mamy mogą także skorzystać z pryszniców oraz ciepłych i zimnych okładów, które pomagają zmniejszyć ból porodowy. Regulamin pokoju rodzinnego pojawi się wkrótce na stronie szpitala. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Przez miesiąc w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że prognozy na październik przewidują deficyt opadów, co może spowodować dalszy spadek poziomu płytkich wód podziemnych. To z kolei może spowodować utrudniony dostęp do wody. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówił w Polskim Radiu 24, że na suszę hydrogeologiczną w Polsce wpływa ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też o oszczędzanie wody.
4: My ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo zużywamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Gdy mówimy już o zapobieganiu zjawisku niedoboru wody, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
1: Eksperci podkreślają, że do suszy przyczyniają się także działania człowieka. Betonowanie i asfaltowanie terenu, osuszanie mokrady, uregulowanie rzek, wycinka lasów i uprawy wymagające dużej ilości wody. Problemem jest też brak systemów retencyjnych. Klimatolodzy wskazują na to, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Najmłodsi poznaniacy wezmą udział w Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. To półtoragodzinne warsztaty organizowane przez Wielkopolski Sanepid dla uczniów szkół podstawowych. Na najbliższe tygodnie sala konferencyjna Sanepidu zamieniła się w piękny jesienny las pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Wszystko po to, by, jak zapewnia rzeczniczka Sanepidu Wiesława Kostuj, dzieci poprzez zabawę poznały najważniejsze zasady grzybobrania.
5: Dzieci mogą w rękawiczkach dotknąć tych grzybków. Pokazuje, które grzyby są jadalne, których absolutnie nie wolno zbierać. Także wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. A koleżanka, jeśli chodzi o kleszcze, to mamy maskotkę kleszcza i pokazuje, jak bezpiecznie tego kleszcza można wyciągnąć, w czym grozi zakażenie, żeby podczas spaceru w terenie zielonym wiedzieć już, jak się zachować.
1: Dla dzieci przewidziano także quizy i inne atrakcje. Sanepid oferuje również pomoc grzyboznawców, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić zawartość naszego wiaderka.
0: Informacje z Poznania.
1: Dziś ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły można oddawać do 30 października do godziny 12. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem lub mieszkanką. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Jedynie w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Wybór pomysłów jak zawsze odbywa się drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.

0: 20 listopada na Placu Wolności wystartuje Jarmark Betlejem Poznańskie, a dzień później 25...
1: A dzień później, 21 listopada, na Starym Rynku ruszy lodowisko. Tak poinformowały dziś władze Poznania. Odwiedzający jarmark tradycyjnie znajdą tam wystawców z całej Polski i z różnych zakątków Europy. Karuzele, młyńskie koło, rękodzieło, prezenty i świąteczne smakołyki. Obie atrakcje będą działały aż do 6 stycznia.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: lepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Niemniej noc z nieba zesłana przerażała wielu, a między nimi i Esterę. Chodźmy do domu, błagała, dodając: czyż nie widzicie gniewu Bożego? Jakież okropności zdarzyć się jeszcze mogą, lękam się. Simonides nie zwracał uwagi na prośby córki, ale widać było, że i on jest bardzo wzruszony. Widząc, że po pierwszej godzinie tłum wokół krzyżów znacznie się zmniejszył, Simonides wraz z swoimi postanowił zbliżyć się do nich. Z tego nowego miejsca mniej wyraźnie widzieli Nazarejczyka. Wydał im się tylko ciemną postacią zawieszoną w przestrzeni, ale za to mogli lepiej słyszeć, co się działo na szczycie. Minęła i druga z kolei godzina od ukrzyżowania, a były to godziny obelg, naigrywań, szyderstw i strasznego konania. W ciągu tego czasu Nazarejczyk raz tylko przemówił, gdy kilka kobiet uklękło pod krzyżem i wśród nich poznał matkę i ukochanego ucznia. Niewiasto, odezwał się podniesionym głosem, oto syn twój, a do ucznia oto matka twoja. Nadeszła wreszcie trzecia godzina. Tłum ciągle jeszcze oblegał wzgórze, w ogóle jednak wydawał się spokojniejszym. Słychać było głosy nawołujących się wśród ciemności, do krzyża jednak zbliżali się w milczeniu. Nawet straż, która niedawno rzucała losy o suknię ukrzyżowanego, stała teraz pogrążona w myślach i patrzyła więcej na krzyż niż na tłum. Żadne westchnienie lub pochylenie głowy nie uszło ich uwagi. Najdziwniejsza jednak zmiana zaszła w arcykapłanie i jego orszaku, gdzie było kilku, którzy brali udział w śledztwie i przesłuchaniu dzisiejszej nocy. Przez cały czas pochodu i ukrzyżowania zachowywali wspaniały spokój, ale gdy ciemności zaległy ziemię, stracili pewność. Byli wśród nich uczeni astronomowie, obeznani ze zjawiskami przyrody, tak wówczas strasznymi dla tłumu. Im porządek świata był dobrze znany, sami nawet dokonali wielu doniosłych odkryć. Gdy słońce ćmić się zaczęło, obstąpili arcykapłana, radząc nad tym zjawiskiem. Nie może to być zaćmienie, rzekł któryś, bo jest właśnie pełnia. Gdy nikt na to nie znalazł odpowiedzi, a ciemności trwały dalej, przyszło im na myśl, że to dziwne zjawisko ma związek z Nazarejczykiem. Od tej chwili z trwogą liczyli westchnienia Nazarejczyka, szepcąc z przerażeniem: człowiek ten jest Mesjaszem, biada nam. Ben-Hurem nie szarpały już wątpliwości. Modlił się gorąco o przyspieszenie końca, a od czasu do czasu myśl jego biegła ku Simonidesowi, znając bowiem jego usposobienie, czuł, że waha się u progu wiary. Widział tę niepospolitą głowę w uroczystym zamyśleniu, schyloną lub wznoszącą się ku słońcu, jak gdyby je pytała o przyczynę ciemności. Zarazem żal mu było Estery, która tuliła się do ojca, tłumiąc bojaźń, aby mu nie przerywać wątku myśli, w których był pogrążony. Simonides uspokajał ją od czasu do czasu, mówiąc: nie lękaj się, ale patrz wraz ze mną, bo zaprawdę możesz żyć dwa razy tak długo jak ja, a nie ujrzysz nic tak ważnego dla ludzkości jak ta sprawa. Zresztą czekajmy na objawienia, wszak mogą być jeszcze, zostańmy do końca. Godzina trzecia dochodziła połowy, gdy kilku nędzarzy, wyrzutków społeczeństwa, zamieszkujących jaskinie i stare groby w pobliżu miasta, stanęło u stóp krzyża, mówiąc: oto nasz nowy król żydowski. Uzdrów nas, uzdrów król żydowski. Jeśliś jest królem żydowskim lub synem Boga, zejdź. Wtedy jeden z ukrzyżowanych złoczyńców przestał jęczeć i zawołał urągliwie: jeśliś jest Chrystusem, pomóż nam i sobie. Tłum przyklasnął tym bluźnierstwom, gdy wtem drugi łotr odezwał się do swego towarzysza: czy się Boga nie boisz? My cierpimy zasłużenie, ale ten sprawiedliwy czymże zawinił, że go potępiono? My godną zapłatę za uczynki nasze ponosimy, lecz ten nic złego nie uczynił. Słowa te zdziwiły otaczających. Jakież zaś było ich przerażenie, gdy ten sam Łotr wśród ciszy, która zaległa wokoło, zwrócił się do Nazarejczyka, mówiąc błagalnie: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. Zdumiał się na te słowa Simonides. Gdy przyjdziesz do królestwa Twego. Wyrazy te były odpowiedzią na jego wątpliwość. Słyszałeś? Zapytał go w tej samej chwili Ben-Hur. Oto ten złoczyńca poświadcza, że królestwo jego nie jest z tego świata, gdyż do innego idzie. To się zgadza z tym, co ja we śnie widziałem. Cicho, odrzekł Simonides głosem więcej niż kiedykolwiek stanowczym. Cicho, proszę cię, bo mógłbym nie dosłyszeć odpowiedzi Nazarejczyka. Jakoż od krzyża dał się słyszeć głos dziwnie słodki, dźwięczny. Zaprawdę mówię tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Simonides czekał słów dalszych w milczeniu, ale po chwili złożył ręce, mówiąc: Dosyć, dosyć, o panie, ciemności ducha mego rozproszyły się. Patrzę, jak Baltazar oczyma wiary. Wierność zacnego sługi znalazła wreszcie zapłatę, bo choć jego połamane ciało nigdy już zdrowym nie będzie, choć pamięć tych strasznych boleści nie zatrze się już nigdy, to nowe życie otworzyło się przed nim, życie, które się zowie rajem. Tam znajdzie królestwo, o którym marzył, i króla, którego tak gorąco oczekiwał. Wobec tej pewności spokój zapanował w jego duszy. Tymczasem w pobliżu krzyża panowała rozpacz i przerażenie. Przewrotni i chytrzy rabini ujrzeli się w trudnym położeniu, bo oto Nazarejczyk, którego na śmierć skazali za to, że głosił się Mesjaszem, powtórzył to bardziej stanowczo niż kiedykolwiek, i to wobec majestatu śmierci i olbrzymiego tłumu, obiecując raj złoczyńcy. To okropne. Drżeli z przerażenia, a arcykapłan mimo swej pychy czuł trwogę i rozpacz. I nic dziwnego. Skądże człowiek czerpie zaufanie, jeśli nie z prawdy? A cóż prawda, jeśli nie Bóg? W tej chwili omalże nie uciekli. Oddech ukrzyżowanego stawał się coraz trudniejszym. Westchnienia głębsze i rzadsze. Tylko 3 godziny na krzyżu i już kona. Wiadomość ta szybko obiegła tłumy. Ucichły gwary. Złowroga cisza zaległa w powietrzu, czyniąc je jeszcze duszniejszym i pogłębiając straszne ciemności. Można było zapomnieć, że na wzgórzach stały tysiące ludu oczekując czegoś strasznego. Tak było cicho. Wtem od krzyża dał się słyszeć krzyk boleści, jeśli nie skargi i wyrzutu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Głos ten przeraził wszystkich, a w szczególności wzruszył jednego. Żołnierze przynieśli byli dla siebie wino i wodę w kadzi, którą postawili niedaleko od Ben-Hura. Umoczywszy w tym płynie, który był już raczej octem, leżącą obok gąbkę na długim kiju, można było odwilżyć język cierpiącego. Ben-Hur przypomniał sobie studnię w Nazaret, ów napój, który go pokrzepił na całe życie, i uległszy popędowi serca, zmaczał gąbkę i zbliżył się do krzyża. Co czynisz? Nie czyń tego! Zaczęto zewsząd wołać, ale choć te głosy były pełne złości, Ben-Hur nie dał się odstraszyć i przyłożył gąbkę do ust Nazarejczyka. Za późno, za późno. Oblicze, na które patrzył Ben-Hur, choć całe krwią i pyłem ziemi pokryte, zajaśniało dziwnym światłem. Oczy rozwarły się szeroko, jakby utkwione w jakimś dalekim, niewidzialnym przedmiocie, a usta wpół otwarte wymówiły z wyrazem zadowolenia, ulgi, zwycięstwa, dokonanego wielką ofiarą, wypełniło się. Oto jak bohater poświęcenia obchodził zwycięstwo i triumf. Wnet oczy ukrzyżowanego zagasły, głowa opadła na piersi. Ben-Hur sądził, że walka już skończona, ale dusza, co już rozpoczęła swój zwycięski pochód ku niebu, zdobyła się jeszcze na ostatnie wysilenie, i wszyscy otaczający usłyszeli słowa wymówione serdecznym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. ostatnie drgnienie wstrząsnęło ciałem. Okrzyk trwogi rozdarł powietrze i posłannictwo skończyło się wraz z życiem. Pomnij, czytelniku, że z miłości pękło serce Twego Zbawiciela. Gdy Ben-Hur wrócił do swych przyjaciół, rzekł z prostotą: skończyło się, nie żyje. Z niepojętą szybkością wieść ta obiegła tłumy. Nikt nie śmiał wyrzec jej głośno, szeptem biegła od wzgórza do wzgórza, a zawierała jeden tylko wyraz – umarł. Stało się zadość życzeniom tłumów, czemuż zamiast się cieszyć, stoją w niemym przerażeniu. Czyżby krew jego do nich przyległa? Stoją tak chwilę, spoglądając po sobie, jakby szukając śladów tej krwi, gdy wtem ziemia zatrzęsła się wśród strasznego łoskotu. Jeszcze chwila, a stracą świadomość wszystkiego. Nagle ciemności ustąpiły i wspaniałe słońce wschodu oświeciło jaskrawą smugą trzy drżące od wstrząśnień ziemi krzyże. Każdy z obecnych objął je spojrzeniem, a najwidoczniejszym, najwyraźniejszym był krzyż środkowy. Jakby całym ciężarem przygniatał ziemię i rósł coraz wyżej w niebiosa. Wobec grozy tego krzyża każdy, co się naigrywał z Nazarejczyka, każdy, co śmiał go uderzyć, każdy, co wołał ukrzyżuj go, każdy, co go prowadził na śmierć okrutną i pragnął w głębi serca tej śmierci, czuł się jakby sam jeden winowajcą w tłumie. Biada im, więc uciekają, wytężając wszystkie siły. Popłoch rośnie z każdą chwilą, śpieszą konno, na wielbłądach wozami i pieszo, a z nimi pędzi trwoga. Ziemia sama zda się ścigać okrutników, którzy przelali krew niewinną, bo drży złowrogo, wywracając ich i wstrzymując straszliwym grzmotem, co łono gór przedziera i pod ich stopami ściele przepaście. Tłuszcza morderców trwoży się i w nagłej skrusze bije się w piersi i krzyczy z bojaźni, że krew sprawiedliwego spadła na nich. Mieszkańcy świętego grodu i cudzoziemcy, kapłani, świeccy, żebracy, saduceusze, faryzeusze pędzą, padają na ziemię i w przerażeniu wzywają boskiej pomocy. Jakiż wśród tego los arcykapłana? Oto padł pyszny Annasz w pył ziemi jak inni. Odpadają hafty i ozdoby jego szat. Srebrne dzwonki nabite ziemią nie wydają głosu. Usta nawet pełne pyłu nie mogą wymówić słowa. On i jego naród jednemu ulegli losowi. Krew Nazarejczyka spadła na nich. Gdy nowy promień słońca oświecił miejsce ukrzyżowania, u stóp krzyża stała matka Nazarejczyka, ukochany jego uczeń, wierne niewiasty z Galilei, setnik wraz z żołnierzami i Ben-Hur ze swoimi. Ci nie brali udziału w ucieczce, bo myśli ich nie były na ziemi. Usiądź, rzekł Ben-Hur do Estery, wskazując jej miejsce u nóg ojca. Zasłoń oczy, nie patrz w górę, a zaufaj Panu i duchowi tego sprawiedliwego, który niewinnie śmierć poniósł. Winniśmy odtąd zwać go Chrystusem, rzekł uroczyście Simonides. Niech się stanie, jak rzekłeś, odparł Ben-Hur. W tej samej chwili zauważył, że Baltazar leży na ziemi. Pośpieszył ku niemu, ale wołał go na próżno, bo czcigodny starzec nie należał już do żyjących. Teraz przypomniał sobie Juda, że po ostatnich słowach Zbawiciela usłyszał jakiś krzyk. Wówczas nie zastanawiał się nad tym, z czyjej on wydarł się piersi, ale teraz przyszedł do przekonania, że duch Egipcjanina towarzyszył panu w chwili, gdy swe rajskie królestwo odbierał w posiadanie. Myśl ta słusznie widziała w tym nagrodę należącą się wiernemu słudze. Jeśli Gaspar odebrał zapłatę swej wiary, a Melchior miłości, to zaprawdę zasłużył na nią i ten, którego długie życie zdobiły nieśmiertelnym blaskiem silna wiara, miłość i dobre uczynki. Słudzy Baltazara uciekli w popłochu, toteż gdy się wszystko uspokoiło, zanieśli jego zwłoki do miasta dwaj Galilejczycy. Smutny to był orszak, który w owym dniu, na zawsze pamiętnym, wstępował w południową bramę Pałacu Chórów przy blasku zachodzącego słońca. Prawie równocześnie zdjęto ciało Mesjasza z krzyża. Zwłoki baltazarowe zaniesiono do gościnnej komnaty. Służba płacząc otoczyła jego łoże, gdy jednak ujrzeli twarz zmarłego, jakby uśmiechniętą i rozpromienioną, otarli łzy, mówiąc: zaprawdę błogo mu jest, szczęśliwszy dla niego wieczór niż poranek dnia dzisiejszego. Ben-Hur nie chciał powierzyć słudze obowiązku zawiadomienia Iras o losie jej ojca, poszedł więc po nią sam, aby ją przyprowadzić do zwłok starca.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Nie ma domu, w którym jest zawsze idealnie czysto. Z każdym posiłkiem urozmaiconym i zdrowym, praniem zrobionym na bieżąco, odrobionymi lekcjami, załatwionymi sprawami w urzędzie. Media społecznościowe próbują nam pokazać, że jest inaczej, ale to tylko ułuda, w pogoni za którą zdarza nam się tracić kontakt z bliskimi. Gdy skupiamy się na tym, ile jest do zrobienia i z niczego nie rezygnujemy, trudno nam usłyszeć opowieść dziecka o kłótni z kolegami czy dostrzec zmartwioną przyjaciółkę. Pomyśl, co mogę dziś odpuścić, by posłuchać osoby, która jest obok.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.